Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry. Dzień

0: dobrej wódce, gdy już dobrze dniało, wracałem ramię w ramię z pańskiego parkanu ścianą. Zwierzaliśmy się sobie, ja chlipałem trochę, że mi się nie układa, że słabo tańczę i tak w ogóle. Wiedziałem, że na Rajskiej masz pan posesję, masz pan sad. Zobaczyłem jabłoń i reglamentowany jej kwiat. Wtedy do ucha zaczął pieprzyć ktoś, kogo pan nigdy nie lubiłeś.
1: Jakby co?

so slightly.

Jadę samochodem, włożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec.

0: Aleksander Szwarc, zapraszam. Nie ustają protesty przeciwko planom wyburzenia pasa żłopińskiego. W jego miejscu deweloper zamierza wybudować nowe osiedle mieszkaniowe na 700 mieszkań. To jednak nie podoba się okolicznym mieszkańcom, którzy złożyli petycję do miejskiej pracowni urbanistycznej. Domagają się w niej pozostawienia w planie zagospodarowania przestrzennego terenu pod usługi. Jak mówi jeden z mieszkańców, wyburzenie pasażu będzie problemem przede wszystkim dla osób starszych.
1: Pasaż jest tutaj potrzebny dla ludzi starszych, którzy tutaj robią zakupy. To raz. Dwa. Wprowadzenie następnych mieszkań torpeduje tutaj komunikację doszczętnie. W tej chwili zabudowa już powstała na Wojciechowskiego, już jest komunikacja ograniczona. Jeżeli ktoś tutaj postawi 700 mieszkań, to będzie po prostu komunikacyjną tragedią.
0: O dalszych działaniach w sprawie pasażu opowiedział radny osiedla Stefana Batorego Grzegorz Chałuszko.
2: W tej chwili zbieramy podpisy, jeżeli chodzi o tą petycję do pani wojewody, która nas sprawuje nadzór nad prezydentem, nad urzędem miasta. Apelujemy też do inwestorów, żeby jednak przemyśleli, no bo to jest spółka notowana na giełdzie. No chyba nie chce być kojarzony z padow-deweloperką, tylko ogólnie z odpowiedzialnym inwestowaniem.
0: Mimo protestów deweloper rozpoczął już wyburzanie budynku. Ma ono potrwać do końca 2027 roku.
3: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
0: Do 1 czerwca trwają poznańskie Dni Rodziny. Dzisiaj w ramach wydarzenia odbywają się m.in. warsztaty oddechowe, bezpłatne zajęcia z judo czy spotkanie z dietetykiem. Z kolei w weekend będzie można odwiedzić Bramę Poznania oraz Fort Piąty, czy wziąć udział w warsztatach edukacyjnych dla dzieci Laboratorium Alchemika. Cały harmonogram wydarzenia znajdziecie na stronie miasta Poznania. Wczoraj odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika króla Przemysła II. Był on urodzonym w Poznaniu księciem poznańskim, wielkopolskim i krakowskim, a także królem Polski w latach 1295-1296. Jak mówi Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej, często zapomina się o jego wkładzie w procesie zjednoczenia Polski po latach rozbicia dzielnicowego.
4: Bardzo często w podręcznikach do historii czytamy, że to Władysław Łokietek zjednoczył Polskę, a to w zasadzie zasługa Przemysła II. Króla z Poznania, króla, który rezydował tutaj w zamku i który pełnił stąd władzę nad Polską. I dzisiaj przede wszystkim traktujemy to jako tę przestrzeń, kiedy będziemy przypominać o zamku Przemysła, o tym, że Poznań był stolicą wówczas całej Polski.
0: Rzeźba stanęła przy zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góra Przemysła.
3: Korki, objazdy, remonty.
0: W sobotę zakończy się remont na skrzyżowaniu ulicy Słowiańskiej i Murawy. Tym samym tramwaje wrócą na trasę do pętli Połabska. To jednak nie koniec remontów na terenie miasta, gdyż tego samego dnia rozpoczną się prace na więźle na skrzyżowaniu ulicy Żeromskiego i Dąbrowskiego oraz na pętli Ogrody. W związku z tym tramwaje linii 7 i 8 pojadą zmienionymi trasami, a linie 2 i 18 zostaną zawieszone. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 7 wybiła na zegarku. Moi drodzy, to oznacza, że kurę witamy po raz pierwszy dzisiaj.

21 dzień maja, w kalendarzu mamy czwartek. Do weekendu jeden dzień nam tylko został, więc tak z górki można by było już powiedzieć. Wiktor Tymoteusz, Lena Krzysztof, Donat Teobald, Synezjusz i Jan Nepomucen obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Herbaty, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, Dzień Kadeta, Dzień Odnawiania Znajomości. Dużo śpiąc się dzisiaj nam by złożyło, więc może odnowimy jakąś znajomość sobie dzisiaj o poranku również. A zapraszam serdecznie, aferanek@afera.com.pl. Tutaj będę czekał na informacje, na wiadomości, na zawiadomienia od was. A jeżeli wy czekacie na poranną prasę, no to ta już za chwilę, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Zostańcie z nami. Magiera teraz na antenie.

O rekrutacji do szkół średnich. System oparty na konkursach jest do zaorania, tak pisze Karolina Słowik i mówi, że oceny ze szkoły podstawowej nic nie wnoszą i nic nie znaczą. Często wystawiane są pod presją rodzica albo od niechcenia i dla świętego spokoju. Tak mówi dr Karol Dudek-Różycki i właśnie z nauczycielem, egzaminatorem, doradcą metodycznym rozmowa na stronach 4 i 5 w temacie dnia w dzisiejszej gazecie wyborczej. W Rzeczpospolitej o gospodarce na jedynce przeczytamy w tekście Piotra Mazurkiewicza. Rośnie fala przyjęć firm. Codziennie właściciela zmieniają co najmniej 3 polskie przedsiębiorstwa. Eksperci wskazują na skutek pandemii sukcesje w firmach rodzinnych oraz rosnące znacznie znaczenie sztucznej inteligencji. No i takie 3 wskazane przez ekspertów powody są również na początku tego artykułu i dane i statystyka zawarta także zostało. Ponad 17 tysięcy polskich firm zmieniło właściciela w ciągu 25 lat. Liczba takich przejęć szybko rośnie. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie 1 oraz na stronie 17. O wizycie premiera Węgier w Polsce również słów kilka w Rzeczpospolitej. Bez tego nie mogło się obyć. Peter Madżar liczy na wsparcie Donalda Tuska. Taki tytuł tego artykułu na stronie numer 1 oraz na stronie 7. Czas tanich biur się skończył. To o nieruchomościach, pisze Aneta Gawrońska na stronie 1. Firmy mocno konkurują o nowoczesne, energooszczędne biura z dobrymi adresami i płacą za nie coraz więcej. Choć oferta biur się kurczy, to deweloperzy są wciąż powściągliwi w rozpoczynaniu inwestycji. Część starych budynków trafia pod kilof, jak mówi Kamila Królikowska, dyrektorka Walter Health Warszawa. Największy rynek traci starsze biurowce szybciej niż zyskuje nowe. Tak, na stronie 1 i na stronie 19 poczytamy. Ile zarabiają lekarze? O ochronie zdrowia pisze Dominik Pietrzyk. Wielu lekarzy zarabia średnio nawet 2 razy więcej niż wynosi ustawowe minimum. Na stronie 1 i na stronie 5 na ten temat poczytacie. W Dzienniku Gazecie Prawnej o liderach rynku prawniczego. Najwięcej wyróżnień w naszym indeksie otrzymały kancelarie CMS Cameron McKenna, Domański, Zakrzewski, Palinka oraz DLA Piper. Takie nazwy pojawiają się na początku tego artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej Łukasza Guzy, który opisuje właśnie o liderach rynku, pisze właśnie o liderach rynku prawniczego, o mocnym podium, no i o sztucznej inteligencji, która może w prawie pomóc. Więcej na stronie 1 oraz na stronie 12 o modelowym sojuszniku, który szuka wzajemności, mówi Radosław Sikorski, wicepremier, minister spraw zagranicznych. Prezydent Duda starał się przekonywać Trumpa, że to, co mówi mu Orban o Ukrainie i Rosji, nie musi być prawdą, to była dobra robota. Najważniejszą rzeczą, którą obecny prezydent może robić, jest wyegzekwowanie obietnicy, która padła podczas jego wizyty w Stanach Zjednoczonych. To cytat, to rozmowa, to na stronie 3 w Dzienniku Gazecie Prawnej o optymalizacjach skarbówki, które zaostrzają kurs. Poczytacie również w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej. Agnieszka Pokojska pisze o fiskusie, który sprawdza, czy firmy dokonują niedozwolonych optymalizacji podatkowych na stronie 1 oraz na stronie 2. W prasie lokalnej, czyli w Głosie Wielkopolskim o Wińskach i o nauczycielach, którzy spotkali się z wójtem firmy. W tej szkole nie da się już pracować, tak pisze Emilia Ratajczak. No i opisuje sytuację nauczycieli podstawówki w Owińskach, którzy poprosili o interwencję. W takich warunkach nie da się normalnie pracować. Mówią, dzieci wyszły z jadalni, pani nie zdążyła jeszcze posprzątać stołów, bo były brudne od sosu pomidorowego. Wtedy weszła 5. klasa na lekcję, tak mówi Emilia Mazurek, nauczycielka SP w Owińskach. To nasza codzienność. We wtorek 19 maja nauczyciele ze szkoły spotkali się z wójtem gminy Czerwonek, Marcinem Wojtkowiakiem. Od lat domagają się, by miejscowa podstawówka została rozbudowana. Na stronie 1 oraz na stronie 5 o tym poczytacie. Protega pokazuje, jak ratować życie swoje i innych. Schron nie musi się kojarzyć ze starą piwnicą, do której nikt od pół wieku nie zaglądał. Pokazują to wystawcy na targach Protega, które wczoraj rozpoczęły się w Poznaniu. Na stronie 4 więcej na ten temat poczytacie. No i odsłonięty posąg przemysłu.

55 km z Porcai do Chiavari albo Chiavari, bardziej w tym kierunku włoskiego języka i włoskiego nazewnictwa. No i na tym 11 etapie Giro d'Italia Jonathan Narvez dojechał jako pierwszy, trzecie etapowe zwycięstwo tego człowieka, trzecie etapowe zwycięstwo mistrza Ekwadoru, no bo tak tytułować tego zawodnika można. Ten dojechał jako pierwszy, w bezpośredniej walce na finiszu pokonał Hiszpana Enrica Massa, trzeci był Włoch Diego Ulissi. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Portugalczyk Afonso Eulio. I tak to wyglądało, jeżeli chodzi o 11 etap i to, co mogliśmy zobaczyć wczoraj. No a dzisiaj etap 12 z Imperii do Novi Ligure, to 175 km, już nie pagórkowaty, a etap zupełnie płaski. I tym sposobem również kończymy przegląd świata sportowego. Moi drodzy, 6 minut nam zostało do godziny 8.

0: tytuły polega na tym, jak porównać ze sobą osoby reprezentujące bardzo różne dyscypliny: taniec, rzeźbę, malarstwo, muzykę, wokalistykę, komponowanie muzyki i tak dalej, i tak dalej. No przyjmujemy kilka kryteriów. Chcemy odnaleźć rzeczywiście tych, którzy są wybitni, a całkiem sporo takich twórców młodych mamy.
1: Mówił przewodniczący kapituły Waldemar Kulikowski.
2: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: W tym widzimy 125. rocznicę strajku dzieci wrześnińskich. Z tego powodu na terenie Muzeum Regionalnego we Wrześniu otwarto wystawę poświęconą temu wydarzeniu. Opowiada ona historię strajku i losy uczniów, którzy przeciwstawili się germanizacji i obowiązkowi nauczania religii w języku niemieckim. Dyrektor Muzeum Regionalnego we Wrześniu Sebastian Mazurkiewicz podkreśla zaangażowanie ówczesnej młodzieży w obronę świadomości narodowej.
3: Przetrwanie narodowościowe przez wiek XIX. My jako Polacy walczyliśmy w powstaniach narodowo-wyzwoleńczych, natomiast w tamtych powstaniach walczyli mężczyźni w większości. Natomiast tutaj w obronie przetrwania naszej świadomości narodowej wystąpili dzieci, uczniowie szkoły elementarnej, czyli powszechnej, podstawowej.
1: Wystawa będzie dostępna do 4 czerwca.
2: Czy wiesz, że...
1: Wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Pszczół. Przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim odbyły się obchody zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa wspólnie z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu. Jak mówi rzecznik prasowy tej drugiej instytucji, pszczoły są bardzo ważne dla środowiska.
4: Pszczoły odpowiadają za ponad 90% zapylenień roślin. Bez pszczół po prostu nie będzie też dla nas pokarmu, czyli można powiedzieć, że zabraknie też nas. Także to są gatunki bardzo ważne, gatunki zapylające. Nie tylko pszczoły, tylko z rodziny pszczołowatych, które zapylają i właśnie dzięki temu chociażby mamy żywność, którą codziennie spożywamy.
1: Każdy może wspierać populację tych owadów zapylających poprzez wysiewanie łąk kwietnych, sadzenie rodzimych roślin miodajnych oraz tworzenie miejsc przyjaznych owadom. Trwa ogólnopolska kampania pod tytułem Tata też czyta. Ma ona zachęcić mężczyzn do aktywnego włączania się we wspólne czytanie z dziećmi. To jest bardzo ważne, gdyż według badań Biblioteki Narodowej po książki sięga 47% kobiet i jedynie 34% mężczyzn. Więcej o kampanii, która potrwa do 3 czerwca, przeczytacie na stronie Miasta Poznania. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
6: Godzina 8 wybiła na zegarku, kura na naszej antenie również.

21 dzień maja w kalendarzu mamy, to czwartek, moi drodzy, do weekendu jeden dzień został. Wiktor Tymoteusz, Lena Krzysztof, Donat, Teobald, Synezjusz obchodzą swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Herbaty, a to ja tak w kontrapunkcie do tego wszystkiego kawkę dzisiaj o poranku. Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju to kolejne święto. Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, Dzień Kadeta, Dzień Odnawiania Znajomości. To wszystko w kalendarzu. Moi drodzy, za chwilę...

U mnie w życiu to jest tak, że dookoła wszyscy inni są winni, ale to nie bez powodu. To oni, a nie ja, popełniają błędy. Tak napisał słuchacz Paweł na naszą skrzynkę mailową, prawdopodobnie nawiązując do płyt. A tak, nawiązując.

ciekawych dyskusji i spotkań. Koniecznie weź udział w tej przygodzie, sprawdź program i zajrzyj do zamku między 16 a 20. Ale to dopiero początek dzisiejszych wrażeń. Jedziemy dalej. Faust, kojarzysz? Ten od Goethego. Brzmi emocjonująco? Nie? W takim razie pozwól Jerzemu Grotowskiemu zmienić twoje zdanie. Film z 1960 roku podejmuje tematy, z którymi mierzymy się również dzisiaj. Odpowiedzialność nauki, prawa reprodukcyjne, a nawet sztuczna inteligencja. Zaciekawiłam, prawda? Wpadnij do Teatru Polskiego o godzinie 18 i przekonaj się sam, czy było warto. Ale reklamacji nie przyjmuję. A teraz przechodzimy do prawdziwej fabuły. Pierogi, nalewka, ksiądz, siostra zakonna, gospodynie i trup. Powieść Agaty Christie? Otóż nie. To spektakl Nagle Teatru pod tytułem Po trupie do celi, który bawi absurdem i igra z konwencją kryminału. Co tu dużo mówić, przekonaj się sam. Antykwariat Bukinista, godzina 19. Aferanek.

0: podawane są z sosem pomidorowym, słoniną i ostrą papryką, albo z dużą ilością kwaśnej śmietany. Co region, to inna wersja, więc warto próbować je w różnych miejscach. Na podium znajduje się też Mama Łyga. Można chyba spokojnie uznać ją za danie narodowe Rumunów. Towarzyszy im od śniadania do kolacji. A jest to nic innego jak gotowana na wodzie lub mleku kasza kukurydziana. Stanowi tu danie samo w sobie lub dodatek do chyba wszystkiego. I tak, ją też grillują, choć częściej podawana jest z gęstą śmietaną, mięsem mielonym, jajkiem lub wyśmienitym, pikantnym serem bryndza. I tę ostatnią opcję warto choć raz wybrać, aby od razu spróbować, jak tu robią ser. Owczy, słonawy i tak bardzo śmierdzący. Ale bez poczucia zapachu bryndzy nie wypada wracać do domu. A jak się już przełamiecie, to smak naprawdę rekompensuje wszystko. Trzecie miejsce na podium w naszej kulinarnej podróży do Rumunii zajęły Michi. A to wszystko dzięki swoim krąglutkim kształtom, wspaniałej zawartości mięsa jagnięcego i obnażaniu się bez skórki. Te małe kiełbaski stanowią największy filar rumuńskiego street foodu, ale dostaniecie je wszędzie. Przy prowincjonalnej drodze, w lokalnym barze, ale i w ekskluzywnej restauracji. Oczywiście grillowane. Wystarczy musztarda i chleb, a wjeżdżają jak szalone. Nie mogę nie wspomnieć też o ciorbach w kraju Drakuli. Ciorby to rumuńskie zupki. Jest ich wiele. Wszystkie sycące, nie wszystkie pyszne. Ale chciałabym opowiedzieć wam o jednej z nich, która jest dla mnie najbardziej charakterystyczna. Ciorba de burta. To coś, co dobrze znamy z nazwy, bo są to po prostu flaczki. Jednak ani wyglądem, ani smakiem naszych flaczków nie przypomina. Tu ta zupa jest delikatna, kremowa, aromatyczna, zabielana, a do tego słodka. W Rumunii uznawana jest za prawdziwe remedium na kaca, a że trunki tutaj mają ogromną moc, może taka wiedza wam się przydać. Na koniec deser idealny. Danie, które stanowi osobne wydarzenie kulinarne i skradnie wasze serce od pierwszego kęsa. Papanasi. Złociste oponki, pączek i sernik w jednym. Oblany gęstą śmietaną z dodatkiem konfitury owocowej. Smakuje naprawdę wybornie. Coś, co warto zjeść, ale też zabrać z podróży do domu, jest zakuska, czyli tradycyjna rumuńska pasta z pieczonych bakłażanów z czosnkiem i cebulą. Doskonała na chlebek. Jako tani, studencki przepis na dziś proponuje Mama Łygę. Potrzebujecie kaszę kukurydzianą, sól, ser, najlepiej bryndzę i jajo lub gęstą śmietanę. Poszczegółowy przepis zajrzyjcie na Spotify Radia Afera. Powtabuna.
1: O.
0: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
2: Autopromocja.
3: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
4: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
6: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
2: Reklama.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: odsunięto mural Erasmus Okna na Świat. Ma on symbolizować otwartość uczelni na współpracę międzynarodową, wymianę doświadczeń oraz dialog międzykulturowy. Autorem projektu jest profesor Radosław Barek, który opowiedział o nawiązaniu do współpracy Politechniki.
1: Cały krajobraz, który można tutaj zobaczyć, jest to taki przekrój Europy, ale też i pojedyncze tam obiekty są właśnie spoza Europy, ale są związane z tymi miastami, z którymi Politechnika w ramach Erasmusa współpracuje.
0: Odsłonięcie muralu odbyło się w ramach trzeciej konferencji Uniwersytetów Europejskich. Pozostając przy temacie programu Erasmus Plus, przyjrzyjmy się statystykom. Z najnowszych danych wynika, że Polska awansowała na 6. miejsce wśród najbardziej pożądanych kierunków dla studentów zagranicznych. Wśród nich najwięcej jest Francuzów, Turków oraz Hiszpanów, o których mówi dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Mirosław Marczewski.
2: Jeżeli chodzi o nacje, to najwięcej do Polski przyjeżdża Hiszpanów. I to też można by się dziwić, tak? No bo powiedzmy dla Polaka oczywiste jest, że każdy chciałby troszkę wakacji i czasu spędzić w Hiszpanii, ale się okazuje, że również Hiszpanie lubią przyjechać do kraju, który może jest trochę inny, może trochę chłodniejszy, ale też z ciekawą kulturą.
0: Od 2004 roku na zagraniczne studia i praktyki wyjechało ponad 266 tysięcy polskich studentów. W tym samym czasie w Polsce gościliśmy łącznie ponad 208 tysięcy zagranicznych studentów.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
0: Dzisiaj o godzinie 18 odbędzie się otwarte spotkanie prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami i radnymi. Będzie miało ono miejsce na terenie szkoły podstawowej nr 46. Tematem rozmów będzie sprawa osiedla warszawskie Pomet Maltańskie. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 9 na zegarku wybiła, moi drodzy, to oznacza, że zapraszamy kurę na antenę po raz...

No chciałoby się rzec, że po raz kolejny, ale czasami to tak jakoś przez gardło przejść nie może. No nie wiem, dziwne historie w tym radiu się dzieją. 21 dzień maja to na pewno nie jest dziwna historia, to na pewno wiadoma rzecz, że mamy czwartek, jeden dzień do weekendu nam został. Wiktor Tymoteusz, Lena Krzysztof Donat, Teobald Synezjusz i Jan Nepomucen obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Herbaty, Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, Dzień Kadeta, odnawiania znajomości, to wszystko w kalendarzu. Dodatkowo przysłowie, przypominam, na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena. O, z takim przysłowiem, z taką dewizą przez dzisiaj możemy iść, moi drodzy, aż do wieczora. No a propos chodzenia, to zaraz sobie o chodzeniu porozmawiamy, ponieważ już w najbliższy weekend będziecie mogli pochodzić po Wielkopolskim Parku Narodowym, ale nie tak, że samemu na spacer, tylko że z innymi. I jeszcze posprzątać do tego wszystkiego.

0: aby tutaj mieszkały i uczęszczały, brały udział w ogóle w życiu publicznym, ale też, żeby wykazywały się własnymi inicjatywami, które mają jakieś cele, na przykład ulepszenia, polepszenia naszego miejsca.
1: Społeczne.
0: Jakieś zmiany, tak, dokładnie. Dlatego jest to też taki sposób na pokazanie im tego, co jeszcze mogą robić.
1: Ciekawa inicjatywa, bo tak patrzę już nie tylko na osoby z Ukrainy, ale osoby, które urodziły się w Polsce. I zastanawiam się, że chyba się nas tego w dzisiejszych czasach nie uczy, więc jest to w jakiś sposób potrzebne. No tak, ale czy my powinniśmy być takiej społecznej integracji, społecznego, międzyludzkiego pomagania sobie jakoś uczeni, może na wczesnym etapie albo na późniejszym etapie?
0: No, jest to część naszego życia społecznego. Myślę, że w pewnym momencie, kiedy te osoby już się odnajdą, staną tutaj na nogi, zaczną swoją pracę, będą chciały również wykazać się innymi inicjatywami. Myślę, że to też jest dobry początek dla niektórych, ale tutaj chciałabym podkreślić, że nie chodzi tylko o obywateli Ukrainy, bo owszem, jako stowarzyszenie skupiamy się najbardziej na tej grupie kategorii społecznej, ale zapraszamy wszystkie narodowości, bo bardzo, bardzo chcemy, żeby Poznań był miastem wielokulturowym, ale też takim tolerancyjnym, w którym każdy się czuje dobrze, każdy się czuje częścią.
1: I każdy jest zintegrowany między sobą, żeby się dziury pomiędzy społeczeństwami nie robiły, jak można by to opisać. Wielkopolski Park Narodowy, bardzo szczytna akcja, ale właśnie, czy to jest bardziej nastawione na integrację, bardziej nastawione na poznawanie, czy to sprzątanie będzie szło w pierwszej linii?
0: Oczywiście naszym celem korowym jest sprzątanie, chociaż przyznam się szczerze, może też być tak, że to miejsce akurat jest bardzo dobrze prowadzone, zagospodarowane
1: nie przez będzie czego sprzątać.
0: Pracowników. Natomiast ciągle pozostaje to dla nas część korowa, sprzątanie, ale przy okazji będą zachodziły również inne procesy, które są po prostu tutaj bardzo ważne. Mam nadzieję, że będzie to kontynuacja po prostu dobrosąsiedzkich działań, którą będziemy dalej prowadzić, bo myślę, że tego typu inicjatyw można stworzyć o wiele więcej.
1: No właśnie. W takim razie, jakby ktoś chciał się zaangażować, to co powinien zrobić?
0: Trzeba się zgłosić u nas poprzez wysłanie formularza, który jest zamieszczony w opisie wydarzenia. Informacje o tym, że taka chęć jest. My wysyłamy informację zwrotną, gdzie się spotykamy, jak będzie wyglądała mapka naszej wycieczki i sprzątania. No i oczywiście widzimy się ze wszystkimi o 10:30 w sobotę na parkingu w Szereniawie. To jest zaraz przy przystanku dworcowym.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie. A propos tego wydarzenia, no to ja tylko zapowiem. Dobrosąsiedzkie sprzątanie w Wielkopolskim Parku Narodowym. Łączymy kultury, wolontariat i integrację. Tak to nazywa się właśnie na mediach społecznościowych. Bardzo serdecznie dziękuję i bardzo serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy oraz życzę powodzenia. Maria Druchiw była moją gościnią, wiceprezeska Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polska-Ukraina. Dziękuję serdecznie. 12:00.

0: będzie, no bo jakby jechaliśmy tym gravelem. No i jedzenie w ogóle, jedzenie to jest kolejny w ogóle, można rozdział na temat jedzenia w Stanach i tego, że jednak tam ciężko było dostać jakieś zdrowe jedzenie, więc ilość przetworzonego jedzenia i tych smaków była tak duża, że ja po prostu patrzyłam na te półki i nie wierzyłam, nie? Jakby co tu się dzieje, że jakby czytając później w opisach te składy.
1: Czyli generalnie było trochę bardziej niezdrowo, jeżeli chodzi o jedzenie. Te wszystkie wielkie obiekty, które znaliśmy tylko z filmów, robiły wrażenie, ale tak w codziennym życiu, no to funkcjonowaliście, można powiedzieć, w miarę normalnie. No i ty teraz wspomniałaś o ludziach i o tych ludzi właśnie chciałem pytać, no bo spodziewałbym się, że do pewnego stopnia te relacje podróżnik a locals będą podobne, czyli no, podobne między różnymi miejscami, czyli rozumiem przez to takie nacechowane gościnnością albo chęcią pomocy, no ale jednak Ameryka to jest Ameryka, więc czy były jakieś różnice w tych interakcjach, akurat jeżeli chodzi o Amerykę?
0: Oj, zdecydowanie, ale pewnie też dlatego, że po prostu znaliśmy angielski i te small talki były wszędzie. I no to w ogóle było akurat czas przed wyborami, więc no było tam ostro, te small talki były naprawdę niesamowite. I jechaliśmy przede wszystkim przez Stany, które były pro-trumpowskie, tam było bardzo dużo banerów i tak dalej, więc bardzo dużo o polityce się ze wszystkimi rozmawiało, ale też o jakichś, no po pierwsze dlatego, że my byliśmy po prostu z Europy i ludzie byli ciekawi, jaką my mamy perspektywę i sobie rozmawialiśmy o tym, ale później często też gdzieś tam wchodziły jakieś takie konspiracyjne teorie i tak dalej. Ale też super było to, że faktycznie Amerykanie są tacy, że oni po prostu są mega rozmowni, że od razu jakby widzą cię i zaczynają z tobą rozmawiać. To wszystko jest na takim jakimś zawsze bardzo takim uprzejmym poziomie. No a jednak wiesz, że jakby każdy ma broń, więc jakby jest to bardzo dla mnie ciekawa perspektywa Stanów, jeśli chodzi o to, że wszyscy są bardzo uprzejmi, ale jednak ta polityka tego właśnie, że jest tam broń, jest taka, że czujesz to po prostu. Ale jako rowerzysta to po prostu oni też jakby, ci ludzie, którzy nas spotykali, wiedzieli zazwyczaj, że my jedziemy po prostu tą Great Divide, bo ludzie, którzy mieszkają w tych terenach, są przyzwyczajeni i że jest ten wyścig, i że dużo w lato właśnie jeździ ludzi na rowerach tędy, no bo jest to właśnie jeden z najbardziej znanych szlaków rowerowych na świecie.
1: No podróż przez czerwone Stany musiała być naprawdę, naprawdę ciekawym doświadczeniem. A czy było jakieś takie spotkanie, które najbardziej zapadło ci w pamięć?
0: Pamiętam jedno dobrze, bo się zgubiliśmy, to już było w Nowym Meksyku i tam zgubiliśmy się gdzieś na drodze, już się ściemniało i nagle jakaś pani taka wyszła z domu i po prostu nas zawołała, chodźcie do mnie i śpijcie u mnie na ganku. I po prostu zaczęliśmy rozmowę. Była bardzo ciekawa, bo ona właśnie się pytała dużo o Europę i zaczęła właśnie wypytywać tam o konflikty w Europie i tak dalej. Faktycznie ta rozmowa się tak poprowadziła, że ona na końcu powiedziała, że chyba czyta złe strony internetowe i że ona w bardzo wielu rzeczach nie widziała. Jakby koniec końców właśnie była taka otwarta na to, co ja do niej mówię i to było spokojne.
1: No właśnie, to musi być w tym ciekawe, że te informacje, do których my mamy dostęp, to są w dużej mierze informacje przekazywane przez media, a takie informacje z pierwszej ręki osoby, która tam mieszka i ma taką perspektywę osoby, której to dotyczy, to musiało być to ciekawe doświadczenie. No i na tym ciekawym doświadczeniu w dzisiejszej rozmowie postawimy kropkę. A rozmowę z Olgą będziemy jeszcze kontynuować w następnym tygodniu. A tymczasem bardzo dziękuję ci za rozmowę.
0: Dzięki wielkie.
1: Żegnają się
0: Olga
1: i Bartek.
2: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport.
1: Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
3: Autopromocja. Time to wake up.
4: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
5: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
6: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8:30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Autopromocja. Reklama.
7: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19:00.
6: Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama.

0: złote oraz bezpłatnych przejazdów dla uczniów i studentów. Powołują się oni na inne polskie miasta, o czym mówi Franciszek Niemczewski z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.
1: Przykłady wielu miast w Polsce pokazują, że da się to zrobić i to są przykłady zarówno miast dużych, zarówno miast mniejszych, gdzie albo są wprowadzone przejazdy całkowicie bezpłatne, albo są przejazdy płatne dla mieszkańców, tak jak chociażby Nagorzów Wielkopolski, czy Mosina i wiele innych miast, które my też wymienialiśmy, czy nawet przykłady europejskie, tak? Belgrad, Tallinn, Oslo.
0: W Poznaniu kiedyś obowiązywały bezpłatne przejazdy dla uczniów, dzisiaj jednak ZTM oferuje bilet na rok w cenie 60 zł.
2: Informacje z bułgarskiej.
0: W sobotę na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbędzie się feta mistrzowska Lecha Poznań. Rozpocznie się ona po meczu z Wisłą Płock około godziny 23. Na czas fety nastąpią zmiany w organizacji ruchu na terenie ulicy Grunwaldzkiej między ulicami Bułgarską a Roosevelta. Policja sugeruje unikanie podróży samochodem w rejonach zgromadzenia, jeśli to tylko możliwe. Jeśli jednak konieczne jest przemieszczanie się, prosi o wcześniejsze zaplanowanie trasy i skorzystanie z dostępnych objazdów. I też był ostatni z serwisów porannych. Na kolejne zapraszamy od godziny 15:57.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 10 na zegarku wybiła, moi drodzy. To oznacza, że po raz ostatni witamy się z Kurą.

0: 21 dzień maja, mamy czwartek do weekendu. Jeden dzień został. Wiktor, Tymoteusz, Lena, Krzysztof, Donat, Teobald, Synezjusz obchodzą swoje imieniny. Do tego wszystkiego jeszcze Jan Nepomucen. Dobrego! Międzynarodowy Dzień Herbaty, Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, Dzień Kadeta, Dzień Odnawiania Znajomości i Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju. To wszystko w kalendarzu, moi drodzy, a dodatkowo nie omieszkam nie przypomnieć i wam nie przypomnieć o przysłowiu na dzisiaj. Na Jana Nepomucena wiadomo już zboża cena. Szanowny panie Aleksandrze Szwarcy, czy my znamy już cenę zboża tutaj w studiu?
1: Nie, przynajmniej ja nie znam.
0: Aha, no i serwisowiec nawet tak nieprzygotowany. No moi drodzy, cóż, my nie znamy zboża ceny, ale wy może znacie, to możecie nam napisać aferanek@afera.com.pl. Jutro przeczytam i prawdopodobnie nic z tego zupełnie nie wyniknie, ale napisać możecie. Zapraszam serdecznie. Dziękuję tym samym, że byliście z nami od godziny 6.30. Grzegorz Nowacki, Jagoda Łotocka, Aleksander Szwarc, Kamil Stróżyński. W tym składzie byliśmy z wami przez te minione 3,5 godziny. Na sam koniec. Jeszcze konkurs by trzeba było rozwiązać, właśnie sobie przypomniałem. Napiszę SMS-a do zwycięzcy, tak się umówmy. Na sam koniec zaglądamy do kartki z kalendarza, moi drodzy. To rok 1982, wtedy urodził się Adam Zieliński. Człowiek znany szerszej publiczności jako Łona. No i z tego powodu wysyłamy sobie pocztówkę na dobry dzień. Do usłyszenia, siema, cześć.

0: Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
1: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
0: Reklama.

już koniec, widzisz napisy końcowe. Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus pod domu i jedziesz. Nie wiadomo.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21. Time to wake up.
3: W czwartek od północy przemówi do was siedem języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

produkcyjne, a nawet sztuczna inteligencja. Zaciekawiłam, prawda? Wpadnij do Teatru Polskiego o godzinie 18 i przekonaj się sam, czy było warto. Ale reklamacji nie przyjmuję. A teraz przechodzimy do prawdziwej fabuły. Pierogi, nalewka, ksiądz, siostra zakonna, gospodynie i trup. Powieść Agaty Christie? Otóż nie. To spektakl Nagle Teatru pod tytułem Po trupie do celi, który bawi absurdem i igra z konwencją kryminału. Co tu dużo mówić, przekonaj się sam. Antykwariat Bukinista, godzina 19:00.

0: 2000 roku Anna Czerwińska jako druga Polka zdobyła Mount Everest.
1: Gratulujemy.
0: Również, tak, gratulujemy. Mamy nadzieję, że nas słucha. A na przykład z innej daty to w 2006 roku Czarnogórcy opowiedzieli się w referendum za niepodległością, czyli w zasadzie 20 lat temu dopiero.
1: No tak, no bo wcześniej to wszystko Jugosławią było. Ja jeszcze bliższą datę nam, z kolei 2010 rok mam przygotowaną. Tutaj kalendarium muzyczne oczywiście, zespół Tame Impala już słyszycie.

0: Kolejka Lutycka, dlatego jesteśmy przyzwyczajeni dłuższy niż zwykle, natomiast korek na ulicy Bałtyckiej, także ta forma wylotu w kierunku Swarzędza także wiąże się z utrudnieniami. Do wypadku doszło także na wylocie na Komorniki, także można powiedzieć, że tak właściwie na wysokości węzła Poznań-Komorniki też trzeba uważać. Trzeba uważać tam, trzeba też uważać na S11, jeśli jedzie się w kierunku węzła Poznań-Zachód od strony Piły, także ciężko, ciężko dzisiaj przedostać się przez Poznań. Pogoda jest na tyle ładna, że polecamy wam chyba inne formy niż samochód. Nowy przystanek na przykład, można z niego skorzystać. Przystanek Wierzbięcice jest już czynny, taki tymczasowy przy stacji benzynowej. To od dzisiaj funkcjonuje. 618750213, pod ten numer dzwońcie, jeśli wiecie więcej o tym, co na poznańskich drogach się dzieje.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
4: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
3: Poniedziałki i piątki od 18. 5, 4, 3, 2, 1.
5: Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
1: Autopromocja. Radio Afera.

0: Generalnego w PRL-u będą musieli złożyć wnioski do Urzędu Wojewódzkiego.
1: Przypominamy, że główne obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca odbędą się 28 czerwca. Udział w nich weźmie prezydent Polski Karol Nawrocki.
2: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
0: Młodzi twórcy poznańskiego środowiska artystycznego z wyróżnieniami. Spośród wniosków, których było 57, wybrano wyróżniające się 10.
1: Stypendyści otrzymali po 12 tysięcy złotych na dalszy rozwój swoich talentów z tegorocznego budżetu 120 tysięcy. Nagroda jest przyznawana za to, co już udało się młodym twórcom osiągnąć.
0: Jedna z laureatek, Marta Gidaszewska, powiedziała nam, jak skorzysta z nagrody.
3: Projektów w głowie jest mnóstwo. Projektów koncertowych i nie tylko, więc na pewno ta nagroda się nie zmarnuje, na pewno w tym roku mam w planach 18 koncertów we Francji, koncerty w Reykjaviku, koncerty w Stanach Zjednoczonych, na pewno Nowy Jork, New Jersey, Nowy Orlean, więc myślę, że zostaną dobrze wykorzystane.
1: Poprzedni laureaci stypendia to między innymi obecny rektor Uniwersytetu Artystycznego imienia Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu Maciej Kurak czy Adam Banaszak, który wkrótce obejmie funkcję dyrektora Teatru Wielkiego w Poznaniu.
0: W temacie poznańskich wyróżnień czekamy jeszcze na wręczenie Nagrody Artystycznej Miasta Poznania. To już 29 czerwca.
2: Tym żyją studenci w Poznaniu.
1: Już za tydzień wystartują poznańskie juwenalia. Na festiwalowej scenie nie zabraknie gwiazd.
0: Wystąpią m.in. Jan Rapowanie, Golec Orkiestra, Grupson oraz Kacperczyk. Trzydniowe święto studentów w parku Jana Pawła II tradycyjnie zainaugurowany barwny korowód, który wyruszy z Placu Kolegiackiego, zaznacza główna koordynatorka juwenaliów Karolina Braunsz.
4: Ten temat to sen na jawie. Każda z uczelni w obrębie, powiedzmy, swojej specjalizacji tworzy coś innowacyjnego, coś bardzo kreatywnego. Politechnika na przykład idzie w innowacje technologiczne, natomiast artystyczny idzie w taki bardzo mocny surrealizm i bardzo takie właśnie marzenie senne.
1: Organizatorzy szacują, że w wydarzeniu weźmie udział nawet 10 tysięcy osób. Poznańskie juwenalia są współfinansowane przez 11 uczelni wyższych.
0: Dotacje pokrywają około 20% kosztów organizacji, a pozostałe środki pochodzą ze sprzedaży biletów oraz od sponsorów.
2: Wiadomości z Politechniki Poznańskiej.
1: Kampus wspomnianej uczelni ma nowy mural. Erasmus, okno na świat, ma symbolizować otwartość uczelni na współpracę międzynarodową, wymianę doświadczeń oraz dialog międzykulturowy.
0: Twórcą projektu jest profesor Radosław Barek, architekt i artysta związany z Poznaniem. Artysta posłużył się symbolem.
5: Podszedłem tutaj troszeczkę bardziej symbolicznie, że otwarcie krajobrazowe, pewna iluzja przestrzeni architektoniczna jest tym otwarciem, jest tym działaniem, które daje okno.
1: Nowa realizacja ma podkreślać wartości współczesnej edukacji akademickiej, takie jak otwartość, różnorodność oraz budowanie wspólnej europejskiej przestrzeni naukowej i edukacyjnej.
0: Odsłonięcie muralu towarzyszyło trzeciej konferencji Uniwersytetów Europejskich organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wydarzenie promuje współpracę akademicką w Europie oraz integrację wiedzy i kompetencji europejskich uczelni.
1: I tą informacją kończymy serwis. Na kolejne wydanie zapraszamy za niecałą godzinę.

Nie wiem, czy słuchają nas jacyś tegoroczni maturzyści, ale gdyby tak się zdarzyło, to mamy dla was ciekawą sprawę. Dzisiaj gościmy doktora inżyniera

0: do tego, że będą bardzo elastyczni za chwilę na rynku pracy, ale też i w przyszłości, co też jest chyba bardzo ważne i tego oczekują pracodawcy.
1: Zdecydowanie. I też świetnie, że wspomniał pan właśnie o kompetencjach miękkich, bo coraz bardziej podkreśla się, że nawet w tych zawodach czysto technicznych, wydawałoby się, te kompetencje miękkie zaczynają nabierać coraz większego znaczenia. Zastanawiam się też, czy faktycznie studenci są dobrze przygotowani do rynku pracy. Ta elastyczność, o której pan wspomniał, zapewne daje taką kompetencję, żeby dostosować się do tych dynamicznych zmian, ale zastanawiam się, na czym konkretnie polega takie kształcenie w zakresie tych kompetencji miękkich, może też kompetencji tych twardszych.
0: Myślę, że tutaj wspólnie połączymy to z tym, od czego Marcin rozpoczął, jeżeli chodzi o data science w biznesie. To na pewno to podejście wykorzystania danych do rozwiązywania problemów, jeżeli chodzi o współczesne problemy w przedsiębiorstwach. Gdzie wspieramy się czym dokładnie, Marcin?
2: Jeżeli chodzi o ten aspekt techniczny, to na kierunku prowadzimy zajęcia z przedmiotów takich jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja i różnego rodzaju sposoby wykorzystania w przedsiębiorstwie. Tam ten kierunek stoi na takich dwóch nogach. Jedna jest ściśle techniczna, o czym pani wspomniała, a druga jest czysto miękka i biznesowa. I właśnie ta oferta jest skierowana do osób, które chcą połączyć to w tym świecie nowoczesnym, gdzie przedsiębiorstwa stoją danymi. Dane są paliwem, z którym możemy wykorzystać na wiele różnych sposobów. Także to jest to ta nasza oferta, która podkreśla to, co i tak było obecne w kierunkach, o których mówił przedmówca.
0: Myślę, że tutaj warto jeszcze uzupełnić o to, że te pozostałe kierunki cechuje właśnie ta interdyscyplinarność, jeżeli chodzi o te kompetencje zarówno techniczne, programowe, ale też miękkie, chociażby w zakresie właśnie pracy projektowej, pracy w zespołach, komunikacji i też wyrabiania sobie takiej umiejętności właśnie współpracy, co jest bardzo ważne i cenne obecnie na rynku, jeżeli chodzi o rynek, który jest bardzo dynamiczny, jeżeli chodzi o zmiany. A wsparcie tutaj i wykorzystanie tych narzędzi, o których Marcin powiedział, jeżeli chodzi o to, co cechuje data science, to wydaje mi się, że to jest taki świadomy wybór, a nie tylko wykorzystywanie, żeby rozwiązać problem za mnie.
2: Także jako wydział zyskujemy popularność, bo nasze kierunki są w czołówce zarówno krajowej, jak i na naszym podwórku, również politechnicznym. To świadczy o tym, że maturzyści chcą do nas przychodzić, także serdecznie zapraszam.
1: Brzmi to wspaniale. Jednocześnie takie kolejne pytanie, które naturalnie rodzi się, myślę, zwłaszcza w kontekście dzisiejszych czasów i niepewności związaną ze sztuczną inteligencją, jest to, na ile te kierunki pozostają odporne na automatyzację tych wszystkich procesów.
2: No, jest to bardzo trudne pytanie, nie można ukryć. Wielu studentów o to pyta, jest to takie dosyć fundamentalne, że kompetencje się zmieniają. Natomiast jeżeli uznamy ten prymat nowoczesnych technologii, prymat AI w zarządzaniu przedsiębiorstwem i we wszelkich procesach, które w przemyśle się odbywają, to uczenie się tych procesów, uczenie się tych narzędzi wydaje się najbardziej odporną ze strategii. Także to jest nasz pomysł na te problemy współczesnego i przyszłego świata.
0: Tak, myślę, że tutaj warto jeszcze też podkreślić to, co Marcin powiedział i dodać, że chodzi o przede wszystkim to, że uczymy świadomego wyboru tych narzędzi, które mają wspierać to, co jest w zakresie rozwiązywania danego problemu, zwłaszcza jeżeli chodzi o chociażby właśnie optymalizację procesów, ale też rozwiązania biznesowe, czysto biznesowe, bo tutaj też trzeba dodać, że nie ograniczamy się przede wszystkim tylko i wyłącznie do kształcenia przyszłych osób, jeżeli chodzi o pracę w przemyśle, wręcz przeciwnie. Mamy tutaj szeroki wachlarz właśnie zastosowań, jeżeli chodzi o nasze osoby, które są właśnie studentami i będą gdzieś tam za chwilę realizowały, nie? Te zadania zawodowe, gdzie można zastosować to, co faktycznie tutaj już powiedzieliśmy i powtórzymy, zarówno przygotowanie, jeżeli chodzi o kompetencje techniczne, miękkie, wsparte właśnie rozwiązaniami sztucznej inteligencji.
1: Faktycznie taka symbioza już musi wystąpić na tym etapie, bo nie da się już jakby odżegnać od stosowania takich narzędzi, zwłaszcza, że wiele firm wręcz stawia teraz na siłę wprowadzanie różnych takich automatyzacji, chcąc zastąpić młodszych pracowników przed wejściem na rynek. Jednocześnie zastanawiam się w kontekście samego wydziału i być może to też by pomogło przyszłym studentom, żeby jakoś się zdecydować na podjęcie tutaj nauki. Jakie cechy będą premiowane przez studiowanie na tym wydziale i kto najlepiej się w tym odnajdzie?
0: Myślę, że tutaj na pewno warto odnieść się do tej oferty programowej, tak bym to określił, jeżeli chodzi o poszczególne kierunki, jakie mamy dla naszych kandydatów i przyszłych studentów, bo niewątpliwie każdy indywidualnie jest dostosowany do potrzeb, z jakimi jest związany. Natomiast są te cechy wspólne i wydaje mi się, że one już się tutaj pojawiły. Niemniej wydaje mi się, że to, co warto podkreślić, to to, że każda osoba, która chce się rozwijać, chce też takiego dobrego klimatu i komunikacji i wsparcia przede wszystkim, jeżeli chodzi o kadrę, to gwarantujemy i to jest taki argument, że nie należy się bać wyboru naszych kierunków. Wydaje mi się, że Marcin, tutaj się tak uśmiechasz, ale chyba ta opieka, współpraca ze studentami jest na takim poziomie, że też mamy efekty właśnie, którymi można się chwalić, jeżeli chodzi o wyniki studentów.
2: Tak, bo to prawda. Realizujemy szereg projektów opartych na takim nauczaniu one-to-one. Bardzo indywidualnie podchodzimy do studentów. Natomiast jesteśmy na Politechnice. Też nie ma co ukrywać, że pewien poziom minimalnych kompetencji w obszarze nauk ścisłych jest konieczny i to tego wymagamy od kandydatów. W zasadzie chyba mogę powiedzieć za kolegów z innych wydziałów, od wszystkich maturzystów. Natomiast na naszym wydziale stawiamy też na szereg innych kompetencji. No i te progi też są różne dla różnych kandydatów. Dla każdego znajdzie się jakiś kierunek.
1: Wspaniale. Też fajnie, że pojawił się już temat tej interakcji, relacji między studentem a osobami, które prowadzą zajęcia. Zastanawiam się, na ile faktycznie jest możliwe to podejście indywidualne, a na ile to nadal wygląda w takim pewnym zdystansowaniu się w tych relacjach i czy być może różni się to pomiędzy kierunkami na naszym wydziale, czy to wygląda bardzo podobnie na całej uczelni?
0: Myślę, że tutaj na pewno mocno angażujemy się i obecnie uczestniczymy w programie, gdzie mamy tutoring akademicki i tutaj rozwijamy, tak, naszą kadrę i liczebność tej kadry właśnie w zakresie objęcia opieką, ale też przede wszystkim studenci sami sygnalizują, że jest taka potrzeba, a jeżeli chodzi o takie indywidualne podejście wydziału, wydaje mi się, że już od pierwszych semestrów gdzieś podczas właśnie realizacji poszczególnych zajęć widać, ale też studenci gdzieś sygnalizują, czy dają taki przejaw, że chcieliby, czy też wymagają takiej współpracy, niekoniecznie może indywidualnej w tym rozumieniu, ale gdzieś tam chociażby w zespole dwuosobowym i to już nam daje taką wskazówkę do tego, że wiemy, tak, że te osoby chcą i wtedy gdzieś tam na różnych obszarach możemy je wesprzeć. Czy to właśnie w zakresie projektowym, czy może już nawet wstępnie publikacyjnym, ale też takim badawczo-naukowym, który będzie poszerzał przede wszystkim te umiejętności, które będą gdzieś wykorzystywane za chwilę.
1: Więc pojawił nam się teraz temat relacyjny, a wcześniej tych kompetencji miękkich, jak i twardych. Gdyby to tak sobie połączyć, to naturalnie rodzi się pytanie o to, jak faktycznie można się rozwijać też poza kontekstem zwykłych zajęć. Jeżeli chodzi właśnie o wspomniane przez pana prace naukowe, o tworzenie projektów, czy to jest praca indywidualna, czy być może w rozszerzonym zespole, gdzie wszystkie te kompetencje razem są niezbędne, żeby to faktycznie mogło się zadziać.
2: Myślę, że tutaj też ważnym elementem są koła naukowe. Na wydziale mamy szereg. Ja z racji tego, że pełnię funkcję opiekuna kierunku Data Science, to głównie z tym kołem jestem naukowym związany. Jest tam szereg aktywności i studenci, my czasami aż mamy obawę, że za dużo obarczamy ich pracą, natomiast oni bardzo chętnie to przyjmują. Jest to świetne pole do poprawy ich kompetencji i do takiego znalezienia się w tym współczesnym świecie. Współpracę podejmujemy w ramach koła również z zaprzyjaźnionymi z Wydziałem Przedsiębiorstwami. Studenci piszą artykuły naukowe, to nawet na wczesnych latach studiów. To jest bardzo, jesteśmy z tego bardzo dumni. To jest coś wyjątkowego i raczej się nie zdarza, nie tylko w kontekście uczelni technicznych, ale w ogóle kształcenia wyższego. Natomiast nam się to udaje. Rok rocznie studenci z bardzo wielu kierunków są angażowani w różnego rodzaju eventy. No i mnie jako osobę, której ta nauka jest bliska, to właśnie cieszy, że tak wiele mamy wspólnych prac naukowych ze studentami. Także serce rośnie.
1: To też wspaniałe, że pan o tym wspomniał, bo wspomnieliśmy o tym, jakie kompetencje może wykształcić student, wychodząc już poza sam wydział. Ale tutaj słyszę, że droga akademicka również pozostaje otwarta. Także niekoniecznie trzeba z tej uczelni potem uciekać. Można na niej zostać i w tym się wspaniale realizować. Jednocześnie, jeżeli już mówimy o kołach naukowych, to czy mógłby pan wspomnieć, jakie konkretnie mamy na myśli?
2: Ja mówiłem o kole naukowym studentów Data Science w biznesie. Natomiast ja tutaj poproszę kolegę, który ze mną jest, bo tematyka kół naukowych, zwłaszcza w obszarze działalności naszego instytutu, jest koledze bliższa, więc...
0: Tak, myślę, że tutaj nie sposób wymienić według punktora bym powiedział z nazwy te koła, ale chociażby te, które w zakresie poszczególnych kierunków są i realizują się, to na pewno bardzo popularne i dobrze znane koło naukowe logistyki. To koło, które bardzo mocno jest osadzone, jeżeli chodzi właśnie o nasz Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, to koło właśnie, gdzie mamy obszar ergonomii, koło progres, w zakresie też, jeżeli chodzi o koła biznesowe, właśnie z wykorzystaniem też tych narzędzi i sztucznej inteligencji, więc tak jak wspomniał o tej interdyscyplinarności i rozwoju, tak też w każdym z tych obszarów jest kilkanaście kół. I tutaj mówię...
2: Jak mieliśmy ostatnimi czasy dni otwarte na Politechnice, to jak kolega prezentował koła naukowe, to na same loga naszych kół naukowych zabrakło nam slajdu jednego, także to oferta jest bardzo szeroka.
0: I tak, to co warto jest z podkreślenia w tym momencie, to, że to właśnie studenci swoim zaangażowaniem, chęcią, ale też wręcz nawet bym powiedział czasami takim przymusem nas angażują w pracę i opiekę nad tymi kołami.
1: Brzmi to wszystko niezwykle obiecująco i sama czuję się zachęcona. Myślę, że nasi słuchacze również. Niestety przez ramy czasowe musimy tutaj położyć na dzisiaj kropkę. Także moim i waszym gościem był doktor inżynier Sebastian Kubasiński oraz doktor inżynier Marcin Nowak z Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości Politechniki Poznańskiej. Serdecznie panom dziękuję.
2: Serdecznie dziękuję bardzo.

0: konwencję, czyli systemy, które są bezpieczne i przejrzyste oraz są zgodne z prawami podstawowymi. To ma większe znaczenie niż mogłoby się wydawać. W praktyce sztuczna inteligencja już teraz pomaga naukowcom znacznie szybciej niż wcześniej identyfikować nowe cząsteczki leków i z większą precyzją modelować wzorce klimatyczne. Ale te postępy również rodzą nowe pytania, a wielu badaczy nadal ma obawy. W sprawozdaniu z 2021 roku zleconym przez Komisję Europejską eksperci omówili wątpliwości dotyczące sposobu wykorzystywania sztucznej inteligencji. Zbadali m.in. jej dokładność, stronniczość, poufność i przejrzystość. Na przykład, gdy systemy sztucznej inteligencji wykorzystują niekompletne lub stronnicze dane, a wyników nie da się zweryfikować, przeprowadzone w ten sposób badanie jest niewiarygodne. Unia mogłaby zyskać przewagę na rynku dzięki równowadze między innowacyjnością a wiarygodnością. Być może kojarzysz unijny akt w sprawie sztucznej inteligencji przyjęty w 2024 roku. To pierwsze na świecie ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji. Przepisy te powstały, by walczyć z zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Dzięki nim Unia może odgrywać wiodącą rolę na świecie w tej dziedzinie. Okazało się jednak, że wielu wyzwań związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w badaniach naukowych nie uwzględniono w tych przepisach. Dlatego w październiku 2025 roku Komisja opublikowała Europejską Strategię dotyczącą sztucznej inteligencji w nauce. Dzięki niej Unia Europejska ma stać się światowym liderem w dziedzinie nauki opartej na sztucznej inteligencji, a jednocześnie zagwarantować jej przejrzystość, wyjaśnialność i poszanowanie praw człowieka. Strategia toruje drogę inicjatywie przewodniej, jaką jest Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych w dziedzinie sztucznej inteligencji. Można powiedzieć, że jest to wirtualny instytut lub sieć łącząca najlepsze umysły, maszyny i dane w całej Unii. Obecnie bowiem wiele z tych zasobów jest nadal rozproszonych. Choć w Unii Europejskiej mamy doskonałych naukowców, często pracują oni w pojedynkę. Dodatkowo dane mogą być zablokowane w systemach krajowych, a finansowanie jest rozdzielane między wiele programów. Europejska Rada do Spraw Badań Naukowych w dziedzinie sztucznej inteligencji dąży do tego, by połączyć wszystkie te aspekty. Chce stworzyć sieci doskonałości, w ramach których grupy czołowych naukowców będą współpracować nad konkretnymi dyscyplinami, od materiałoznawstwa po biotechnologię, z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, by przyspieszyć pracę i skuteczniej dzielić się wynikami. Rada będzie również szkolić nowe pokolenie naukowców, aby uczynić z nich ekspertów, którzy łączą dogłębną wiedzę na temat sztucznej inteligencji z doświadczeniem w dziedzinach takich jak chemia, biologia lub nauki o środowisku. Inicjatywa wzmocni również zdolności obliczeniowe Unii poprzez rozbudowę tzw. fabryk sztucznej inteligencji, czyli potężnych superkomputerów, z których naukowcy mogą korzystać w różnych krajach. Na fazę pilotażową przeznaczono 108 milionów euro z programu Horyzont Europa, głównego programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Parlament Europejski zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne są cele tej inicjatywy. Posłowie uważają, że sztuczną inteligencję w nauce należy rozpatrywać w kontekście europejskiej konkurencyjności, suwerenności demokratycznej i zaufania publicznego. Parlament nalega, aby wprowadzić wiążące przepisy, które zapewniłyby przejrzystość i rozliczalność sztucznej inteligencji wykorzystywanej w badaniach naukowych. Chcę też, aby dane naukowe pochodzące z programów finansowanych ze środków publicznych były dostępne dla naukowców we wszystkich państwach Unii oraz aby korzyści płynące z nauki opartej na sztucznej inteligencji docierały do społeczeństwa. Parlament podkreślił również, jak ważne jest, aby w tej transformacji nie pozostawiać nikogo w tyle, niezależnie od tego, czy są to mniejsze kraje Unii dysponujące mniejszymi zasobami, naukowcy na wczesnym etapie kariery, którzy potrzebują szkolenia i wsparcia, czy osoby, które, tak jak my wszyscy, zasługują na to, by zrozumieć, jak powstaje nauka kształtująca politykę publiczną. Ale co to wszystko oznacza w praktyce dla osób, które nie są zawodowo związane z nauką? Otóż to, że lek, którego możesz potrzebować za 10 lat, może zostać odkryty szybciej. a materiały, z których wykonane są panele słoneczne na Twoim dachu lub akumulator w Twoim samochodzie elektrycznym, mogą być zaprojektowane jeszcze lepiej. A wszystko to z poszanowaniem zasad przejrzystości i rozliczalności. Bo Unia Europejska nie decyduje tylko o tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w nauce, ale także o tym, jaką naukę i jaką przyszłość chce budować. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej.
1: Autopromocja.
2: Artystyczne podróże międzygeneracyjne. Audycja o tym, czy zamiast czekać, żeby jabłko spadło obok jabłoni, może lepiej je wcześniej zerwać. Pomiędzy mną a mną. Czyli dwa różne pokolenia i dwie nie tak różne historie. W każdy czwartek o 21:00.
1: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

wspierającej dane osoby, jak i te, które faktycznie chcą wejść w to we własnym zakresie. Jeżeli chodzi o harmonogram tej konferencji, to od 9:30 są wystąpienia indywidualne, od 11:00 panel, czy polityka polska akceptuje kobiety u władzy, czy tylko ich obecność, potem przerwa na kawę i od 13:00 panel kobiety w życiu publicznym, samorząd jako przestrzeń szans.

0: podstawowej dla uczelni i instytutów. Protest sektora nauki pod Sejmem odbędzie się już 27 maja o godzinie 13.
1: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
2: Odsłonięto pomnik Przemysła II. Monument przy zbiegu ulic Franciszkańskiej i Góra Przemysła upamiętnia księcia poznańskiego, wielkopolskiego i krakowskiego, a także króla Polski w latach 1295-1296.
0: Władca urodził się w Poznaniu i odegrał ważną rolę w procesie odbudowy Królestwa Polskiego po okresie rozbicia dzielnicowego.
3: Król patrzy raczej na miasto lokacyjne, tak byśmy powiedzieli, tak, ponieważ urodził się w tym mieście. Jego ojciec lokował to miasto, tak, w 1253 roku na prawie magdeburskim i myślę, że raczej patrzy na swoje władztwo, na swoich poddanych, no, z którymi mimo wszystko był najbardziej związany ze wszystkich królów w Polsce.
2: Mówi Marek Hilgendorf, rekonstruktor historyczny. Autorem rzeźby jest Stanisław Szwechowicz. Projekt zakładał budowę cokołu, na którym stanęła postać władcy oraz przebudowę muru oporowego z zachowaniem istniejącej zieleni na skarpie.
0: Prace rozpoczęły się od badań archeologicznych prowadzonych na terenie, na którym stanął pomnik.
1: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
2: W piątek 29 maja w samo południe wystartuje kolejna aukcja najmu miejskich lokali użytkowych organizowana przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Przedsiębiorcy mają do wyboru 15 przestrzeni o powierzchni od 19 do ponad 200 metrów kwadratowych.
0: Lokale znajdują się w ścisłym centrum miasta oraz w innych dzielnicach. Aby wziąć udział w internetowej licytacji, należy najpóźniej do 28 maja zarejestrować się na stronie aukcjelokali.pl i wpłacić wymagane wadium. Szczegóły znajdziecie na stronie poznań.pl.
1: Informacje z bułgarskiej.
2: W najbliższą sobotę o godzinie 17.30 na Enea Stadionie Lech Poznań rozegra z Wisłą Płock ostatni mecz tego sezonu PKO BP Ekstraklasy, po którym odbierze puchar za 10. Mistrzostwo Polski. Po dekoracji piłkarze wyruszą na fetę.
0: Z tego powodu mieszkańcy czekają wieczorne utrudnienia w ruchu.
4: Rozpoczynamy około godziny 21.00, zapewne to będzie kilka minut po 21.00. Przejazd autokarem drużyny przez ulicę Poznania, Ptasią przez ulicę Grunwaldzką oraz następnie już w kierunku Międzynarodowych Targów Poznańskich. Tam dalsza część celebracji. Spodziewamy się, że drużyna dotrze na targi między godziną 23 a północą.
0: Mówił rzecznik klubu Adrian Gałuszka.
2: Ulica Grunwaldzka zostanie zamknięta dla samochodów, dlatego policja stanowczo apeluje o korzystanie ze wzmocnionej komunikacji miejskiej.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Na kolejne zapraszamy za niecałą godzinę.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
5: Jesteśmy już za półmetkiem naszej przygody w studenckim patrolu. Jeżeli chodzi o kabinę realizatorską, mamy Marcelinę Mikołajczak, za mikrofonem Julia Grela. A co jeszcze w programie dzisiejszej audycji? O godzinie 17.30 audycja Rocket Science Klubu Naukowego PUT Rocket Lab. Oprócz tego dużo newsów studenckich i świetna muzyka. Zostańcie z nami.
6: Le Bull. Gong.

0: takimi mini z rodziny Raspberry Pi. Kolejną podsekcją są, tak jak już wspominałem, aplikacje internetowe, czyli wizualizacja tych danych. Głównym takim punktem zainteresowania tej podsekcji jest Portable Command Center, czyli urządzenie, które steruje całą rakietą. Operator jakby korzysta z niego i może wydawać różne komendy rakiecie, a także ma dostęp do zwizualizowanych danych. Kolejną podsekcją są sieci i serwery. To jest taka podsekcja szkielet, która spina wszystko, co dzieje się na Ziemi, a także w rakiecie. Odpowiadają tutaj członkowie podsekcji za konfigurowanie różnych routerów, switchy i odpowiadają też za to, żeby zdalna komunikacja między launchpadem, czyli tym miejscem, gdzie znajduje się rakieta, a centrum dowodzenia przebiegała poprawnie. I ostatnią podsekcją jest podsekcja sterowania i tutaj są to takie, można by powiedzieć, że bardziej poboczne projekty. Jednym z nich jest przykładowo projekt Hoppera. To jest takie urządzenie do testowania algorytmów do sterowania rakietą, a także kiedyś dwoje członków sekcji IT wykonywało inżynierkę, która miała za zadanie sterowanie rakietą w osi roll.
1: Paweł, wspomniałeś, że jesteś już odpowiedzialny za zespół w trakcie i przed testami silnika albo z zawodami. Czy jest to stresujące zadanie? Czy czujesz się odpowiedzialny za zespół?
0: No, jest to całkiem stresujące zadanie, muszę przyznać. Szczególnie tutaj takim głównym problemem jest to, że do samego momentu odpalenia tej rakiety tudzież silnika, to właśnie ostatnie momenty są w pełni zależne od sekcji IT, ponieważ to my jesteśmy odpowiedzialni za przeprowadzenie tej zdalnej procedury tankowania i jeżeli coś tutaj nie pójdzie po naszej stronie, to no to z tego wynikają dosyć poważne problemy, a nawet odwołanie przykładowo strzałów rakietą tego dnia na zawodach.
1: Pawle, jesteś już osobą, która faktycznie uruchamia ten silnik. Do ciebie należy ostatni krok. To jakie to jest uczucie?
0: No, jest to dosyć dziwne uczucie. Wydaje mi się, że wtedy się za bardzo nie myśli o tym, co się dzieje, bo są dosyć spore emocje, wszyscy dookoła coś mówią i też akurat w rakietach, które teraz robiliśmy z serii Hexa, one były z napędem hybrydowym i tutaj jest taka specyfika, że od momentu odpalenia, jakby kliknięcia tego dużego czerwonego przycisku aż do startu rakiety mija kilka sekund ze względu na to, że muszą się odpalić zapalniki właśnie rozgrzewające tą komorę spalania i dopiero potem otwiera się zawór wtryskujący podtlenek ze zbiornika do silnika i te 2-3 sekundy potrafią być bardzo stresujące i są takim momentem zawieszenia.
1: Najbardziej stresujące 3 sekundy w życiu.
0: Tak.
1: Dobrze. Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszej audycji. Mówili do Państwa Maciej Łachut
0: i Paweł Bobalski. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is Rocket Science.
3: Autopromocja.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18.30. Sabotaż kulturalny.
6: I've named this one Post Office.
7: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
8: Każdy czwartek o godzinie 22.00.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama.

którego twórczość i działalność wykraczały poza ramy muzyczne i obejmowały muzykę także eksperymentalną, dźwięki, które wymykały się sztywno ustalonym ramom. Hasło przewodnie, dźwięk, który łączy, ma stanowić punkt wyjściowy dla tego programu. Właśnie idea dźwięku jako uniwersalnego języka była bardzo bliska samemu Zapale, także zdolność muzyki do budowania mostów między ludźmi, między środowiskami i dziedzinami sztuki od lat inspiruje twórców, którzy biorą udział w tym wydarzeniu. Także gdybyście chcieli się wybrać, to jeszcze tak pokrótce, co będzie w harmonogramie. O godzinie 18 w sobotę będzie zespół Kapral Wińczyk z działalnością, z mini koncertem o nazwie Odpuścisz. Oprócz tego Sepia Ensemble oraz Hashtag Ensemble. Będzie to koncert monograficzny twórczości Rafała Zapały. Oprócz tego o 18 śniadanie z Zapałą. Będzie też koncert zespołu Locostar i na sam koniec, zwieńczając to wydarzenie, odbędzie się otwarty koncert polistylistyczny. Także gdyby was to interesowało, to więcej informacji na

0: W 1995 roku, co oznacza, że mają 51 lat.
1: Miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne szybciej niż planowało otrzymało nowe pojazdy wyprodukowane przez spółkę Modern Trans.
0: Obecnie wagonów starego typu spółka posiada jeszcze 5. Pożegnanie zaplanowano na ostatni weekend maja.
1: W planach jest wtedy między innymi utworzenie nietypowego składu złożonego z 3 wagonów. Szansa do przejechania się kultowym tramwajem zakończy się wraz z wprowadzeniem letniego rozkładu jazdy.
2: Świat uczelni na 98,6.
0: Polska awansowała na 6. miejsce w Europie wśród krajów najchętniej wybieranych przez studentów w ramach programu Erasmus+. Polscy żacy niezmiennie najchętniej wyjeżdżają do Hiszpanii, Niemiec i Włoch. Najczęściej przyjeżdżają do nas Hiszpanie, Turcy i Francuzi.
3: Jeżeli chodzi o nacje, to najwięcej do Polski przyjeżdża Hiszpanów. I to też można by się dziwić, tak? No bo powiedzmy dla Polaka oczywiste jest, że każdy chciałby troszkę wakacji i czasu spędzić w Hiszpanii, ale się okazuje, że również Hiszpanie lubią przyjechać do kraju, który może jest trochę inny, może trochę chłodniejszy, ale też z ciekawą kulturą.
1: Mówi dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus+, Mirosław Marczewski. Rocznie na zagraniczne studia rusza 15 tysięcy Polaków, a unijne wsparcie dla naszego kraju przekracza 260 milionów euro.
0: Co ważne, po latach dysproporcji liczba studentów wyjeżdżających z Polski i przyjeżdżających do naszego kraju niemal się wyrównała.
2: Czy wiesz, że...
1: Ostatni wtorek obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Bliźniąt. To świetna okazja, by przypomnieć o Twins.pl. Największym w Polsce badaniu realizowanym w Poznaniu, w którym bliźnięta pomagają rozwikłać zagadkę chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość czy cukrzyca.
0: Uczestnicząc w projekcie otrzymujecie darmowy pakiet kompleksowych badań oraz konsultacji medycznych, a jednocześnie pomagacie naukowcom zrozumieć, co w naszym zdrowiu zależy od genów, a co od stylu życia.
4: Bliźnięta dają nam niepowtarzalną okazję, żeby rozgraniczyć w naszych ocenach wpływ czynników genetycznych od czynników środowiskowych. Jak pokazuje codzienna praktyka, są osoby, które bardzo dbają o swój stan zdrowia, a mimo to rozwijają te choroby, a z drugiej strony są i takie osoby, które o ten swój styl życia nie dbają, a nie zachorowują na przykład na chorobę endokrwienną serca.
1: Podkreśla kierownik projektu profesor Piotr Eder. Rekrutacja do badania Twins.pl nadal trwa.
0: Wszystkie pary bliźniąt zainteresowane udziałem w projekcie mogą znaleźć szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy na stronie twins.pl.ump.edu.pl.
1: I to wszystko w tym serwisie. Na ostatnie wydanie zapraszamy o 18.57.
5: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu.

internetowej, ale też wrócimy do nas tutaj lokalnie, bo pogadamy z dziewczynami z Local Girls Movement na temat dziewczyny robią sztukę, no i sobie też trochę powspominamy Noc Muzeów, która działa się w ostatni weekend. Ale zanim przejdziemy do tych wszystkich nowości i do tego, co możecie porobić w tym i w następnym tygodniu u nas tutaj kulturalnie w Poznaniu, no to konkurs. W dzisiejszym sabotażu możecie wygrać podwójną wejściówkę na koncert w ramach cyklu Sisters in Jazz. Grać będzie Izabela Effenberg, czyli wibrafonistka i kompozytorka. Oczywiście zagra ona ze swoim zespołem towarzyszącym, który pojawi się na scenie razem z różnymi bardzo egzotycznymi instrumentami. Także jesteśmy gotowi tutaj na ciekawe i egzotyczne brzmienie. Jeżeli chcecie wygrać taką podwójną wejściówkę, to wystarczy odpowiedzieć na pytanie, tak tematycznie, w ramach też tutaj motywu tego cyklu koncertowego, czyli czym jest dla was siostrzeństwo. Aby wygrać wejściówkę, wyślijcie SMS-a z odpowiedzią na to pytanie na numer 7148. Koszt takiego SMS-a to złoty 23, a w jego treści wpiszcie afera. Twoje imię i nazwisko, no i właśnie odpowiedź na to konkursowe pytanie. Jazz nie będzie nas opuszczać, ponieważ za chwilkę potuptamy sobie jeszcze do Blue Note'a.

0: do Blue Note'a i tutaj razem z Tomaszem Raskiem, czyli menadżerem klubu Note, z którym rozmawiała Aleksandra Jęczkowska, opowiem wam o tym, co możecie zobaczyć i czego możecie posłuchać właśnie do końca tego miesiąca w klubie Blue Note. Zaczynamy od Jazz Roomu. Jest to cykl spotkań, oczywiście o jazzie, ale też o nas samych, czyli o tym, czego my chcemy słuchać, co wybieramy w dzisiejszych muzycznych preferencjach, no i co nas przyciąga właśnie na przykład na takie koncerty. Większość, wiadomo, muzycznej sfery dzisiaj dzieje się online, dlatego Blue Note bardzo chce stworzyć przestrzeń, która rzeczywiście zachęci nas do tego, żeby spotkać tę muzykę na żywo, a ma być to przestrzeń luźna, otwarta i próbująca zaspokoić głód muzycznej wiedzy. No a o kim posłuchamy sobie w ramach właśnie nadchodzącego Jazz Roomu? O tym powie nam teraz Tomasz Rasek.
1: Druga edycja Jazz Room. Będzie to edycja skupiona na geniuszu Jacoba Colliera. Opowie nam o nim Marta Kula, a Vinyl Listening Party przedstawi Jakub Krzyżanowski.
0: Kolejny przystanek, czyli Midnight in New York. Można powiedzieć, że Nowy Jork, zwłaszcza w pierwszej połowie XX wieku, był takim miejscem kipiącym jazzem, no i właśnie imprezami, na których ten jazz siedział i rozwijał. W ramach tego koncertu będziemy mogli posłuchać Natalię Świerszczyńską i Staszka Plewniaka. Natalia jest wokalistką i autorką tekstów, występowała m.in. w Teatrze Muzycznym Roma, czy na przykład w Filharmonii Bałtyckiej. No a Staszek jest wokalistą, saksofonistą, kompozytorem i producentem muzycznym.
1: 23 maja, Midnight in New York. Koncert, w trakcie którego będziemy mogli poczuć się jak w latach 40. w starym klubie jazzowym. Repertuar będzie skupiony na legendach takich jak Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong czy Billie Holiday.
0: Zielone kamizelki powracają znów do Blue Note'a, czyli oczywiście mowa tutaj o zespole Yellow Jackets. To jest jeden z takich najbardziej oryginalniejszych zespołów, jeżeli mówimy o światowej scenie fusion jazz. Zespół ten zadebiutował w 1981 roku, no i cały czas gra i cały czas wypracowuje, ale też prezentuje właśnie swój oryginalny styl, którego nie da się podrobić. Są to wielokrotni laureaci Grammy, rozpoznawani na całym świecie. No, a widzicie, my możemy ich posłuchać u nas w Poznaniu.
1: 27 maja cykl Jazz Stop. Wystąpi u nas legendarna formacja Jazz Fusion Yellow Jackets. W trakcie 45-letniego funkcjonowania zespół wielokrotnie zdobywał nagrody Grammy, a ich koncerty to zawsze nowa energia.
0: Kolejny cykl w Blue Note to Jazz Around Presents i jest to ich najnowszy cykl, który dzieje się pod szyldem Jazz Around Festival. Jest to cykl poświęcony muzyce, która łączy w sobie bardzo różne rzeczy, na przykład hip-hop i jazz, o czym zaraz też za chwilkę posłuchamy w słowach Tomasza Raska. No i ten cykl to na pewno gwarancja takiego spotkania z artystami, którzy są bardzo współcześni, ale też którzy wymykają się właśnie tym gatunkowym podziałom.
1: 29 maja, cykl Jazz Around Presents. Tym razem w tym cyklu wystąpi zespół Hoshi. Jest to projekt saksofonisty Kuby Więcka, laureata paszportu polityki i Fryderyka. To właśnie tutaj jazz będzie się łączył z hip-hopem i elektroniką.
0: Od wyboru do koloru w Blue Note co weekend coś się dzieje. Czy to cykl Jazz Room, czy koncert Midnight in New York, czy to witający po raz drugi już u nas Yellow Jackets, czy właśnie Hoshi, który na przykład zespół wystąpił w zeszłym roku na Malcie. Nie ma to jak w taką ciepłą pogodę pójść właśnie do klimatyzowanej sali i posłuchać

0: auto.
1: Halo, halo.
0: Ta sama szkoła, ale inna klasa. Nikt nie stanie na przeszkodzie, no chyba, że ja sam. Połowa branży też by tak chciała, nie może się utrzymać jak Andrzej Machacz.

0: się na muzyce z seriali. Podczas niej zadyrygowało 3 różnych artystów: Dirk Brosse, Brian Tyler i Jeff Russo. I usłyszeliśmy motywy z seriali takich jak Biały Lotos, Bridgertonowie, Ripley, Yellowstone i wiele, wiele więcej, w tym także popisowy numer będący efektem wieloletniej pracy Briana Taylora, Are We Dreaming?
1: Szczególnie przemówiły do mnie ścieżki z polskich seriali, to jest Piekło Kobiet oraz Langer, ponieważ wzbudziły we mnie największe emocje, a z pewnością wokal najbardziej poruszył mnie Justynę Święs, która zebrała mnie w tą piękną historię.
0: Tu się zgodzę, te polskie seriale, mimo tego, że nie znałam ich wcześniej, też dobrze zapamiętałam, ale do tego także muzykę z Białego Lotosa, która faktycznie jest taka dość specyficzna i oryginalna. No a do tego zwieńczeniem gali była suita z najnowszych seriali z Gwiezdnych Wojen, z Uniwersum. Jednak przyznam, że jej kulminacja, oczekiwałam troszkę czegoś innego. Nie spełniła do końca moich oczekiwań, ale i tak było to bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Podczas gali miałyśmy okazję zapytać kilku widzów, jakie są ich ulubione ścieżki dźwiękowe do filmów i seriali.
2: Bridgertonowie, bo uwielbiam takie połączenie klasyki z tą współczesnością. No i będziemy tu dzisiaj z przyjaciółmi, z którymi wspólnie Bridgertonów oglądaliśmy.
3: Cienka czerwona linia Hansa Zimmera. Jest to bardzo stonowana i bardzo filozoficzna ścieżka do dramatu wojennego i pod tym względem bardzo oryginalna, bardzo emocjonalna i po prostu przepiękna.
4: Władca Pierścieni. Myślę, że od tego się zaczęło, jak obejrzałem Władcę Pierścieni w wieku tam 10 lat i zakochałam się w muzyce Howarda Shora.
0: Zwieńczeniem całego festiwalu i wydarzeniem, na które chyba najbardziej czekałam, był Harry Potter i Kamień Filozoficzny Live in Concert, czyli film z muzyką na żywo w wykonaniu orkiestry i chóru Filharmonii Krakowskiej pod batutą Benjamina Pope'a. Muszę przyznać, że było to naprawdę magiczne doświadczenie. Cała hala koncertowa była zapełniona i łzy poleciały tego wieczoru.
1: Elusi, poleciały mi akurat nie poleciały, ale dzięki temu byłam w gotowości, aby zadać pytania najmłodszym, za co najbardziej lubią Harry'ego Pottera.
5: On jest taką wielką stigmą według mnie.
2: Prawda, stigma największa. Jaka jest twoja ulubiona postać z Harry'ego Pottera?
6: Harry Potter i Hermiona i Ron.
2: A dlaczego?
6: Bo fajną mają rolę i są fajnymi przyjaciółmi we trójkę.
7: Hermiona Granger, lubimy ją dlatego, że jest bardzo mądra i umie dobrze czarować, no i też dlatego, że lubi koty tak jak my.
2: Harry Potter, bo on jest tym głównym przewodniczącym tej serii.
8: Podobają mi się wszystkie jego akcje i tak dalej.
2: A jeśli miałybyście być w świecie Harry'ego Pottera, to co byście zrobiły?
9: Ja bym kupiła różdżkę.
2: O!
7: Ja też. I może przeleciałabym się na hipogryfie.
2: Ulubione zakręcie to wydanie Patronus, bo one jest najbardziej efektowne i robi takie wielkie show i wow. Gdybyś miała wybrać ulubione zajęcia, to na jakie byś chciała chodzić?
6: Chyba na czarną magię.
2: A robienie eliksirów też, czy nie?
10: Jeśli byłoby ze snajpem, to nie bardzo.
0: Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, jak było w tym roku, no to odsyłamy Was na stronę afera.com.pl, gdzie już niedługo przeczytacie naszą relację z tegorocznego Festiwalu Muzyki Filmowej.
1: A także do naszego Instagrama, gdzie pojawiły się już rolki z wydarzeń. Nie będziesz pamiętać.

0: wyrwany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany, stan tu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

miała od razu zacząć pracować nad scenariuszem. Gdy 2 lata później aktor, z którym pracowała na jednym z planów filmowych, miał trafić do więzienia za posiadanie pornografii dziecięcej, wiedziała, że filmu nie może nie zrealizować. Przenieśmy się jednak ze słonecznej Francji do równie słonecznej Polski aktualnie, bo na naszym poletku też swoje się dzieje. Wczoraj, w środę, ukazał się pierwszy zwiastun nowego serialu oryginalnego HBO Max, czyli Proud. Mogliście już o nim słyszeć, bo w marcu z francuskiego Lille dotarły do nas informacje, że w trakcie odbywającego się tam Series Mania, prestiżowego festiwalu seriali, Proud wygrało nagrodę główną, a aktor odgrywający główną rolę, Ignacy Lis, odebrał statuetkę w kategorii najlepszego aktora. Przy nim na chwilę się zatrzymajmy. To, że jest moim crushem pośród wschodzących gwiazd aktorstwa, to jedno, ale też uważnie śledzę jego karierę. Możecie go kojarzyć z Nowego Znachora, Światło Czułej czy filmu Fanfic. Gdy w Gdyni w 2024 roku podczas Festiwalu Filmów Fabularnych pierwszy raz ujrzałem go w głównej roli filmu Idź pod prąd o legendarnej polskiej grupie KS-u, od razu wiedziałem, że należy śledzić jego poczynania, bo kiedyś będziemy o nim słyszeć dużo i chyba zaczyna się to właśnie potwierdzać. Dla mnie dosyć symptomatyczna zdaje się być data premiery. Serial ukaże się 12 czerwca w trakcie Miesiąca Dumy, a tematyką jest właśnie społeczność queerowa. Poznajemy młodego modela, który żyje w szaleństwie niedojrzałości i imprez, jako że, cytując jego siostrę ze zwiastunu, życie to dla niego dobra zabawa. Nie będzie spoilerem powiedzenie, że siostra ginie i osieroca swoją małą córeczkę, bo widzimy to również w zwiastunie. Ową córeczką nasz bohater musi się zająć. Do jego drzwi puka w pewnym momencie opieka społeczna, żeby odebrać mu dziecko, ale ten postanawia jej nie oddać, tylko zająć się jedynym, co pozostało mu po siostrze. W tle przewija się romans z chłopakiem, który w sytuacji najgorszego upadku naszego bohatera postanowił mu pomóc. Rzeczony chłopak to Mateusz Więcławek, który grał w filmie Kobieta z. O samym filmie można powiedzieć różne rzeczy, jak dla mnie był troszeczkę spóźniony, ale Więcławkowi oddać trzeba to, że dowiózł niesamowicie skomplikowaną i zniuansowaną kreację, od której nie dało się oderwać wzroku. Filip, nasz protagonista, będzie musiał zmierzyć się z walką ze społecznymi uprzedzeniami, własnymi słabościami czy porażkami oraz próbą zachowania resztek młodzieńczej wolności z dotychczasowego życia. Wiem, że to brzmi może nieco tandetnie, ale ja temu zwiastunowi ufam i wyczuwam produkcję, która zawojuje nasze domowe ekrany. Z tego też zwiastunu przebrzmiewa duża wrażliwość i próba opowiedzenia autorskiej historii, a nie jak w wypadku większości queerowych historii misja edukacji szarych mas na temat tego, że gej jest okej, a homofobia już nie. Zgodnie z doniesieniami z wcześniej wspomnianej Serious Money, serial ten ma być najodważniejszym, co dotąd ukazało się na polskiej scenie filmowej. I ja chyba nie potrafię ubrać w słowa tego, jak podekscytowany jestem tą premierą, więc tylko przypomnę datę. 12 czerwca. Ale nie jest to jedyny zwiastun, który w ostatnich dniach ujrzał światło dzienne. Już 27 maja na platformie Amazon Prime ukaże się nowy serial ze stajni uniwersum Spider-Mana. Spider-Noir. Oglądaliście może animowane Spider-Many, Spider-Man Uniwersum czy kontynuację Spider-Man poprzez Multiversum? Pojawia się w nich tajemniczy Spider-Man z lat 30. XX wieku i właśnie o nim serial opowiada. 2 dni temu, 19 maja, ukazał się 3. i ostatni zwiastun produkcji, gdzie grany przez Nicolasa Cage'a Spider-Noir jest detektywem i prowadzi śledztwo w sprawie zaginięcia pewnego mężczyzny, a w tle pojawia się również Sandman. Warte zaznaczenia tutaj chyba jest to, że końcówka noir nie jest tylko marketingowym zabiegiem. Jeżeli lubicie klimaty kina noir, mroczne i tajemnicze kino detektywistyczne przełomu lat 40. i 50. z Hollywood, to raczej odnajdziecie się w tej historii. I nie mamy tutaj do czynienia z klasycznym, znanym nam dobrze kinem superbohaterskim, tylko właśnie z detektywistyczną opowieścią w nurcie neo-noir. Charakterystyczna praca kamery, klimat i w końcu to, że serial dostępny będzie w kolorystyce czarno-białej. Twórcy zapowiedzieli, że ukaże się też 2. wersja, kolorowa. Jeśli mogę wam coś zasugerować, to dla pełnego chłonięcia klimatu proponuję oglądanie serialu w achromatach właśnie. W tym wydaniu to już wszystko. Mówił do was Kacper Kaźmierczak i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Po napisach. Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18:30 w Sabotażu Kulturalnym.

0: najbliższy weekend po raz pierwszy odbędzie się edycja festiwalu Dziewczyny Robią Sztukę. Organizowany jest on przez Stowarzyszenie Local Girls Movement. No i jedna z właśnie reprezentantek tego stowarzyszenia już tutaj jest ze mną w studio. Cześć Zuza.
1: Cześć, Misia.
0: Zuzanna Głowacka, czyli właśnie można powiedzieć głowa tego całego festiwalu. Też tutaj, Zuza, może wam być bardziej znana z opery, bo też co roku zdajemy relacje z tego festiwalu. No ale właśnie teraz, w najbliższy weekend, Dziewczyny Robią Sztukę. Jak idą, jak idzie organizacja?
1: No myślę, że idzie dobrze i że w tej chwili jesteśmy na etapie, że staramy się po prostu dużo mówić o tym festiwalu, żeby zgromadziło się jak najwięcej kreatywnych dziewczyn i osób dziewczyńskich w przestrzeni Malty przy Ratajczaka 44. W sumie byłam przed chwilą na innym wywiadzie, więc mam nadzieję, że to mówienie idzie dobrze.
0: Tak, już jesteś rozgrzana.
1: Tak, oczywiście. Jutro będę prowadziła razem z Gosią Bartosik warsztat, no bo w sumie już jutro startujemy. No a w sobotę już dzieją się wydarzenia. Ale usłyszałam w tym poprzednim wywiadzie i w sumie zgadzam się z tym, że program tego festiwalu jest taki bardzo wychillowany. Że on jest taki, że można przyjść tam i trochę odpocząć, pobyć razem, że nie jest, że te wydarzenia nie są jakoś ciasno ułożone. I myślę, że gdyby ktoś chciał w przyjemny sposób spędzić weekend, to jest dobre miejsce na to.
0: Myślę, że zgadzam się tak połowicznie z tym, bo oczywiście pod kątem takiego timeline'u jest ten czas na chill, ale też, więc można, tak jak powiedziałaś, można odpocząć i spędzić właśnie ten weekend w towarzystwie twórczych kobiet, twórczych dziewczyn, ale też są takie wydarzenia, które mogą być wyzwaniem. Myślę tutaj między innymi na przykład o warsztatach impro albo o slamie poetyckim, no bo wyjście na scenę i zaprezentowanie swojej twórczości, jednak jest to, myślę, że taka troszeczkę walka, którą warto podjąć, no bo kiedy indziej byśmy mogły mieć taką okazję, jak nie właśnie w ramach tego festiwalu Dziewczyny Robią Sztukę.
1: Tak, poruszasz w sumie samo sedno, bo to jest jakaś myśl taka, która towarzyszyła mi i towarzyszyła nam, czyli Stowarzyszeniu Local Girls Movement przy tworzeniu tego wydarzenia, żeby szukać takiej przestrzeni, w której po pierwsze możemy promować lokalne artystki i ich twórczość, ich historię, a po drugie możemy same wzmacniać się, budując własne wypowiedzi artystyczne. I to nie jest takie oczywiste, że każda z nas chce nazywać się twórczynią czy artystką, że to jest takie określenie, które wydaje się zarezerwowane dla osób, które w jakiś sposób trudnią się tym zawodowo czy profesjonalnie, a ja się zupełnie nie zgadzam z tym, że należałoby zacząć właśnie od jakiegoś zdefiniowania pojęcia sztuki czy tworzenia i dla mnie ono jest dużo szersze i myślę, że odbija się to też w programie festiwalu, dlatego że nie teatr, tylko impro. Taka forma, która jest bardzo bliska publiczności, którą publiczność współtworzy, która ma w sobie dużo lekkości i humoru. Tak, nie spotkanie z na przykład artystką muzyczką, tylko spotkanie z Asią Lip, która tworzy profil Poznańska Kamienica. Jest przewodniczką miejską i to jej tworzenie polega na tym, że ona układa trasy spacerowe, że niedawno wydała przewodnik miejski, wstęp do Poznania i zresztą tym case'em będzie się również dzielić. To będzie spotkanie, które oprócz właśnie spacerowania miejskiego, które może być też formą takiego kreatywnego spędzania czasu, będzie traktowało o tym, jak to jest w self-publishingu, jak to jest wydawać siebie samą. No i Asia na pewno będzie się dzieliła jakimiś takimi różnymi kruczkami, więc myślę, że też będzie można coś z tego spotkania zabrać, gdyby ktoś miał również plany wydawnicze.
0: Jasne, to jest w ogóle bardzo ciekawe, to wydarzenie, o którym teraz opowiedziałaś, to jest bardzo ciekawe, też niekonwencjonalne, wydaje mi się, myślenie w kontekście twórczości, kiedy mówimy o właśnie festiwalach, które dzieją się, no wiadomo, na rozpiętości po prostu kilku dni i jak to na przykład jest w przypadku opery, ten proces twórczy jakby czasem tak się po prostu rozpina na właśnie powiedzmy kilka dni, bo nagrywamy piosenkę, pracujemy w studio, potem ją wydajemy, jakby wiadomo o co chodzi. Tutaj jest bardziej tak punktowo, powiedziałabym, ale to też jest taki świetna szansa na to, żeby doświadczyć w krótkim czasie różnych rodzajów tej twórczości i też zainspirować się. Ja chciałam ciebie jeszcze dopytać o taki core w sumie tego festiwalu, czyli jaka była taka iskra, która zachęciła ciebie do stworzenia go? Czy tutaj na przykład brakowało tobie w Poznaniu takiej bezpiecznej przestrzeni dla dziewczyn, dla kobiet, w której właśnie będą one mogły się poczuć twórczo?
1: Mhm. Wiesz co, w sumie dziękuję ci za to pytanie, bo ja faktycznie odpowiem na nie z takiej bardzo osobistej perspektywy. Bo ja skończyłam kiedyś Akademię Muzyczną, więc teoretycznie właśnie mogłabym się nazywać twórczynią. Mam na to papiery, ale z jakiegoś powodu nie zawsze się nią nazywam. I jak rozmawiam z innymi dziewczynami, które uważam za szalenie kreatywne, twórcze, to widzę, że one w podobny sposób o tym myślą i ja od jakiegoś czasu szukam właśnie takiego miejsca dla siebie, szukam różnych kreatywnych przestrzeni, jakichś takich możliwości wypowiedzi i właśnie a to wezmę udział w warsztatach stand-upu, a to pojadę na jakieś muzykowanie czy jam session, że tych opcji jest wiele. I szukam właśnie takiej przestrzeni, która by była moja, takiej przestrzeni, która by była nieoceniająca i użyłaś słowa bezpiecznia, ale faktycznie tak jest. No i myślę, że to był jakiś taki główny motor, no ale nie wydarzyłoby się to wszystko, gdyby nie moje spotkanie z Aleksandrą Chromadą, czyli szefową Local Girls Movement, która z kolei zaangażowana w działania tej społeczności od 4 lat, czuła z kolei, że chciałaby rozszerzać ją o taką przestrzeń kulturalną, że w momencie, kiedy ja się podzieliłam tą swoją potrzebą, to ona spotkała się z potrzebą stowarzyszenia i tak powstał koncept najpierw projektu kulturalnego, o którym chyba rozmawiałyśmy w zeszłym roku, no a później właśnie festiwalu i oczywiście dziewczyny robią sztukę, chociaż są festiwalem i jak powiedziałaś, działamy tutaj punktowo, że dzieje się to wszystko w ten weekend, no to ten cykl wcale się nie kończy, bo na kolejne miesiące również planujemy różne kreatywne wydarzenia. A ja mam też taką cichą nadzieję, że ponieważ Local Girls Movement jest przede wszystkim stowarzyszeniem dziewczyn działaczek, więc myślę, że po tym festiwalu może się okazać, że się wyłoni jakaś ekipa, która dalej będzie chciała programować festiwal i że jeszcze wiele wspaniałych inicjatyw kulturalnych, dziewczyńskich razem zrobimy.
0: Bardzo trzymamy za to kciuki tutaj redakcyjnie. Jest to dopiero pierwsza edycja, no ale jestem pewna, że ona się będzie też w przyszłych latach rozrastać. Chciałam też tutaj powiedzieć takie swoje krótkie przemyślenie, że też bardzo podoba mi się nazwa Dziewczyny robią sztukę, bo dziewczyny jest takie... Dziewczyną czujesz się całe życie. Gdyby to było Kobiety robią sztukę, to już by było takie troszkę... No nie wiem, trochę bardziej sztywne, a jednak bycie dziewczyną to jest pewna mentalność, niezależna od wieku, dlatego też tutaj szapoba dla tej nazwy. Ja chciałam ciebie jeszcze, Zuza, na koniec już naszego wywiadu spytać o akcję, która dziać się będzie przez całą rozpiętość tego festiwalu, czyli tworzenie dziewczyńskiego manifestu.
1: Tak, ja najpierw muszę się odnieść do tej dziewczyny, bo nie wytrzymam. W sensie, że teraz jak to powiedziałaś, to pomyślałam sobie, że w tą nazwę dziewczyna, w to słowo jest wpisana zabawa. A zabawa to jest taka wartość, której również brakuje mi często w życiu i myślę, że innym ludziom też. Chodzi o robienie czegoś, ale bez nastawienia na efekt, tylko właśnie tak, na dokładnie. Takie czyste bycie razem, na eksperyment, na jakieś właśnie poszukiwanie. I myślę, że ta zabawa jest też jakąś wartością tego festiwalu. I teraz mogę płynnie przejść do pytania o manifest dziewczyński, bo faktycznie zaprosiłam do współpracy poznańską artystkę Gosię Bartosik. To jest artystka sztuk wizualnych, której twórczość bardzo mi imponuje i ona bardzo często w swoich działaniach robi takie społeczne akcje, akcje rysunkowe, do których zaprasza inne osoby do tego aktu twórczego. No i pomyślałyśmy razem z Gosią, że postaramy się zrobić manifest, ale że on będzie miał taką formę rysunkową. I tak jak nazywamy czasami jakieś nasze problemy, czy potrzebujemy się z nich wygadać po to, żeby one stały się mniejsze i żeby łatwiej było sobie z nimi poradzić, tak zastosujemy ten mechanizm, ale będziemy te problemy rysować. I być może uda się je w jakiś sposób ośmieszyć, być może uda się po prostu je wszystkie z siebie wyrzucić. Nie wiemy jeszcze, co będzie treścią manifestu. Na razie naszym zadaniem jest, żeby jak najwięcej dziewczyn przyszło do przestrzeni Malty i żeby ten manifest chciało z nami stworzyć. Ta akcja ma charakter otwarty i rysować będziemy w sobotę od godziny 14, natomiast w niedzielę o godzinie 17 będzie wernisaż tej akcji. I też mamy taki mały plan. Jeszcze jesteśmy w trakcie decydowania, ale myślałyśmy o takiej formie trochę efemerycznej, że być może ta wystawa, ta ekspozycja, którą planujemy, że ten manifest się skumuluje, no i być może potem się rozszczepi, że będzie na przykład fragment jego można zabrać do domu. Super. I bardzo chciałam zachęcić właśnie wszystkie osoby, które nas słuchają, żeby przyszły, wzięły udział w tej akcji, bo myślę, że może zrodzić się tam coś naprawdę pięknego.
0: Dziewczyny robią sztukę, wyjątkowy taki festiwal u nas w Poznaniu. Dzisiaj przyszła tutaj Zuza Głowacka, czyli tak naprawdę pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia po to, aby nam opowiedzieć o tym, co dziać się będzie w najbliższy weekend od 22 do 24 maja. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę. Dzięki. Po wszystkie takie detale też zapraszamy na social media Local Girls Movement. To wszystko w ramach Sabotażu Kulturalnego. Przy mikrofonie dzisiaj Michalina Janas, a realizowała mnie Marcelina Mikołajczak, a my słyszymy się w najbliższą niedzielę o godzinie 17:00.

0: Jeżeli będzie chętny, to my również jesteśmy otwarci na takie spotkanie, chociaż przykłady różnych innych grup protestujących w naszym mieście pokazują, że pan prezydent niechętnie spotyka się z mieszkańcami, chociażby tutaj przykład mieszkańców osiedla Matajskiego.
1: Mówił Franciszek Niemczewski z młodzieżowego strajku klimatycznego. Podczas protestu organizatorzy przedstawili analizę kosztów przejazdów w największych polskich miastach.
2: Minuta przejazdu w stolicy Wielkopolski kosztuje 33 grosze, a w tych dwóch miastach 27 groszy i 21 groszy.
3: Zaglądamy do zoo.
1: Nowe zoo w Poznaniu wypuściła na wolność na Stawach Milickich 45 pogorzałek, kaczek uznawanych w Polsce za gatunek narażony na wyginięcie.
2: Ptaki sprowadzone z ogrodów zoologicznych we Francji, Niemczech i Austrii przed wypuszczeniem zostały wyposażone w specjalne nadajniki.
1: Akcja stanowi część szerszego międzynarodowego projektu, którego celem jest odbudowa populacji tych rzadkich ptaków w naturze.
4: Te nadajniki służą temu, żebyśmy wiedzieli, gdzie ptaki się przemieszczają. Nadajnik nie jest duży, waży 12 gram, więc nie jest to ciężkie, nie przeszkadza kaczce w locie i codziennym życiu.
2: Mówiła Karolina Ratajczak, kierowniczka sekcji ptaków Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Sukcesem będzie, jeśli ptaki stworzą pary, założą gniazda, zniosą jaja i odchowają pisklęta.
1: Ptaki te wraz z zimą odlatują na południe Europy. Są jednak spore szanse, że w następnym sezonie wrócą w Dolinę Baryczy.
3: O sporcie na 98,6.
2: Kibice Lecha Poznań zapowiadają bojkot meczu o Superpuchar Polski, jeśli to spotkanie odbędzie się we Wrocławiu. Polski Związek Piłki Nożnej zadecydował, że zaplanowane na połowę lipca starcie mistrza kraju ze zdobywcą pucharu Górnikiem Zabrze zostanie przeniesione na neutralny teren.
1: Decyzja ta oburzyła fanów kolejarza, ponieważ zgodnie z kilkuletnią tradycją mecz powinien odbyć się na stadionie Mistrza Polski, czyli w Poznaniu. Kibice wydali oficjalne oświadczenie, w którym ostro krytykują władze związku, nazywając ich działania, cytując, widzi mi się i stanowią domagają się rozegrania spotkania przy ulicy Bułgarskiej.
2: To wszystko w dzisiejszych serwisach. Życzymy miłego wieczoru.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.

0: Mamy 6 minut po 19, także jest pora na to, żeby zacząć nasz magazyn muzyczny Aferytm. Przez najbliższą godzinę będziemy wspólnie słuchać najnowszych utworów, które wybraliśmy dla Was z Polski, ale też z innych części świata. A audycję poprowadzi dla Was dzisiaj
1: Karolina Ziębińska
0: oraz Edgar Hein.
1: A Oleg Znaniecki będzie odpowiedzialny za realizację dzisiejszego wydania. Pozdrawiamy serdecznie, tak samo jak i wszystkich naszych słuchaczy, którzy będą z nami do godziny 20. Dzisiaj będziemy także mieli sporo informacji na temat wielkopolskich rytmów młodych, czyli eliminacji do Jarocina. Porozmawiamy sobie z Waluś Kraksa Kryzys, z Waluś po prostu zawsze go pierniczam za to, w jaki sposób on tę ksywę sobie stworzył, bo to trudne później to do deklinowania, ale także będziemy mieli wypowiedzi Renaty Przemek czy Oliwii Kopcik z Interim Muzyki, a teraz mamy z kolei dla Was konkurs, dzięki któremu to jutro będziecie mogli wybrać się do klubu pod Minogą, albowiem tam Heavy Artillery 7, Hydra, Aquilla, Frightful oraz Bombardier i Wy być może z osobą towarzyszącą będziecie mieli przyjemność usłyszeć te doom metalowe, intergalactic heavy metalowe, death trash, speed metalowe zespoły. Naprawdę, to są gatunki muzyczne, jakie oni...
0: Ja wiem, czytałam to.
1: Tutaj wyprawiają. Zresztą, czy Hydra, czy Aquilla, to takie zespoły dosyć, przynajmniej z tego, co pamiętam, uznane na scenie. Wy możecie się o tym przekonać jutro w klubie pod Minogą, wraz z wejściówką od Radia Afera i to na dodatek z wejściówką podwójną, czyli kogoś ze sobą zabrać będziecie mogli. Numer bramki SMS-owej?
0: 7148.
1: A dobrze, to był taki mały test, czy wiesz, czy od razu będziesz z głowy mogła wyciągnąć. Faktycznie 7148, Afera, wasze imię i nazwisko. Ja tak sobie myślę, czym jest metal?
0: Dobre pytanie.
1: Tak, czym jest metal, po prostu. Czym jest metal, a tymczasem my będziemy teraz przechodzić do płyty tygodnia. Także poprosimy nasze chochliki o to, żeby się znalazł taki legendarny dżingiel, naprawdę legendarny. Tyle razy chcieli go zmieniać, a on się cały czas nie daje.

0: No i co w tej płycie tygodnia aktualnie mamy? Jest to album Failed as a Friend od zespołu For Example John. No tematycznie, tak jak po tytule można się domyślić, mamy historię o szeroko rozumianym zawodzeniu przyjaciół i różnych emocjach z tym związanymi.
1: Miałabyś komu wysłać tę płytę? Z takim, posłuchaj.
0: No, myślę, że ktoś by się znalazł, ale myślę, że ciekawsze w tym albumie nawet jest ta warstwa muzyczna, bo naprawdę dużo gatunków tutaj się przenika. Mamy math rock w połączeniu z emo, punkiem i nawet popem. Także myślę, że naprawdę jest to dosyć ciekawy album.
1: Ja swoją drogą to polecam okładkę, jest naprawdę zjawiskowa.
0: Tak, też od razu przyciągnęła moją uwagę, jak zobaczyłam tę płytę.
1: No właśnie tak myślę, bo jakbym powiedział, że w stylu mangi to zdecydowanie nie, ale trochę takiego anime, a z drugiej strony taka amerykańska kreska i w ogóle to tło to też tak jakby...
0: Trochę gdzieś... takie pop-artowe.
1: Tak, tak, tak, tak. W każdym razie w poprzek wszelkim podziałom, drodzy słuchacze, więc będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda krążek, także na naszej stronie afera.com.pl, posłuchać także jutro po godzinie 8 i po godzinie 19, no ale teraz po godzinie 19:10 zaprezentujemy wam kolejny odcinek z tejże naszej płytotygodniowej wycieczki.
0: Czyli będzie to The Fall.

0: płytę i jest coś w nich takiego bardzo oryginalnego na tej polskiej scenie alternatywnej. Naprawdę nawet nie wiem, do czego by ich można porównać, do jakiego innego zespołu.
1: Wymykają się szufladką, krótko mówiąc.
0: Zdecydowanie i myślę, że to jest jakiegoś rodzaju sukces dla nich. No a album Radio Orient jest bardzo taki rozgrzewający i też warstwą wizualną, no bo możecie sobie wyszukać teraz ich okładki. To są takie klimaty faktycznie orientalne, trochę takie egzotyczne, bym powiedziała nawet, a posłuchamy sobie zaraz.
1: A więc co, przepraszam, że ja tylko tutaj przerwę, ale bo coś mi chodziło po głowie i przypomniało mi się. Radio Orient, była taka audycja u nas w radiu kiedyś.
0: A to
1: w niedzielę
0: ciekawe.
1: O godzinie 12. I ciekawe, czy Kuba cokolwiek ma wspólnego z chłopakami z zespołu. To jest teraz czas
0: to
1: na śledztwo dziennikarskie.
0: To jest temat do przepytania odpowiednich osób. Zagramy teraz Pustą Wannę, czyli jeden z bardziej mrocznych, moim zdaniem, ale takich, który mnie najbardziej zaciekawił kawałków z tej płyty, bo jest bardzo taki wyrecytowany, nawet wykrzyczany, no ale później pojawia się mój ukochany saksofon, który naprawdę przekonuje mnie do zespołu Faraway i mam nadzieję, że przekona was też. Pusta Wanna od Faraway.

0: Faraway i Pusta Wanna. Jak słucham tego albumu, to mam taką wizję w głowie, że nagrywali to w jakimś takim bardzo ciemnym pomieszczeniu z jedną zapaloną lampką.
1: I gdzie, koniecznie w Krakowie.
0: Tak, gdzie pachnie starymi meblami. Taką bardzo specyficzną wizję tego mam w głowie.
1: No momentami kwaśno było, faktycznie było dosyć kwaśno, ale mają to coś w sobie. Kiedy słuchaliśmy, to ja do Karoliny powiedziałem, że momentami to mi przypomina Świetliki. Też taka trochę nutka dekadentyzmu, trochę taki, właśnie sobie wyobrażam, że co chwilę się zaciąga wokalista i dlatego chyba ten Kraków tak mi wyskoczył.
0: Czyli jednak znaleźliśmy zespół, do którego można porównać Faraway.
1: Tak. Zawsze znajdzie się jakiś stary zespół, do którego można porównać. Tymczasem pomalutko będziemy przechodzili do kolejnych punktów programu. Ja tylko wam przypomnę, że do wygrania dzisiaj zaproszenia na jutrzejszy koncert w klubie pod mi nogą Heavy Artillery 7, Hydra, Aquila, Frightful, a także Bombardier. Jeżeli chcielibyście wraz z osobą towarzyszącą się wybrać, no to 7148 afera, wasze imię i nazwisko, a także czym jest metal. Koszt wiadomości?
0: Złoty 23.
1: Świetnie. Tyle, ile lat była Polska pod zaborami, tyle groszy wy musicie zapłacić. Przepraszam, ale ja tu chyba już tęsknię za porankiem, bo w tym tygodniu nie miałem, ale jutro się z sucharami gdzieś tam podzielę ze słuchaczami. Za chwileczkę za to podzielimy się tym, jak wyglądały przesłuchania podczas Wielkopolskich Rytmów Młodych, ponieważ odbyły się nagrania, emisje kolejnych odcinków półfinałowych w czerwcowe piątki na antenie Telewizji Polskiej. No i mam wypowiedzi. Oliwki Kopcik z Interii, Tomka Jankowskiego, który jest prowadzącym w scenę podczas Wielkopolskich Rytmów w Jarocinie już, w Parku Radolińskich. Mamy także Renatę Przemyk. Wielkie serduszka dla Renaty, bo my już jesteśmy na ty, my już jesteśmy kolegami. A z kolei Waluś, nie zdążyliśmy zgarnąć od niego żadnego dźwięku, dlatego z Walusiem się połączymy za niecałe 4 minuty. Najpierw jednak Waluś połączy swoje siły ze zdechłym osą i robią nam coś niecoś.

Waluś Kraksa, kryzys, laureat Wielkopolskich Rytmów Młodych w roku 2020, chociaż to chyba wtedy Wielkopolskie Rytmy Młodych się nie nazywało, tylko pod jakąś inną nazwą.

0: Czek Bejera, Czek Bejera. Waluś, 20 zespołów do przesłuchania, 20 zespołów spośród, Jezu, ponad 400 chyba, które zgłosiły się do udziału w Wielkopolskich Rytmach. I ciekawi mnie to strasznie, jak to jest siedzieć, no jednak w studiu telewizyjnym, czyli to nie są warunki koncertowe, festiwalowe, i tak naprawdę stać, nie wiem, 4-5 metrów od muzyków i jedno ich wysłuchać, ale na końcu jeszcze trzeba kilka słów powiedzieć. Musiałeś czasem gryźć się w język, żeby komuś przykrości nie zrobić?
1: No szczerze powiedziawszy tak, ale też... Nie szukałem jakichś negatywnych, wiesz, emocji, raczej się skupiałem i cieszyłem, jeżeli coś fajnego się działo, a ku mojemu zdziwieniu, za które przepraszam, no zespół Wydmy czy Stany Pośrednie, to dla mnie jest coś wspaniałego, bo powiedziałem to chłopakom, bardzo młodym chłopakom, że mogli robić rap, a jednak robią coś fajnego. Jestem pod wrażeniem ich, wiesz, determinacji, kurczę, do tego, żeby się uczyć gry na instrumentach. Ta muzyka jest na wysokim poziomie. Fajne teksty, wiesz, bardzo takie przyziemne i życiowe, więc to też daje mi znać, że dla nich nie jest istotą konkurs i wiesz, i wygrywanie, no tylko tworzenie. I zawsze w takich, no akurat z Wydmami, chwilkę pogadałem, dłużej ze Stanami Pośrednimi, tak poza konkursem, żeby po prostu też dodać im jakieś otuchy i wiesz, i dać im trochę wsparcia takiego.
0: I doświadczenia od starszego kolegi ze sceny.
1: Tak, no nie mam jakoś tego, Andrzejem Smolikiem nie jestem, ale też nie gram od wczoraj, więc parę rzeczy mogę tam powiedzieć.
0: Przekazać. Funkcja edukacyjna jurora przeglądu kapel. Waluś, bo nie chcę tobie zabierać zbyt dużo czasu i też Karolinie nie chcę zbyt dużo czasu zabierać, jeżeli chodzi o prowadzenie audycji, ale... Przechodząc teraz do tego, co się wydarzyło, kolejne piątki czerwca, wtedy to będziemy się spotykać z kolejnymi półfinalistami na antenie Telewizji Polskiej. Czy ty masz coś takiego na takich przesłuchaniach, że szukasz jakiegoś jednego konkretnego typu artysty, czy to jest takie czekanie na zajawkę, na kogoś, kto przyjdzie i ciebie zaskoczy takim plaskaczem w twarz?
1: Myślę, że czekanie na zajawkę. Ja nie miałem zbytnio oczekiwań i raczej takie poddanie się emocjom, bo było sporo naprawdę fajnych piosenek. I czasami komuś udaje się naprawdę skomponować super piosenkę i nawet ona nie musi... Doświadczyłem w sumie tego pierwszy raz i zrozumiałem, że piosenka nie musi mieć nawet, wiesz, rozbudowanego tekstu, ale jeśli są w tym emocje, to nawet krzyk po prostu czasami robi więcej niż 1000 słów. I przykładem takiego występu były Pretensje, gdzie zagrały... Chłopcy zapowiedzieli piosenkę, która jest inną piosenką niż wszystkie w ich repertuarze, i po prostu mi szczena opadła.
0: Pierwszy raz zagrali publicznie w ogóle.
1: Tak, tak. I no powiedziałem im, że mega kibicuję i trzymam kciuki, żeby w tym klimacie po prostu działali, bo to było coś niesamowitego i też taka prawda w tym. I po prostu jak Ben, czyli frontman Pretensji, jak on tam krzyczał do mikrofonu, to ja czułem krew w swoim gardle, wiesz, o co chodzi, że naprawdę chłoniesz to i przeżywasz coś, czego właściwie, wiesz, nie powinieneś czuć, bo siedzisz w sytuacji, powiedzmy, konkursowej, a nagle twoje całe ciało i wiesz, serce tak naprawdę cierpi razem z tym chłopakiem.
0: I nie ma co mieć do nich o to absolutnie pretensji. Tak? Waluś, tak widziałem, jak kiwałeś głową i jak gdzieś tam chodziłeś cały podczas występu Pretensji, bo tam akurat mogłem troszeczkę dłużej usiąść, przy was gdzieś tam przy jury. I na koniec, ja wiem, że to wymagało teraz pewnie pracy magisterskiej, ale słuchaj, czy dzisiaj w czasie zadawałem to samo pytanie Renacie, pytanie zadawałem Oliwce, zadam jej i tobie. Czy w dzisiejszych czasach, gdzie mamy, wiesz, streamingi, algorytmy i wszystko jest gdzieś tam dopasowywane, czy w ogóle taki, tego typu przeglądy, konkursy, one mają jeszcze rację bytu, czy to jest też taki trochę element nostalgii, że kiedyś było, to teraz też niech będzie, bo jak to Jarocin bez rytmów? Czy to faktycznie jest ważny element kulturotwórczy tego typu wydarzenia jak rytmy?
1: Użyłeś słowa jeszcze i ja też jestem w stanie powiedzieć, że jeszcze to ma sens. Bo nie potrafię przewidzieć w sumie przyszłości, bo wszystko zmienia się bardzo dynamicznie i bardzo, może nawet nie bardzo, ale zmienia się raczej na niekorzyść takiej muzyki granej na żywo, ale nie jest powiedziane, że to się nie zmieni, a wręcz czuję, że szukamy znowu jakiejś naturalności w brzmieniu i w graniu. No i pewnie to potrwa parę lat, ale myślę, że wiesz, skoro raperzy już zaczynają robić rockowe kawałki, to coś jest na rzeczy. I poza, powiedzmy, tą nostalgią i renomą Jarocina, taka formuła, wiesz, w pewnym momencie telewizyjna, no daje takim zespołom chociażby właśnie fajnie nagrany wykon, który później mogą się właśnie chwalić w tych nieszczęsnych social mediach.
0: Może za kilka lat właśnie, może za kilka lat zamiast telewizji to jakieś relacje na TikToku albo Instagramie, tak, i w ten sposób.
1: I wiesz, i no na pewno fajnie, znaczy trzeba coś robić, no trzeba docierać do ludzi i każda forma po prostu, każda szansa na bycie zauważonym i na to, żeby się dać zauważyć, no to jest coś, co trzeba robić i tyle, bo też no, wydaje mi się, że teraz artyści potrzebują, mogę na bazie swojego doświadczenia powiedzieć, że Jarocin jest jedną właśnie z wielu okazji, gdzie można dać się zauważyć i po prostu te okazje trzeba sobie kolekcjonować i wykorzystywać i to w przyszłości procentuje. I jedyne, co nas od tego dzieli, no to też w sumie sporo szczęścia, ale też konsekwencja i to, żeby dać temu szczęściu się objawić i wykorzystać, że tak brzydko to ujmę.
0: Paulo Waluś Kraksa, Kryzys Coelho był naszym gościem dzisiaj. Piękne podsumowanie. Dzięki wielkie, Waluś, i widzimy się najdalej 16 lipca w Parku Radolińskich, w takim razie w Jarocinie.
1: Tak jest. Na finale. Zapraszam, bo naprawdę fajne zespoły udało się wybrać. Państwo jeszcze o tym nie wiedzą, a ja już wiem, że naprawdę, naprawdę jestem pod wrażeniem i tekstów, i poziomu w sumie muzycznego, i dużej różnorodności finalistów. I naprawdę przy każdym...
0: Stawiasz znak jakości, Walusia?
1: Tak, tak, zdecydowanie. Nawet kiedy coś nie jest kojarzone ze mną i nie jest moją wrażliwością, że tak to ujmę, to po prostu twierdzę, że to są naprawdę jakościowi artyści, którzy mają coś do powiedzenia i to też jest bardzo fajne, że wybraliśmy zespoły, które są trochę oczywiście, powiedzmy, rozrywkowe, bo dobrze się tego słucha, dobrze się na to patrzy, ale przy okazji, że naprawdę tam jest jakaś treść i myślę, że to w czasie właśnie muzyki, wiesz, która niekoniecznie stawia na tą treść i ten przekaz, no to jest coś wspaniałego, że udało się takich artystów wyłowić, zauważyć i zaprezentować szerszej publiczności.
0: Pięknie, chociaż trochę z ciebie dziad wychodzi, tobie powiem, ale to już na inną rozmowę.
1: No już 30 lat mam, no to chyba...
0: No, słuchaj, młody człowieku, słuchaj, miły młody człowieku. Waluś Kraksa, Kryzys był naszym gościem. Dzięki wielkie, Waluś, i do zobaczenia.
1: Dzięki.
0: W Jarocinie.
1: Siema.
0: A my teraz zagramy tych, którzy z kolei w ubiegłym roku wygrywali Rytmy, Cafe Traum, a zresztą w sobotę grali.

0: Bochenek. Absolutna legenda polskiej muzyki, kobieta, która na jej rodzinie debiutowała w 1989 roku. W życiu bym nie powiedział, tyle energii, co ona ma, to można by było obdzielić, sądzę, że spokojnie, z dwie klasy licealne. I jeszcze by pewnie zostało. Renata Przemek sama przecież była oceniana, występowała w różnego rodzaju przeglądach, przede wszystkim piosenki aktorskiej, ale także piosenki studenckiej, i to tak gdzieś się zaczynało. No i trudne pytanie, czy lepiej oceniać, czy lepiej być ocenianym?
1: Nigdy nie lubiłam być oceniana i startować w przeróżnych konkursach, natomiast i wtedy, i teraz jest i był to sposób na to, żeby się pokazać szerszej publiczności. Taka nagroda, ale przede wszystkim właśnie uznanie słuchaczy było, jest pewnie przepustką do wystartowania na scenach, grania coraz większej ilości koncertów, przebicia się ze swoją muzyką. Teraz też nie lubię oceniać, ale zdaję sobie sprawę z tego, że mogę komuś pomóc. Zawsze zaznaczając, że to jest ten dzień, to jest wykonanie z tego dnia, że komuś może pójść gdzie indziej, któregoś innego dnia jeszcze lepiej. Nie wolno się poddawać. To jest wyznacznik tego, czy ktoś ma na tej scenie być. Jeżeli kocha to, co robi, nie podda się, będzie to robił, będzie się rozwijał, będzie wyciągał wnioski z ewentualnych porażek, to też widywałam takie sytuacje wielokrotnie. Będziemy mogli usłyszeć ją, jego, za jakiś niedługi czas w jeszcze lepszym, dojrzalszym, fajnym repertuarze i wykonaniu. Wierzę, że ci najfajniejsi ze szczerym sercem i pomysłem przede wszystkim oryginalnym przebiją się i usłyszymy o nich.
0: Oby to były słowa prorocze. Zapytaliśmy Renatę o to samo, co pytaliśmy Walusia, o co pytaliśmy Oliwkę, czyli jak to jest z tymi konkursami, jak to jest z tymi przeglądami, czy one rzeczywiście wypełniają taką rolę kulturotwórczą, czy są takim, można powiedzieć, elementem muzealnym wyciągniętym ze skansenu?
1: No tak, żyjemy w takich czasach, że trudno uniknąć algorytmów, trudno uniknąć ekspansji czyichś interesów. Pieniądz rządził zawsze i jakieś grupy wpływów. Czy tamte czasy były łatwiejsze, czy te? To też nie jest tak. Każdy mają takie proste. Każdy mają swoje plusy i minusy. Wtedy było zdecydowanie mniej różnych pól do pokazania się. Teraz jest ich przeogromna ilość. Ale też w tym tłoku bywa ciasno. Myślę, że tak i wtedy, i tu zwycięża to, żeby dotrzeć do żywego człowieka. Czyli jednak konkursy, czyli jednak jakieś przeglądy, jednak sytuacje, gdzie ktoś może nas usłyszeć na żywo. Ja uważam, że w dużej mierze są decydujące. Bo nawet jak przyjdzie sztuczna inteligencja, nawet jak przyjdą wszystkie te inne zdobycze technologiczne, poprawiacze, to kontakt z żywym człowiekiem, przynajmniej dla mnie, uważam, jest i będzie decydujący, bo rządzi nami energia. Taka, którą da się wymienić z kimś, kto pisze, śpiewa, szczerze gra z serca. I to dotrze do słuchacza, który pozostanie wierny dłużej, krócej. To też zależy właśnie od tego, jak będziemy wyraziści w tym przekazie. Za tym słowem wyraziści też się sporo kryje. Ja uważam, że prawda zwycięży, że zwycięży żywe granie, że zwycięży właśnie pomysł na siebie, indywidualność, szczerość i kontakt, po prostu międzyludzki kontakt.
0: Ależ Renata, my dziękujemy za ten optymizm, który nam wlewasz w serca. Tomek Jankowski z kolei to kolejna osoba, która zasiadała w gronie jury. Na co dzień jest dyrektorem szkoły pod Jarocinem, jest starym rastamanem, nosił kiedyś długie dredy. Dzisiaj sobie dyrektoruje szkołę, ale także juroruje w rytmach, a także jest konferencjerem właśnie tego pierwszego dnia festiwalu, kiedy to w Parku Radolińskich odbywa się finał Wielkopolskich Rytmów Młodych. No to Tomku, w takim razie, czym do jasnej choinki są te rytmy dziś?
2: Pewnie, że tak, inaczej byśmy nie robili tego przeglądu, no bo nie byłoby sensu. Oczywiście współczesne wielkopolskie rytmy młodych ciężko porównać do tego, co działo się chociażby w latach 80. Tam sytuacja była zero-jedynkowa. No, przyjeżdżałeś do Jarocina, zagrałeś. Jeśli spodobałeś się publiczności, no to wyjeżdżałeś automatycznie już jako gwiazda i można było już istnieć na rynku muzycznym. Dzisiaj oczywiście tak nie jest, ale ponieważ mamy inne czasy, zupełnie inną rzeczywistość, tych imprez jest znacznie więcej, ale też mamy inne podejście ludzie. No, ludzie kiedyś bardziej chyba pragnęli tej muzyki, przyjeżdżali i sami jej szukali. Dzisiaj to wykonawca musi się przebić do świadomości odbiorcy. Ale wracając jeszcze do odpowiedzi na to pytanie, to Jarocin nadal budzi jakieś tam emocje, budzi zainteresowanie i ludzie śledzą, więc samo to, że zostaje się laureatem Jarocina, gdzieś tam ten fakt jest odnotowany, czy w mediach, czy w świadomości ludzkiej. No i dalsza rzecz to już zależy od samego zespołu, co z tym faktem zrobi. Jeśli będzie zdeterminowany, jeśli będzie mądrze kierował swoją karierą, no to oczywiście ten Jarocin może mu w jakiś sposób tam pomóc.
0: 16 lipca Park Radoliński, Amfiteatr Miejski w Jarocinie, tam finał wielkopolskich rytmów młodych, ale tam także dwa projekty specjalne. Jeden z nich to zespół Set Smiles, który to na tapet weźmie legendarną płytę Nowa Aleksandria, Siekiery, i bardzo wszyscy jesteśmy ciekawi, jak ci młodzi artyści sobie z tym poradzą i jak zredefiniują jeden z najbardziej ikonicznych albumów dla polskiej muzyki w ogóle, bo to już bez żadnych podziałów gatunkowych, ale także projekt Kobiety Jarocina, a za ten projekt odpowiada Renata Przemek.
1: Kiedy dostałam propozycję zrobienia takiego koncertu, bardzo się ucieszyłam, ale też zafrasowałam, jak to się kiedyś mówiło. Wykonałam takiego głębokiego nura w pamięć, w przeszłość. Oprócz tego mojego 1989 przełomowego roku, w którym zresztą wygrała cały konkurs Ania Ortodoks z zespołem Kloster Keller. Ja tam jeździłam jeszcze w 83, w 84 jako widzka i słuchaczka i widać było, że tam rządzi taka właśnie bardzo mocna męska energia. Wszyscy oddychaliśmy tym powietrzem wolnościowym, ale co i róż trafia się kobita, a i po prostu jak już się trafia, to jest trzęsienie ziemi, to ją widać, słychać i jest to wydarzenie. I taki jest pomysł, żebyście, kochani, czuli, że to było i to jest wydarzenie.
0: Mówiła Renata Przemek, odpowiedzialna za projekt Kobiety Jarocina. 16 lipca podczas finału wielkopolskich rytmów młodych w Jarocinie wielu artystów zagra. My dziękujemy jurorom, ale wiemy doskonale, że jest jeden artysta, który zawsze ma.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19:00. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Śmigła są passé. My mamy silniki odrzutowe. O paliwach przyszłości i nowych zastosowaniach dronów opowiada koło naukowe PUT Jet Riders. Jetcast. Piątek, 17:30.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
4: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już...

Godzina 20 wybiła 4 minuty i 34 sekundy temu, a to oznacza Neverland. Szymon Czerwiński wita się z tej strony, a pomaga mi Aleksander Znaniecki zza konsolety. Dzisiaj w Neverlandzie będzie przede wszystkim growo, chociaż nie uważam tego za nic złego, bo jest, zdecydowanie jest o czym mówić w świecie gier. I tym przede wszystkim chciałbym się dzisiaj zająć. O ile wystarczy nam czasu, to pojawi się Conan, bo są nowe wiadomości odnośnie filmowego Conana, nowej adaptacji z Edwardem Arnoldem Schwarzeneggerem, a prawdopodobnie pojawi się też książka, prawdopodobnie pod koniec. Tymczasem następne 60 minut z fantastyczną aferą zaczyna się teraz.

W polskiej fantastyce żywot jest nie najróżowiejszy, nie najciekawszy być może, tak bym to określił. Oczywiście poza literaturą, bo polska fantastyczna literatura, ale też i science fiction mają się dobrze. Mamy wielu dobrze poczytnych, wspaniałych pisarzy. Gorzej jest w świecie filmów i w świecie gier. Chociaż polskie studia tworzą gry i też tworzą gry w światach fantasy, tak gorzej z adaptacjami, takimi, które mogłyby ponieść tą polską i całkiem dobrą fantastykę dalej na zachód, w postaci gier albo filmów. No, z filmów przypominam sobie taki ostatni, największe polskie fantasy adaptowane to był Wiedźmin. Czy jest to dobra adaptacja? Tu można się kłócić, ale zdobył swoją rzeszę fanów, a został zrobiony przez Amerykanów, bo polski Wiedźmin z 2001 roku, o nim wielu ludzi chciałoby nie pamiętać. Z grami również Wiedźmin, jeżeli chodzi o adaptację oczywiście, nie mówię tu o oryginalnych rzeczach. No i miała być inna adaptacja, której się już nie doczeka, ani Pan Lodowego Ogrodu, ani Torgal, no, w którym polski Grzegorz Rosiński maczał palce. Tutaj jest problem, który ciągnie się już długo. Ja pamiętam, że mówiłem o tym na łamach Neverlandu dawno temu. Nie znalazłem niestety w archiwum neverlandowym, kiedy o tym mówiłem, czyli studio Mighty Koi. Studio Mighty Koi, które miało zabrać się i stworzyć adaptację zarówno grową, zarówno Pana Lodowego Ogrodu, prozę Grzędowicza, jak i adaptację grową Torgala właśnie. I kiedy o tym mówiliśmy, to był chyba 2023 rok albo początek 2024, już było wiadomo, że coś śmierdzi. Był taki problem, że trailery, które pokazano, nie było tam prawie nic. Nie było po kilku latach produkcji nic do pokazania za jedną ani za drugą grą, ale były pomysły, były chęci. Zresztą w samą produkcję wplątał się syn Grzegorza Rosińskiego, w produkcję Torgala oczywiście. Teraz dostaliśmy dosłownie parę dni temu wiadomość, że już prawie na pewno to się nie pojawi. Dlaczego? Mighty Koi okazuje się przez ostatni ponad rok korzystało z licencji Torgala nielegalnie. Czyli używało wizerunku oraz imienia Torgala, żeby reklamować swój produkt poza licencją, bo tą licencję im odebrano ponad rok temu. Odebrało to francuski właściciel tej licencji, im odebrał ze względu na to, że no, nie podobało im się jak oni, co oni sobą reprezentują tak naprawdę. Od początku zresztą było wiadomo, że no, to jest nowe studio ze świeżych ludzi. Czy to jest dobry projekt na początek? Okazuje się, że być może nie. Być może za tym stoją jakieś złe intencje. W każdym razie po tym, jak właściciel licencji przypomniał się, że hej, używacie tej licencji nielegalnie, tak, i materiały dotyczące Pana Lodowego Ogrodu zniknęły ze strony Mighty Koi, co prawdopodobnie przekreśliło już całkowicie nadzieję na adaptację Pana Lodowego Ogrodu, nad czym bardzo ubolewam zresztą. Tu pojawia się pewien problem, bo takie adaptacje mogłyby być ogromną szansą, szczególnie dla zachodniego widza, który być może po książki nie sięga, przynajmniej te polskie, żeby to wypromować, bo gracze dużo chętniej sięgają po nieznane produkcje, takie mam przynajmniej wrażenie. I tu też mogłoby być pewne crossmediowe, że tak powiem, źródło zainteresowania tą prozą. Szkoda, bo jak znam polskie realia, prawdopodobnie autorzy sparzą się, znaczy którzy sparzyli się albo zobaczą taką sytuację, nie będą chętnie podchodzili do gradaptacji swojej prozy albo swoich filmów, i to może być duży problem, szczególnie, że jako medium dość młode gry komputerowe nie są wciąż aż tak dobrze szanowane, przynajmniej w polskim społeczeństwie, jako teksty kultury. I błędnie moim zdaniem, bo potrafią dorównywać, a nawet przewyższać wiele produkcji i filmowych, i książkowych. Tu, no niestety obawiam się, że to może bardzo ugodzić w to budowanie, powolne budowanie szacunku dla gier komputerowych.

0: Czarodziej nigdy się nie spóźnia. Nie jest też zbyt wcześnie. Przybywa wtedy, kiedy ma na to ochotę. Dołączył do mnie
1: Aleksander Kowalski.
0: Dzień dobry, Latarze.
1: Witam serdecznie. Tak, z małym opóźnieniem, ale na tematy dalej ważne, bo będziemy rozmawiać też o rzeczy, której w sumie wspomnieliśmy ostatnim razem.
0: Tak, ostatnio rozmawialiśmy o potencjalnej nowej grze ze świata Władcy Pierścieni.
1: I niedawno to się nawet potwierdziło.
0: Dosłownie wczoraj.
1: Tak, dosłownie wczoraj, ponieważ na, popraw mnie, jeżeli się mylę, na Twitterze studia Warhorse, czyli firmy odpowiedzialnej za Kingdom Come Deliverance, oficjalnie zostało potwierdzone, że otrzymamy od nich grę z uniwersum Śródziemia, ale i nie tylko.
0: Tak, to było na Twitterze, ale i na Facebooku, więc pewnie rzucili to na wszystkie swoje socjale. Dokładnie wczoraj o 10 to opublikowali. To będzie RPG. Duże, otwartoświatowe RPG ze Śródziemia i nowa przygoda z Kingdom Come'a.
1: Tak, i to mnie właśnie też najbardziej ciekawi, bo jakby te przecieki o Śródziemiu były, to myślę, że mogliśmy sobie już zakładać, że ale fajnie będzie umierać z głodu tym razem w uniwersum Śródziemia, ale tym razem jest też zapowiedź nowej gry z uniwersum Kingdom Come'a. Nie jest to potwierdzone, czy to będzie Kingdom Come Deliverance 3, bo na razie to ma bodajże to tylko Adventures, taki bardzo enigmatyczny.
0: Tak, było powiedziane przy Władcy Pierścieni, że to będzie nowa gra, nowy RPG. Natomiast przy Kingdom Come'ie powiedziano nowa przygoda. I ja, no przecież wiemy, że Daniel Wawra stojący za Kingdom Come'em odszedł robić film, póki co, więc ja zakładam, że nie będzie, to tylko moja teoria, nie widziałem wielu głosów w internecie, które by się ze mną zgadzały niestety, że nie będzie to nowa, całkowicie nowa gra. Ja strzelam, że będą chcieli zrobić dodatek fabularny.
1: Właśnie to jest dobre pytanie, bo to jest trochę taka zapowiedź, zwłaszcza stawiając to obok, tak, robimy grę z uniwersum Władcy Pierścieni. Jakby człowiek mógł sobie pomyśleć, że jak o tym stawiasz coś z Kingdom Come, to raczej też masz na myśli zupełnie nowy tytuł. Mnie to trochę przywodzi na myśl to, jak była sytuacja chociażby z drogą serii Dark Souls, gdzie przy drugiej części nie uczestniczył główny projektant gry Miyazaki, tylko już nie pamiętam nazwiska, bo nazwisko miał Tanimura. Pewnie teraz kogoś obraziłem, bo na pewno wypowiedziałem to źle, ale nie miał z tym wspólnego właśnie główny projekt na Dark Soulsu, więc nie wiem, może to jest zezwolenie od Wawry, żeby faktycznie Warhol Studio mogło zrobić coś z Kingdom Come'em i bez jego faktycznie pieczy.
0: Nie jest to jedyny news natomiast, z tego przynajmniej tematu, ponieważ na podstawie zeznań finansowych Embracer Group za aktualny rok fiskalny, ludzie na Twitterze bardzo szybko wywnioskowali, że ta przygoda Kingdom Come'owa prawdopodobnie pojawi się najwcześniej w przyszłym kwietniu, a najpóźniej gdzieś pod koniec 2028 roku, bo z tego sprawozdania wynika, że ta gra już jest w rozwoju i to w pełnym rozwoju.
1: Tak, więc to jest bardzo fajny news. Ogólnie myślę, że Embracer ostatnio zaczyna powoli odzyskiwać trochę punktów, bo chciałbym tu nawiązać też do newsa, którego udało mi się znaleźć stosunkowo niedawno właśnie odnośnie Embracera, gdzie ogólnie zaczęli, tak z perspektywy przeciętnego gracza, mówiąc kolokwialnie, iść po rozum do głowy, bo zaczęli też wspominać o takich już trochę zapomnianych markach jak Thief, Deus Ex, więc jest faktycznie może nadzieja, że Embracer zacznie coś po tych swoich restrukturyzacjach, które trwały nie wiadomo ile robić, zwłaszcza, że też bo zostało powołane od nich osobne studio, bodajże Middle Earth Entertainment, które ma zajmować się typowo produkowaniem gier.
0: Tak, i Middle Earth Entertainment chyba też jest właśnie, posiada licencję tak, przez Embracera.
1: Tak, bo Embracer też posiada ogólnie licencję na
0: Ale tu widzę dobrą drogę, ponieważ z Embracera robi się troszeczkę takie THQ Nordic, które w pewnym momencie wydawało bardzo dużo takich remake'ów, remasterów, odnowień starych formuł albo starszych tytułów.
1: Tak, bo właśnie też Embracer ma prawa też do serii Legacy of Kain, które też przeszło, widziałem to ładnie spolszczone słowo, remasterozę, bo też to czekało się pewnych odświeżeń tych klasycznych serii, więc kto wie, no jakby może w końcu to jest czas pewnego odkupienia dla Embracera w oczach społeczności graczy, może zaczniemy dostawać te tytuły, które zostały zapomniane, a które wszyscy by chcieli, bo nie wiem jak ty, ja kolejnego Deus Exa to bym bardzo chciał.
0: Dobrego Deus Exa i nowego Thiefa, to bym chciał, a póki co Warhorse wysuwa nam się na czoło tak naprawdę współczesnych topowych twórców RPG.

0: Więc teraz odskakując od tematów growych i przechodząc na tematy filmowe, rzecz, którą mi jest bardzo bliska, czyli Conan. I nie detektyw Conan, który w tym roku bodajże ma premierę swojego filmu, ale Conan Barbarzyńca. Wracamy do kultowej roli Arnolda Schwarzeneggera, bo w sumie sam Arnold Schwarzenegger chce do niej wrócić.
1: Conan Barbarzyńca? Conan Król. Conan 40 lat później.
0: Tak. I dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ plotki o tym, że nowy film Conana Barbarzyńcy ma się pojawić. Schwarzenegger sam wyraził taką chęć, że chce wrócić do tej roli i faktycznie już oficjalnie jest to potwierdzone, że film z Conanem rusza fazę produkcji, czy raczej będzie ruszać, bo to też istotna sprawa. To nie jest tak, że my ten film dostaniemy za rok, tylko on bodajże w przyszłym roku dopiero będzie startował faktycznie z produkcją.
1: Znaczy z produkcją tą kręconą, bo jak się wydaje, scenariusz już jest, a przynajmniej jego część jest.
0: Tak, a na pewno jest osoba, która będzie ten scenariusz, ponieważ Arnold Schwarzenegger połączył tu siły z niebelekim, bo z Christopherem McQuarrie, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem to nazwisko, osobą, która jest znana, mi się wydaje, że chyba najbardziej za bardzo udaną kontynuację filmu Top Gun o podtytule Maverick. No i też osobę, która jest znana z bodajże ostatnich filmów Mission Impossible. Także jest to ktoś, kto mi się wydaje może dostarczyć coś dobrego, przynajmniej jeżeli zakładamy chociażby to, że z Maverickiem poradził sobie, no wyśmienicie moim zdaniem. No o samym Conanie, no to jest na pewno, ludzie może zastanawiać, tak? Schwarzenegger dobija już do 80 i on dalej chce grać barbarzyńcę, który będzie wywijał mieczem.
1: Ja powiem tak, mimo 80, ja widziałem niedawno Schwarzeneggera w Tajemniczej Pieczęci Smoka. Po prawdzie to było już tam kilka lat temu, więc no był te parę lat młodszy, ale no w pojedynku z Jackie Chanem dotrzymywał mu co najmniej tempa, jeżeli go nie przewyższał. On się cały czas bardzo dobrze rusza i to nie był chyba nawet body double, jak to po polsku jest? Zastępca.
0: Dubler.
1: Dubler, o właśnie. Więc mi się wydaje, że Arnold Schwarzenegger podoła.
0: Tak, zwłaszcza, że to jest też ciekawa rzecz, jakby gdzieś szukając informacji na ten temat, gdzieś wydubałem się na jakąś bardzo przedpotopowo wyglądającą stronę, która zrzesza fanów Arnolda Schwarzeneggera, gdzie on sam przyznał, że on ćwiczy 2 razy dziennie, co jest bardzo imponujące jak na prawie 80-letniego aktora, który przypomnijmy był ogólnie bodybuilderem też. Sama historia, bo to też wypada wspomnieć, ma się nie skupiać na tych czasach Conana, kiedy on wędrował po świecie, wymachiwał mieczem i tak dalej, tylko o czasach, kiedy Conan został królem, bo teraz ci Szymon trochę nie pozwolę mówić, bo to jest w końcu moment, gdzie ja mogę pochwalić się tym, że jestem fanem Conana, nareszcie. No chyba tobie dorzekałem o tym ostatnim razem. Tak, ogólnie Conan w książkach Howarda miał bardzo taką właśnie burzliwą, awanturniczą historię, gdzie parał się absolutnie wszystkim, od piractwem, pobyciem najemnikiem, dowódcą armii, aż w końcu faktycznie udało mu się zostać królem. I według tego, co tutaj jest przez Schwarzeneggera w miarę wspominane, to jest właśnie to, że najprawdopodobniej właśnie dostaniemy ten okres schyłku dzieł Conana i jego przygód, kiedy faktycznie już osiadł jako król państwa i zaczynają wokół niego zaciskać się te sidła tych wszystkich politycznych intryg, które chcą go dopaść.
1: Sam Arnold przyznaje, że jako bezpośrednio sequel Conana Barbarzyńcy, ten film by nie zadziałał, bo różnica wieku jest zbyt duża. Conan Król to jest Conan po 40 latach, który dosiadł tej korony, jest starszym człowiekiem, jest doświadczonym wiekiem, jest mniej się rusza na pewno, jest mniej sprawny, przez co nie pasowałby młodszy Arnold do tej roli.
0: To prawda, zwłaszcza, że też no, przypadek, kiedy chciano innego aktora wciągnąć w tę rolę, bo jeżeli ktoś pamięta, a nie chce pamiętać, to mu przypomnę, powstał Conan Barbarzyńca z Jasonem Momoą, który nie był najlepszym filmem. I mówię to troszeczkę tutaj z... nie mówiąc tego bardzo dosadnie, jak ten film wyszedł. Także ja osobiście jestem strasznie ciekawy jako fan Conana Barbarzyńcy, zwłaszcza, że to jest może też okazja, żeby poznać Conana od tej strony, która w filmach nie jest znana, ponieważ książka Conan jest troszkę bardziej takim spostrzegawczym, skłonnym do przemyśleń człowiekiem, niż było to pokazane w filmach akcji.
1: Ja na pewno będę czekał na Arnolda na wielkim ekranie, bo mimo wieku, no jest ikoną kina akcji.
0: Miejmy nadzieję na pewno, że już w tym wieku uda się Arnolda Arnoldowi też dożyć premiery tego filmu.

0: Wspominałem, że Warhorse staje się takim pretendentem do topki twórców RPG współczesnych. Natomiast było kiedyś studio, które stworzyło bardzo wiele tytułów, które do dzisiaj są praktycznie kultowymi RPGami. Nawet jeżeli nie graliście albo nie gracie w gry komputerowe, to te tytuły mogły wam się obić o uszy. Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Star Wars Knights of the Old Republic, czy Mass Effect i Dragon Age. To wszystko zrobiło BioWare.
1: Tak, jedno studio, które ktoś może się zorientować, że w tym momencie jest odpowiedzialne za większość jego dzieciństwa growego tak naprawdę. No, wiadomo, może nie do końca czasem jako producenci, czasem tylko jako wydawcy, ale na pewno studio, które miało chyba największy wpływ, jeżeli chodzi o zachodni styl, czy też kulturę RPGów. A myślę nawet też trochę przenikającej do świata wschodnich gier komputerowych. Jak wszyscy wiemy, z dzisiejszego BioWare nie zostało wiele. Mi się wydaje, że bardziej marka, zwłaszcza patrząc po tym, co się stało z Veilguardem. Ale mówimy o tym z tego powodu, ponieważ pracownicy BioWare rozrali się po całym świecie i w tym momencie, no, musieliśmy tu powiedzieć właśnie o jednym z kolejnych takich studiów, które reprezentuje kilka z osób, które gdzieś miały okazję troszeczkę bardziej się przyłożyć do tych gier.
0: Studio Reset. Tu jeden z artykułów, który czytam, podaje chociażby dyrektora kreatywnego, stojącego za Mass Effectem Andromedą, Dragon Age'em drugim, czy dyrektora artystycznego za oboma Mass Effectami, pierwszym i drugim, stojącego. To są ludzie, którzy mieli jednak realny i całkiem spory wpływ na te gry.
1: Tak, gdzie tutaj, ja sobie pozwolę też przytoczyć to, o czym my rozmawialiśmy też w trakcie muzyki, że to są osoby, które są bardziej związane z kwestiami technicznymi gry, co też mi się wydaje, że warto znaczyć. Tak jakby każdy chce się pochwalić, że był w BioWare. Gdybym ja pracował jako woźny w BioWare, też bym się tym chwalił, gdyby nagle nie osiągnęli do game devu. Ale przypomnijmy, że chociażby taka, mi się wydaje, najbardziej prominentna postać jak Casey Hudson, który jest znanym z tego, że dzięki niemu te gry miały okazję tak naprawdę wyglądać w takiej formie, jakie znamy. W tym momencie pracuję w osobnym studiu nad Fate of the Old Republic.
0: To jest Arkanaut Studios w tym momencie.
1: Tak, Arkanaut Studios, i to jest osoba właśnie, którą możemy głównie karzyć z tego, że dzięki niemu też mieliśmy w całokształcie takie doświadczenie. To są osoby, które na pewno mają wiedzą, co robią, tak to ujmę. Zastanawiam się właśnie tylko, jak to zostanie ogólnie zlepione.
0: Ja jestem ciekaw też, nad czym pracują, bo w przypadku Casey'ego Hudsona już wiemy i wiemy od grudnia, że pracuje nad Fate of the Old Republic, czyli nowym RPG-iem w świecie Star Warsów. Natomiast samo Reset Studio, bo tak nazywa się to nowe studio, przyznało, że nie chcą robić dużych gier. Chcą skupić się na mniejszych produkcjach, ale wciąż będą to RPG-i. Przyznali się tylko do małego szczegółu. Pracują nad małym thrillerem kryminalnym Neon Noir.
1: Co mi się wydaje jest dosyć dobrym pomysłem, bo tak pomyślimy sobie właśnie o tym w kontekście tych zachodnich RPG-ów. Jeżeli mówimy o zachodnich RPG-ach, jeżeli mamy sobie przynajmniej tak ogólnie, jeżeli ktoś miałby się zastanowić, takich topowych zachodnich RPG-ach, tak, mamy Mass Effecta, mamy Dragon's Age'a, jest Baldur's Gate, nawet trzeci Baldur's Gate intensywnie inspiruje się wszystkim tym, co BioWare zrobiło. To jest trochę taka pułapka, mam wrażenie, też dla twórców RPG-owych, bo jeżeli chce się dotrzeć do właśnie tego odbiorcy europejskiego, amerykańskiego, to robiąc RPG-a, mam wrażenie, że jest trochę takie wymaganie, że ta gra ma jak najbardziej próbować się tym inspirować, żeby faktycznie była naprawdę dobra, chyba że coś chce iść w stronę Elder Scrollsów.
0: Inspirować się, albo przynajmniej próbować wspiąć na ten sam poziom techniczny. Techniczny, ale też fabularny, bo nie da się ukryć, to były fenomenalne gry, mimo swoich problemów, bo one miały problemy.
1: Tak, ale mimo wszystko mi się wydaje, że głównie jak ja rozmawiam z znajomymi, czy z ludźmi na temat tych gier, to raczej nie pamięta gier BioWare'u za niezwykłe mechaniki, tylko raczej za relacje z towarzyszami, ze spójnością w historii, z tym, jak to się po prostu fajnie spinało.
0: A propos relacji towarzyszy, zresztą, no to jest jedna z innowacji wprowadzone przez BioWare do gier.
1: Tak, podejrz, chyba już nawet Baldur's Gate 2, która się pojawiła, więc jakby, no, my na pewno będziemy to śledzić. Ja się cieszę, że ludzie, którzy pracowali w BioWare, nie przestają na tym, żeby dalej tworzyć gry. No może doprowadzi do tego, że będziemy mieli więcej nowych, fajniejszych gier, nawet jeżeli to będą trochę tak zwane zwane BioWare-like. No to kto wie.
0: No cóż, póki co Reset Studio ma nadzieję, że będą tworzyli dziwne gry z bogatą fabułą.

0: Dalej poruszając się w tematach growych, przytoczymy grę, która mnie bardzo zauroczyła komentarzem, który gdzieś widziałem, że ktoś czekał na tę grę tyle lat, że osoba zdążyła być w ciąży i teraz to dziecko już ma 6 lat i ta gra będzie właśnie wychodzić. Także Paralives.
1: Dokładnie, Paralives. Czym jest Paralives? Paralives jest symulatorem życia. Coś, co możecie kojarzyć z Simsów.
0: Czy możemy to nazwać Sims-like'iem? To już wchodzimy w ten gatunek?
1: Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że tak. No bo jakby nie patrzeć, od 26 lat Simsy królują w tym gatunku i w sumie są jedyną taką grą,
0: tak,
1: która daje nam kontrolę nad na przykład całą rodziną.
0: No właśnie, bo są takie faktyczne symulatory życia. Na pewno w tym kontekście, gdzie tworzymy sobie postać bądź całą nawet rodzinę, wprowadzamy ich gdzieś i próbujemy zobaczyć, czy uda im się wyjść na prostą i faktycznie mieć fajne mieszkanko, no to nie ma innych gier niż Simsy. Przynajmniej nie były, bo jeszcze wyszło chyba InZoi, tak się nazywa, że ta gra koreańska.
1: Zeszłoroczne koreańskie InZoi.
0: Ona chyba jest, nie wiem, czy ona jest dalej w fazie wczesnego dostępu, bo to jeszcze...
1: Zaraz sprawdzę.
0: Tak, no ale w każdym razie Paralives, tak, gra, o której, no, jak już wspomniałem na początku, paru ładnych lat było słychać. No jak u was takimi produkcjami zapowiadanymi taki kawał czasu, no to nie wiadomo, kiedy one powstaną i czy w ogóle doczekamy się ich stworzenia. No a tu planowana data wydania tej gry to jest 25 maja, czyli w sumie za 3 dni już będziemy mogli zagrać, bo tak, też we wczesnym dostępie.
1: We wczesnym dostępie, owszem, natomiast no, w przyszłym tygodniu, znaczy na początku przyszłego tygodnia, już nie, to będzie niedziela u nas.
0: Bodajże tak.
1: Tak, więc to będzie niedziela u nas, więc już w przyszłym tygodniu będziemy mogli ocenić,
0: nie,
1: czy Paralives, poniedziałek, czy Paralives sprawdza się. Co jest o tyle ważne, że zgodnie z na tydzień przed premierą twórcy podzielili się 45-minutowym materiałem z gry. Jak jedna z deweloperek po prostu prowadzi jedną rodzinę, gra, i to mnie ujęło. To mnie ujęło, ponieważ ja o Paralives zdążyłem usłyszeć i zapomnieć co najmniej 4 razy.
0: Mi się wydaje, że też kiedyś usłyszałem i ta gra coś mi świta, ale nawet nie wiem. Właśnie to tak dawno tej grze w ogóle było cokolwiek mówione.
1: I przejrzałem sobie ten gameplay, który został udostępniony i tak, gra wygląda naprawdę dobrze. Tak jak InZoi, który dalej jest we wczesnym dostępie, od początku ukradł serce graczy swoją absolutną absurdalnością, zarówno pod wymaganiami technicznymi, jak i zachowaniem ludzi w grze, tak Paralives wygląda naprawdę solidnie. Tu, co się wyróżnia, to bardzo ładny, taki kreskówkowy styl artystyczny.
0: Tak, to jest, mi się wydaje, chyba taka główna rzecz, bo InZoi, które zdecydowanie uderza w tonę typowo czysto realizmu, Simsy, które gdzieś tak krążą, mi się wydaje, pomiędzy tym wszystkim, gdzie mamy tą taką taką koślawą, niby trochę realistyczność, ale daje w takim absurdalnym, kreskówkowym klimacie. Paralives tu postawiło sprawę jasno. Tu ma być kreskówkowo.
1: Kreskówkowo i bardzo przytulnie, bo nie da się ukryć, że ta gra wygląda przytulnie. Tak, miałem taki duży problem z Simsami czwartymi, że ta gra wyglądała dziwnie, zimno trochę, nieprzystępnie, na początku przynajmniej, zanim się przyzwyczaiłem. Tak, Paralives zachęca nas praktycznie od razu tą miłą atmosferą i ta gra jest bardzo czytelna, to jest ważne. Ta gra jest niesamowicie czytelna.
0: Tak, to jest ogólnie też fajny temat do zastanowienia się, czy może to jest faktycznie znak dla Electronic Arts, że pojawia się coraz więcej gier w tym gatunku. Wiadomo, coraz więcej. Mówimy o dwóch grach dopiero, które jeszcze nie wyszły w 100%. Ale ludzie powoli sięgają po ten gatunek, widząc, że jest tam mimo wszystko rynek graczy, który chętnie zagra w coś innego niż Simsy, no które, powiedzmy sobie szczerze, no, na przestrzeni kolejnych części różną reputację miały, chociażby aktualny format Simsów, gdzie podstawka może jest za darmo, ale jeżeli ktoś z was chciałby wziąć kredyt, no to może kupić sobie wszystkie dodatki, bo te ceny tych Simsów są strasznie duże. Zaraz ci znajdę w sumie, ile one kosztują w tym momencie.
1: Natomiast samo Paralives i InZoi no są takim symptomem troszeczkę. Ostatnie 26 lat, no licząc do premiery InZoia to 25 lat, Electronic Arts miało praktycznie wolną rękę. Mogło robić, co tak naprawdę sobie życzyło i chciało.
0: I to ja tylko przerwę. Fakt, jeżeli chciałby ktoś kupić wszystkie dodatki do Simsów, kosztuje to 7438 zł i 90 groszy na ten moment.
1: No, motor można kupić.
0: Tak, motor można kupić. Myślę, że nawet ktoś by kości RAM kupił za to. Także no, jesteśmy ciekawi, co będzie za te 4 dni z Paralyze, bo to jest dziwnie podane. 25 maja stron się wczesny dostęp. Może ktoś z nas da radę w to zagrać, a na pewno śledzi, co się z tym dzieje. My będziemy was na pewno informować na bieżąco.

0: Mieliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
1: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20.
2: Autopromocja.
3: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23. Autopromocja.
4: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
5: Artystyczne podróże międzygeneracyjne.

0: Jeszcze z gwizdami na końcu, jakby nas chcieli wyrzucić stąd. No cóż, bywa i tak. Pomiędzy mną a mną rozpoczynamy, moi drodzy, kolejny odcinek, kolejne wydanie w czwartek po godzinie 21.
1: Kamil Strużyński.
0: Bartosz Niemy-Strużyński.
1: Dobry wieczór Państwu. Zaczęliśmy mocno, bo dzisiaj będzie mocno, przynajmniej z mojej strony. Panowie mieli długie włosy, skórę
0: i komórę.
1: I kowbojki, więc nie chcieli zejść ze sceny.
0: Dobrze. I w takim stylu?
1: Będzie mocniej, to było softowo bardzo.
0: TSA na sam początek, a dalej zobaczymy. Do 22 jeszcze dużo, dużo czasu.

0: No nie było jeszcze tak mocno jak będzie, ale już było bardzo turbo.
1: To tak jakby Marek Niedźwiecki powiedział, moi drodzy, teraz coś dla fanów mocniejszych brzmień, zespół Koma. Trochę w tej stylistyce myślę, że pobiegliśmy. Aczkolwiek muszę rację przyznać, że nie pamiętam, żeby z twojej strony muzycznie te kierunki były kiedykolwiek grane i prezentowane w Pomiędzy mną a mną.
0: Bo ja takiej muzyki już nie słucham, ale fajnie wrócić do tych klimatów, bo jak byłem małym chłopcem, to wszyscy tak grali w Polsce, włączając oczywiście turbo, które państwo właśnie usłyszeliście. Nie ukrywam, że ja nawet jakieś takie dźwięki grałem w pewnym momencie swojego życia, ale no to już dla mnie to bardzo archaiczna muzyka jest, więc to TSA i Turbo to raczej taki powrót do bardzo wczesnej młodości.
1: A to co nostalgiczne. Bębny,
0: tak, nostalgiczne, bo pamiętam te bębny, te gitary, wszyscy tak samo grali. A oczywiście oni grali Turbo lepiej od innych, dlatego się wybili. Zresztą są z Poznania. No już kolejne propozycje moje będą bardziej współczesne, powiem tak, i będzie słychać to w tych produkcjach.
1: Aczkolwiek a propos współczesności, no to Turbo nieustająco gra. Zobaczymy, jak długo będzie jeszcze grało.
0: Ale nie wiem, czy gra tak samo, czy gra nowocześnie. Nie słyszałem na żywo Turbo. Nigdy, tak naprawdę. Więc nie wiem, nie potrafię powiedzieć.
1: Ja nie wiem, czy Turbo w ogóle wydaje cokolwiek teraz nowego. Wydaje mi się, że nie, a jednak tak. Przepraszam, sprawdziłem. Album został wydany nawet w roku 2025, więc trochę się rozminęliśmy. Nie wiem, jak ten album brzmi, bo nie przesłuchałem i nie słuchałem, ale to może w kolejnej audycji ty przesłuchasz cały nowy album Turbo.
0: Myślę, że nie, ale państwo może przesłuchają i zaproponują coś, co powinniśmy zaprezentować szerszej publiczności. No to, co słyszeliście państwo, to się nazywało heavy metal wtedy. Dzisiaj to jest taki, powiedziałbym, soft hard rock, ale no, może trochę jestem zbyt wymagający.
1: Samotnie. To ten kawałek, który za nami. Ty nostalgicznie u siebie poszedłeś, ja nostalgicznie poszedłem u siebie. Tak się jakoś dzisiaj złożyło i połączyło to wszystko. To moja pierwsza propozycja.

0: sounds good, man. Been practicing.
1: Thanks.
0: Sam, this is Wolf. He's new here.
2: What's up, dude?
0: Wolf, this is Sam. Sam and his band have been here flogging off for a while. Sam's gonna show you around while I fill out these last-minute field trip slips, all right? You guys have fun.
2: So you guys are in the jazz?
3: Look, Wolf, Prairie Dog, Ronzel, whatever the fuck your name is, we don't fuck with you or anybody else here, all right? You stay the fuck out our way and we'll stay out of yours. Capisce?
4: Yes, capisce. Ja chyba zacznę pisać teksty po angielsku, bo tak mnie zainspirowałeś.
5: Takim tekstem?
4: No tak, no wystarczy tak i w ogóle. Emocje jest, wszystko jest i każdy zrozumiał, nawet jak nie mówi po angielsku.
5: Ale po polsku też jakbyś taki album napisał, jakbyś...
4: Ale to wszystko byłoby wypikane, bo to w ogóle cała polska rzeczywistość, że po angielsku to można mówić, co się chce, a jak już jest po polsku brzydkie słowo, to musi być wypikane przed 22.
5: No i w Stanach jest często bardzo podobnie, też są cenzurowane utwory muzyczne.
4: No tak, ale w Stanach nikt po polsku nie mówi, a w Polsce większość młodego pokolenia po angielsku mówi, więc to taki nonsens trochę jest, no ale...
5: No tylko w sumie w tym kierunku jakby patrzeć, to prawda. Do ustawodawcy w takim razie trzeba napisać, żeby utwory angielskie też cenzurować.
4: Nie, bo tutaj byłoby jedno pi.
5: To bym nie mógł tego zaprezentować, chyba że wersję instrumentalną, bo wersja instrumentalna tego albumu też istnieje. To album Wolf od Taylora The Creatora i kawałek, który otwiera cały ten krążek właśnie. Jeżeli się uda i jeżeli jeszcze zdążymy, to przygotowałem się, żeby jeden z kolejnych również zaprezentować. Tak samo dobry, jeżeli nawet nie lepszy.
4: Ze zdecydowaniem...
5: Nie, właśnie jeżeli chodzi o słowa, to zdecydowanie więcej tych, że jest zawartych w tekście, niż to, co usłyszeliśmy teraz. Aczkolwiek nie wiem, czy emocjonalnie przez to nie bardziej skomplikowany.
4: Mhm. No to było bardzo emocjonalnie skomplikowane.
5: Taylor The Creator, a teraz takie połączenie z Wilkiem właśnie, bo...
4: To było Wolf, tak? Teraz będzie A Wolf at the Door.
5: Tak, i przenosimy się do Wielkiej Brytanii.

0: I słuchając nawet tych dwóch kawałków po sobie, jakbyście je złączyli, to to się wszystko pięknie, ładnie miksuje i w siebie przechodzi, więc polecam bardzo serdecznie na przykład nagrać sobie naszą audycję, a potem wyciąć zupełnie wszystko, co mówimy i zmiksować te kawałki. Są łatwiejsze sposoby, żeby to zrobić, ale jest też taki trudny, który zaproponowałem.
1: Mhm. Może nie nagrywać i nie słuchać nas.
0: To też jest jakieś rozwiązanie, aczkolwiek tego nie polecam.
1: Nie, ale to proste jest. A w ogóle słucha nas ktoś, myślisz?
0: Myślę, że szanse są 50-50. Albo nas ktoś słucha, albo nas ktoś nie słucha. I tyle mogę na ten temat powiedzieć. A propos propozycji muzycznych, o których już wspomnieliśmy, no to zapraszamy serdecznie na adresy mailowe kamil@afera.com.pl i tak samo z imieniem i nazwiskiem mojego współprowadzącego również możecie zrobić. A Wolf at the Door to od Radiohead propozycja z albumu Hail to the Thief.
1: To, że ten utwór to był, tak?
0: Mhm.
1: To było Radiohead.
0: Mhm.
1: A to nie wiedziałem.
0: No, nie słyszałeś tego jęczenia na samym końcu Tomka Yorka.
1: Ja nie słucham tego zespołu, słucham tylko jak ty przyniesiesz coś tutaj do naszej audycji, więc kojarzę tylko do jakiego mikrofonu pan śpiewa, bo pamiętam kiedyś oglądałem jakiś taki backstage chyba ze studia i pamiętam dlatego, że taki sam mikrofon ma.
0: No dobrze, albo ale teledysk, bo takie też się zdarzały to w formie takiej zestudyjnej z kamerami przewieszonymi na kaskach rowerowych.
1: Może było. No, nie wiem, ale nie wiem jak ten cały Radiohead się obroni przy tym, co teraz państwo usłyszą.

0: Myślę, że moje pytanie, czy ktoś nas jeszcze słucha, już teraz jest w ogóle niezasadne, już nas nikt nie słucha.
1: Teraz to już nie 50-50, a 40-40 można by powiedzieć nawet.
0: Tak, państwo się rozpłynęliście we mgle, bo to była mgła, black metalowy zespół z Krakowa. No fantastycznie grają, nowocześnie i w ogóle.
1: To jeszcze mgła nie
0: dynamiki,
1: była.
0: Dynamiki to tam w ogóle nie ma, nie? Bo te to utwory pierwsze, które była. Były też metalowe, one miały cały czas dynamikę, bo były miksowane w taki pierwotny sposób. Natomiast tu już po prostu wszystko jest takie płaskie, że tam nie ma żadnego powietrza, tylko hałas.
1: Skompresowane od góry do dołu.
0: Więc popagowaliśmy tutaj, jak państwo nas słuchali, a teraz już państwo nas nie słuchają, więc możemy pogować dalej.
1: Do mgły teraz.
0: No tak, coś będzie teraz fajnego, nie?

0: No ja byłem tak zajęty pogowaniem podczas poprzedniego utworu, rzeczywiście pomieszało mi się kompletnie. Przepraszam Państwa, moja niekompetencja metalowa. Ten utwór poprzedni to był Vader, czyli nasz eksportowy brylant metalowy w utworze The Calling, a to była właśnie mgła Presence Free. A tak się ten utwór nazywał i też oczywiście pogowaliśmy i współczuję temu wokaliście, bo to musiało być męczące.
1: Myślę, że daje radę.
0: Tak, ale ile razy w roku?
1: No, dwa albo trzy prawdopodobnie.
0: Nie, nawet nie wiesz, że to są takie techniki, to są tacy fachowcy, ci najwyżsi, bo większość z tych takich zespołów garażowych to po prostu drze. Natomiast ci goście to po prostu wszystko zawodowo...
1: bez zdzierania głosu.
0: Bez zdzierania gardła. Mm-hmm. Oni gardłowo tego nie robią. To są techniki specjalne. To kiedyś oglądałem taki instruktaż, to wygląda niesamowicie, ale... Ale ja czułem takie zmęczenie tym. No nawet jeżeli to było zawodowe, to czułem się zmęczony, pogując i słuchając.
1: No, ciekawe wybory. Nie spodziewałem się takich zupełnie, jeżeli powiedziałeś o takim nostalgicznym powrocie do przeszłości na początku tej audycji, to spodziewałem się trochę innych nostalgicznych powrotów do przeszłości.
0: Bo to są zespoły, które są eksportowymi brylantami naszymi w tej kategorii, bo oczywiście... Ten metal i w ogóle, no to był black metal, tamto poprzednie to nie wiem co to było, coś pewno bardzo podobnego, ale ostrego. A, no to są takie właśnie niszowe gatunki, to jest taki niszowy gatunek, który bardzo wielu słuchaczy ma na całym świecie i...
1: I Polska dumnie stoi, jeżeli chodzi o black metal, to jest akurat prawda. Mhm. Razem z całą Skandynawią jest perełka na mapie Europy, czyli Polska. A propos wyborów i stylistyki, no tak, bo ja nostalgicznie też wróciłem, tylko dla mnie nostalgia to już się pojawia w momencie, kiedy ja słuchałem czegoś rok temu i przez rok na przykład tego nie słyszałem i nagle sobie o tym przypomniałem, albo 2 lata temu, albo 5 lat temu. To nie są duże odległości czasowe. No i ta moja nostalgia brzmi zupełnie inaczej, ta, którą wybrałem teraz. I myślałem, że może w jakiś sposób my się ze sobą zgodzimy, ale ewidentnie, tu żadnej zgody nie będzie.

0: Uff. Uff. No wiesz, po tym Wejderze i po Mgle mam taki mętlik w głowie, że nawet to mnie zmęczyło.
1: No bo to jest męczący kawałek. To jest męczące interludium na całej płycie. I wracamy do tematu cenzury właśnie w kawałkach. No bo to kawałek ocenzurowany, to kawałek w wersji cenzuralnej, który poznałem pierwszy raz, kiedy widziałem transmitowany koncert, to właśnie Kendricka Lamara. Z roku chyba 2015-2016, jakoś prawdopodobnie te czasy to były, kiedy To Pimp a Butterfly wyszło. I byłem w wielkim szoku, jak można live samemu się cenzurować. Właśnie w taki sposób, jak tutaj Kendrick Lamar to robił. A tak wybrałem tę wersję właśnie.
0: No to sympatyczny utwór był, tylko wydaje mi się, że kontekst utrudnił mi jego odbiór.
1: Kontekst,
0: który ja stworzyłem.
1: Mgły i Wejdera. For free. Takie pytanie.
0: Ten kontrabas fantastyczny tam był.
1: Cały band fantastyczny, wszystko fantastyczne.
0: W ogóle
1: fantastyczne.
0: Wokal tak kojarzył mi się z nogą Eres, moją ulubienicą. A? Sposób frazowania. I,
1: Ale Kendricka czy kobiety, która na początku krzyczała, kłóciła się z podmiotem lirycznym. No i to jest rok 2015 i to jest ta moja... o czym my rozmawiamy dzisiaj?
0: Nostalgii?
1: O nostalgii, tak, właśnie o tym. To jest ta moja nostalgia, rok 2015, To Pimp a Butterfly od Kendricka Lamara właśnie. Stylistycznie może nostalgicznie, ale kawałek prawie nowy. To Childish Gambino.

0: No i tak weszliśmy trochę w tematy, jeżeli chodzi o moje wybory muzyczne, relacji, nie tylko relacji pomiędzyludzkich w sensie miłosnym i w sensie relacji damsko-męskich, jak to mogliśmy u Kendricka Lamara usłyszeć, ale również relacji z rodzicami i na przykład z ojcami, to Childish Gambino, Little Foot, Big Foot, na ficie jeszcze na samym końcu Young Nadi był słyszalny.
1: No sympatycznie było, bardzo sympatycznie.
0: Ale tekstowo właśnie bardzo niesympatycznie i to jest chyba najfajniejsze w tym kawałku, to co ten tekst ze sobą niesie i w jaki sposób jest przedstawiony. Polecam jeszcze do tego wszystkiego zobaczyć teledysk, bo to naprawdę bardzo ciekawy klip tam w pewnym momencie słyszalny był ten teledyskowy strzał. Wydaje mi się, że Childish Gambino lubi w swoich teledyskach i w swoich utworach a propos sytuacji społecznej w Stanach Zjednoczonych strzelać. I wychodzi mu to. Na pewno mu to wychodzi.
1: No dobrze, to teraz wracamy do mojej nostalgii za młodymi latami, kiedy ja chodziłem na imprezy, to oczywiście, jak wiesz, ja tańczę tylko wewnętrznie, więc w środku imprezy...
0: Musiałeś być świetnym kompanem, naprawdę.
1: W środku imprezy zawsze miałem taką umowę z moimi znajomymi, że włączali właśnie muzykę taką, jak dzisiaj państwu prezentuję. Ja sobie pogowałem przez 5 minut, męczyłem się i oni wracali do tych swoich pląsów tradycyjnych. I tak wyglądały imprezy ze mną. No dlatego teraz wrócimy do muzyki Acid Drinkers.

0: No i tak to szybko się skończyło.
1: A chciałoby się więcej. To tak planowo, czy tak,
0: no tak
1: planowo?
0: Tak, bo widzisz, ja konkuruję z ostatnim swoim wyborem, który trwał ile? Kilkanaście sekund, dzisiaj trochę dłużej, ale no, zmierzam ku zeru.
1: Acid Drinkers.
0: Tak, to było Acid Drinkers.
1: Nigdy nie spodziewałem się, że Acid Drinkers będzie tym zespołem, który mi się będzie podobał. Nigdy też nie słuchałem Acid Drinkers na studyjnych albumach, w wydawnictwach. W ogóle nigdy nie włączyłem prawdopodobnie sam z siebie Acid Drinkers na moim głośniku. Ale siłą mojej zawodowej rzeczy bywałem wielokrotnie na koncertach Acid Drinkers i muszę powiedzieć, że zabawa była przednia. Jeżeli przednia to jest dobre określenie, jeżeli
0: nawet
1: na nie więcej. Jeżeli nie więcej, słucham.
0: A byłeś na przodku? Pogowałeś?
1: Na przodku nie pogowałem, bo ja byłem tam, jak już zapowiedziałem, w formie pracowniczej bardziej niż w formie bawienniczej. Ale w tej pracy bawiłem się naprawdę, naprawdę dobrze, słuchając AC Drinkers i patrząc, jak AC Drinkers na scenie się zachowują, jak grają, no i co sobą prezentują.
0: No to koncertowo na pewno wymiatają. Nigdy nie byłem na koncercie Acid Drinkers, ale kiedyś byłem na koncercie, na którym był mój mały brat, który był bardzo mały wtedy i potem jak relacjonował mamie, jak było na koncercie, to mówię, wiesz, ci ludzie tam przed tą sceną to się łbami stukali nawzajem. Takie to dziwne było. Więc to było właśnie pogowanie na ostrym metalowym koncercie.
1: Ja a propos pogowania, to najbardziej lubię pogować na jazzie. Tak też się da.
0: Pogować można nawet leżąc w łóżku. Wewnętrznie.
1: Wewnętrznie tańczyć. AC Drinkers za nami, co przed nami?
0: Przed nami będzie, to będzie Cut.

0: To był Kat i utwór Robak.
1: W końcu tekst polski.
0: Prawda?
1: No, się stęskniłem.
0: Strasznie banalny, ale... No, ale taki...
1: Jest taki jest i tego komentować nie możemy. Nie jest nam dane, żebyśmy byli krytykami muzycznymi.
0: Może.
1: Może?
0: No, nie wiem.
1: A chciałbyś?
0: Ja nie skrytykowałem, tylko powiedziałem, co czułem.
1: A propos tekstów, które są dzisiaj w moich kawałkach, no to tak naczytałem sobie te, żeby na pewno je zrozumieć i na pewno wynieść z nich wszystko, albo przynajmniej jakąkolwiek część, którą mogę zrozumieć i której mogę się domyślić, oczywiście we wsparciu internetu. No i tak, jak weszliśmy do tych relacji międzyludzkich i przede wszystkim do tych relacji muzycznych, do tych relacji rodzinnych, no to do samego końca dzisiejszego programu już z tych relacji rodzinnych nie uciekniemy. Zapowiedziałem na początku, że Tyler powróci. No i jak rozpoczął dzisiejszą audycję kawałkiem Wolf, no to teraz prawie na sam koniec Answer od Taylora, The Creatora.

0: No tak, I Hope You Answer. To ta propozycja z roku 2013 Taylora The Creatora. W ogóle ja bardzo lubię koncepcję płyt koncepcyjnych i opowiadania historii przez cały album od samego początku do samego końca. I Taylor wydaje mi się, że jest artystą, który w sposób bardzo dziwnie rozłożenie złożony potrafi to zrobić w dobry sposób i wiązać te wszystkie kawałki ze sobą, nawet jeżeli na pierwszy rzut oka one powiązane nie brzmią.
1: A ktoś jeszcze słucha całych albumów w tych czasach?
0: Myślę, że wiele osób.
1: Okej.
0: Jedną tutaj masz. Na pewno. Nie, na pewno takie 50-50 znowu by się znalazło. A jakby się nie znalazło, to bardziej forty-forty.
1: No wydaje mi się, że większość ludzi nie słucha już albumów. Jeżeli słucha, to słucha tych starych albumów, które zna z młodości. Natomiast nie wydaje mi się, że młodzież czy współczesne pokolenia w ogóle posiadają płyty jako takie. W większości słuchają streamingu i tam utwory są raczej dawkowane pojedynczo, a nie w całości.
0: No chyba, że włączą sobie płytę.
1: No chyba, że ktoś ma już konkretne, sprecyzowane potrzeby, to może tak. Mhm.
0: I tym samym kończymy, moi drodzy, dzisiejsze wydanie
1: A
0: Pomiędzy
1: tak, bo już
0: Nogną.
1: 21:56.
0: Zbliżyliśmy się do końca. Dziękujemy bardzo serdecznie. Słyszymy się w przyszły czwartek o tej samej porze.
1: Dziękujemy. Dobranoc Państwu.
0: Bartosz Niemy-Strużyński.
1: Kamil Strużyński. I to było Pomiędzy Mną i Mną.
0: Ano. O relacjach rodzinnych część dalsza, tym razem od jednej z najbardziej kontrowersyjnych chyba postaci ostatnich lat, jeżeli chodzi o międzynarodową scenę muzyczną. Hej mama, to na sam koniec. Dobrej nocy życzymy.
1: Dobranoc.

0: błędnie. Niedobór błonnika kauzy skał.
1: No Michał Białas.
0: I ostatnie, to takie bardziej grupowe chyba. Szczęśliwy, szczęśliwy AA.
1: No tu mam duży dylemat, no bo to mógłby powiedzieć Nietzsche.
2: No i to jest poprawna odpowiedź.
1: Ale wiem, że to mówił też Michał, więc...
2: No to było takie podchwytliwe, ponieważ oni oboje na którymś etapie swojego życia prawdopodobnie wypowiedzieli te słowa.
0: Tak.
1: No właśnie, no, no właśnie.
0: To jest fragment i Antychrysta, i jedna z piosenek.
1: Właśnie wiedziałem, że gdzieś to czytałem i no, wyjaśniłem się.
0: Dobrze, ale kochani, skoro już was tutaj mamy i możemy tak pięknie porozmawiać, że nas słyszą też inni, to powiedzcie mi tak na samym wstępie, bo rozpoczęliśmy od waszej piosenki Wielki Hochstapler i pytanie, czy wy się męczycie ze sobą i ogólnie, i czy się męczycie z tą piosenką? Czy macie jej dość? Musicie powiedzieć.
3: Nie,
0: teraz. Nie.
3: Lubimy tę piosenkę, lubimy to. Ja lubię tę piosenkę, bo jest taka fajna i Kuba lubi tę piosenkę.
0: Ej, czyli wszyscy się lubią. Powodu. A między sobą się męczycie po prostu? Tak w zespole już
2: jak,
0: koniec?
2: Jak piosenka was nie męczy, to na przykład zespół właśnie może?
3: My się tak rzadko widujemy i tak mało robimy, że jakby za każdym razem jak się widzimy, to tak jakbyśmy się poznawali na nowo.
0: Tak, aha. Tylko koncert co drugi dzień i no, ale oprócz tego to się nie spotykamy.
2: A rozważaliście kiedyś na przykład taki jakby wyjazd biznesowy, taką integrację pracowniczą?
3: Na tyle chyba się nie lubimy.
2: Zrozumiałem.
1: Nie, no ja rozważałem jako tutaj największy korpo szczur, to tak. Ja, przecież rozmawialiśmy o tym ostatnio, że musimy pojechać na 3 dni.
3: Nie, nie było niczego takiego, Kuba.
0: Teraz pytanie, czy to jest mitomania, czy po prostu Michał naprawdę ma aż tak słabą pamięć? No nie dowiemy się pewnie, ale no kolejne pytanie. Czy pan wymagać będzie szczęśliwy? Kiedyś.
2: I zadowolony.
0: Będzie zadowolony?
3: No pewnie, że tak.
0: Tak?
2: Mamy taką nadzieję też.
0: A wy jesteście szczęśliwi teraz, dzisiaj?
3: Nie. Zawsze.
0: Zawsze?
2: Zawsze?
3: Każdego dnia, o każdej chwili.
0: Dziękuję każdego Bogu dnia. Za to, że cię mam. Za to, że jesteś przy mnie, bo nigdy nie. Coś tam.
2: A gdzie wy teraz jesteście? Jesteście w Polsce?
1: Ja mam napisane na telefonie Polska. W tym momencie patrzę na telefon.
0: Ale
1: i
0: nie,
1: pod numerem
0: to jest,
1: telefonu
0: to jest ten, to jest
1: nieważne,
0: język, to jest język nieważne. Telefonu, nieważne.
3: Nie. Pod numerem telefonu jest skąd ta osoba dzwoni, bo mi czasami dzwonią ze Szwajcarii numery.
2: Aha, a to dlaczego, dlaczego twój numer ma 12 cyfr?
1: Ale ty masz tam kupę kasy przecież w tych bankach.
0: Te zegarki, co zamawiasz, to stamtąd.
3: To nikt nie musi wiedzieć tego.
0: A to te zegarki, co zamawiasz, co ci tak nie przychodzą, to stamtąd po prostu. To dlatego dzwonią.
2: To jest ten czas, który mamy nieubłaganie.
0: Zbiłem 2 zegary jebać cały czas. Tomfa, znane wam? Lubicie Tomfa? Nie.
1: Ja nie wiem, czy lubię, bo nie słucham.
3: Ja niestety też nie. Ale myślę, że zacznę.
2: A lubicie jakąś piosenkę rapową?
3: W sumie to tak.
2: A jaką?
1: Rampak.
3: Ale to mam jakoś jedną wymienić po prostu?
0: No tak. Taką...
3: Trochę.
1: No. No bo to było pytanie, czy robimy, czy lubimy?
2: Nie, czy lubicie.
0: Czy lubicie, a jeśli lubimy. Robicie, to zdradźcie może nam, bo właśnie tutaj są, pewnie słuchają tego jacyś ludzie, oprócz naszej czwórki.
2: Którzy są fanami rapu.
0: Tak, którzy są fanami rapu, myślę, na pewno jedna się znajdzie lub dwie. I może byście im powiedzieli, czy robicie tak, macie w planach?
3: Ja mam taką jedną piosenkę rapową z Ilią Pastuchow, który normalnie gra w zespole Heidel Eye. I może ta piosenka rapowa się kiedyś ukaże.
2: Ciekawe, kim był ten rapów.
0: No to fajnie. A myślicie... Dobra, no to może teraz koniec o was i porozmawiamy o nas. Co o nas sądzicie?
3: Ja was lubię osobiście, nie? W sensie tak... No, fajnie, ja że chciałbym... jesteście w Poznaniu, ale was lubię ogólnie.
1: Ja chciałbym was nieco lepiej słyszeć, ale nikt już nie zrobił.
0: No...
1: A poza tym, no to... Oczko, no, fajnie.
2: Bardzo
3: jak
2: miło.
3: Tak gadamy z wami, jak tak z wami rozmawiamy, to jest fajnie. Jak tak na przykład coś innego robimy, to jest fajnie.
0: No bo wy macie historię taką z Tytusem, że robicie jakieś takie rzeczy, że na przykład, nie wiem, spotykacie się w tym samym miejscu i gracie koncerty obok siebie i to dla mnie trochę niespotykane, ale no fajnie w sumie.
1: No i Tytus ma wąsa na przykład, przynajmniej miał jak
0: no i właśnie przechodzimy do punktu programu dzisiejszego, jednego z...
2: Ponieważ dzisiaj świętujemy porażkę.
0: Dzisiaj świętujemy porażkę i Tytus zgolił wąsa. Jakie macie do tego stosunek?
2: Facepalm? Macie? Facepalm?
4: Co?
2: Facepalm, to ja.
4: Facepalm? Ja nie mówię po angielsku.
2: Aha. A ty w ogóle, Jakubie, ty jesteś na głośno mówiącym, czy jesteś na telefonie przyłożonym do ucha?
4: Jestem w ogóle w słuchawkach.
2: Aha, to dziwne.
4: Ale mogę, nie wiem. W każdym razie pasował ci wąs, Tytusie. No.
2: A wy,
0: jak myślicie, w jakim wieku jest ten czas, żeby spróbować zapuścić wąsa i czy przychodzi taki czas w ogóle w życiu mężczyzny?
4: To wszystko zależy od genów.
1: Jakość zarostu tutaj gra ogromną rolę.
0: A to wy osobiście?
1: Ja na przykład prawdopodobnie nigdy nie będę miał dobrego momentu. Nigdy nie będę na tyle dojrzały, żeby zapuścić wąsa.
2: Mhm.
0: Aha, i to 30 lat to nie wystarcza.
1: A niektórzy mają tak w wieku 15 lat.
2: No ja na przykład miałem, tak nieskromnie mogę powiedzieć o sobie.
1: No to ma pytanie, czy to jest fajne, czy niefajne, no to musisz się golić potem często, no.
2: No, kurde.
0: A ty to stęsknisz już za swoim wąsem, bo zgoliłeś go wczoraj.
2: No powiedziałbym, że tęsknię.
0: A Jakub i Michał, wy mieliście takie momenty, że próbowaliście zapuścić wąsa i po prostu nie wyszło, czy od początku wiedzieliście, że to nie jest dla was?
4: Ja miałem takie etapy, gdzie przez na przykład 2 tygodnie się nie goliłem i widziałem, że nie przynosi to żadnych efektów i wtedy się załamałem i się poddałem już na zawsze.
1: Ja miałem taki epizod też i bardzo podobnie zareagowałem.
0: A będzie o tym jakaś piosenka? O tym, że po prostu nie udaje wam się zapuścić tego wąsa?
4: Dosłownie cały parter jest o tym, tylko nikt o tym nie wie.
2: Ale Krzysiowi się udało.
0: No właśnie, chciałam powiedzieć, że szkoda, że nie ma z nami Krzysia, bo ja mam takiego wąsa.
1: Krzysiu w sumie z parteru z nami tworzył 3 numery, więc...
0: A, i on nie był, on nie był wtajemniczony po prostu w co
1: robię. 3 numery już nie są o wąsie, tak całkiem.
0: Okej, okay, tylko tak trochę, tylko to, co wypisaliście, te 3 linijki tam jego, to nie. Okej.
4: Okay. Tak.
0: No to fajnie, a teraz po tym, jak rozmawiamy, to teraz puścimy też muzykę, bo w radiu się nie tylko gada, ale też się słucha muzyki. I przed nami będzie taki numer wasz, telewizja. Bo my na przykład mega nie lubimy telewizji.
2: No my na przykład mamy radio, a nie telewizję w tym momencie.
4: No to nie puszczajcie.
0: Nie, no puścimy właśnie, żeby pokazać to, czego nie lubimy.
4: Nie, no jak wam się nie podoba, okej.
0: No jak ci się nie podoba,
2: to jakby nie musisz słuchać.
0: To
2: jest jakby okej,
0: No i teraz puścimy muzykę, a z wami się słyszymy za chwilę.
2: Także żegnamy się.
0: Balkon Telewizja.

0: Michał Białas poleca.
1: A Jakub Buczek?
2: Ja polecam. Ja, wiecie co, w sumie jednym z moich ulubionych filmów tutaj koresponduję z Michałem, używając podobnego reżysera, czyli jeden z moich filmów jest Dogville.
3: Podobny reżyser?
2: Podobny, no. W ciemnościach. I to, natomiast nie wiem, czy on jest w moim top 5, czy w top 10, ciężko mi powiedzieć.
0: Ale ważne, że dzisiaj był w tej
2: czołówce. Dzisiaj mi przyszedł do głowy.
3: Ale ja bym też go dał wysoko na jakichś swoich listach ogólnie, tak chciałem powiedzieć.
2: Ja też lubię Tarantino, tak generalnie. Nie wiem, czy byłbym w stanie jeden film wybrać.
0: Czyli lubisz Stopy.
1: O! Super!
2: A no czy w Bękartach Wojny były jakieś Stopy?
0: Pewnie tak.
2: No nie.
1: Ptak Wojny?
2: Bękartach Wojny? No bo to jest mój ulubiony film z Tarantino.
1: Aha. A Pulp Fiction?
2: Lubię też.
1: To nie było.
2: Ale... Nie, no były właśnie
0: Pulp Fiction. No i na przykład
1: był masaż stóp.
0: Albo One Upon a Time in Hollywood, tam też są stopy.
1: No i no tak.
0: A pytanie takie teraz, czyli, bo na pewno macie inspiracje muzyczne, to jest wiadome i raczej oczywiste, chyba że się nie przyznajcie po prostu, że kimś inspirujecie, ale to wtedy po prostu kłamiecie. A filmowe inspiracje, jakby czy to ma jakieś w ogóle przełożenie na waszą muzykę, że na przykład oglądaliście jakiś film i pomyśleliście sobie, że wow, ten film był taki świetny i teraz napiszę o tym piosenkę.
1: Albo mniej bezpośrednio.
3: Jestem tak obrażony w ogóle pierwszą częścią tego pytania, że aż trochę mi się nie chce odpowiedzieć na drugą. Ale powiem, że...
2: Nie wiem, jak brzmiała pierwsza część tego pytania.
3: No, że jak powiemy, że nie mamy inspiracji, to znaczy, że kłamiemy, no.
2: No bo oczywiście, to tak bardzo słychać, czym się bardzo inspiruje.
0: No, przypominam wam...
2: Porównania są oczywiste.
0: Przypominam wam, że mieliśmy wywiad ze sobą i tam się was zapytałam i tam mi powiedzieliście, i to jest udokumentowane normalnie, oprócz...
3: Ale to dosłownie jest tak, że jak są takie wywiady, to trzeba kłamać po prostu, żeby ktoś powiedział, a oni też słuchają.
1: A to jest fajne, bo to jest takie 90-sowe, takie kłamanie w wywiadach, że po prostu wiecie, że wy na przykład mówicie ludziom, że my się spotykamy i po prostu jakby muzyka sama z nas wypływa. żeby nie grać prób.
3: Najgorsze jest to, że dosłownie tak jest z nami, ale brzmi to trochę jak takie kłamstwo z lat 90, to prawda.
2: Tak, musimy wymyślać jakieś coraz to nowe rzeczy, żeby tutaj się ludzie nie za nas to nie wpłynęli, jacy jesteśmy fajni.
0: Okej, ale to w takim razie wrócimy do drugiej części pytania, które nie wzbudza już kontrowersji, czy nie? Czy skończymy ten wątek?
2: Znaczy ja mogę powiedzieć o filmach tyle, że mnie owszem inspirują, ale akurat nie w przypadku tworzenia muzyki do balkonu.
3: U mnie chyba tak samo.
0: A do tworzenia twojego drugiego projektu Bukowski na przykład?
2: Nie znam takiego projektu Bukowski.
0: Bukowicz, o Jezu. No i teraz wyszło, że czytam Charlesa Bukowskiego po nocach. Ej, właśnie, Charles Bukowski córka, czy... Ej, co dać?
1: Stephen King syn.
0: Czy Stephen King syn?
3: Jaki syn?
1: Stephen King. Stefan Król.
3: Jezu, nie, to Charles Bukowski córka, no bez porównania. Ale,
2: no, chociaż jakby miała mieć aparycję Bukowskiego.
0: Nie, no ona... może?
1: Ja nie wiem, jak oni wyglądają.
0: No dobra, ale przejdźmy do projektu Bukowicz. Czy tam jest muzyka, w sensie film? Muzyczny?
2: Jest tam muzyka. I są słowa.
3: Melodie.
2: No to nawet. No tak, no tak. Myślę, że tam są jakieś takie linczowskie często inspiracje i muzyczne, a czasem nawet w tekstach się znajdą. Ale już nie pamiętam, w których.
0: Sorry, no spoko, wybaczone. No dobrze, a powiedzcie mi, w co jesteście dzisiaj ubrani?
3: Ja w nic aktualnie. Przygotowałem się specjalnie na ten wywiad.
1: Nice.
3: Niestety tutaj rozmawiamy tylko przez telefon, nie ma kamerki, ale nie chcę mi zaufać.
1: A no bo ty miałeś przyjechać, no właśnie. No. W sobotę idziemy na koncert Dłoni do Parku Wilsona. Dlatego miałeś tu być.
3: Tak, umawialiśmy się, pamiętam to.
0: A przyjedziesz czy nie?
3: Wiesz co...
1: Średnio,
0: to
1: rozumiem.
0: To skomplikowane.
3: No. Nie no, jestem w pociągu, nie? Ale jestem opóźniony trochę.
2: Przez to, że jakiś nagi człowiek przedział.
0: A ty jako buczek masz na przykład na sobie ubrania do zmiany?
2: Czy ja mam ubrania? No, mam ubrania.
1: Ja? Ale taką bardziej piżamę, czy takie wyjściowe?
2: Nie, no dresi, normalnie.
0: A trzy paski, czy nie?
2: Co? Czekaj, policzę. Trzy paski, no.
1: Nice.
2: Ale właśnie, ale nie, sorry, bo to jest firma trzy paski, ale nie ma tych trzech pasków na boku.
1: A.
0: Czyli nie jesteś prawdziwym gopnikiem?
2: Nie. Nie jestem prawdziwy.
0: A powiedzcie mi, czy wy się wywodzicie z takiej kultury takiej osiedlowej, że wychodziliście przed blok i krzyczeli do was, ho, Mati, ho, na piłkę, czy nie?
2: Oczywiście, że tak. Ja sobie kostki rozwaliłem na żwirze
1: na żużlu.
2: Pod blokiem, jak grałem w piłkę.
0: A jest ci smutno, że teraz już cię nikt tak nie woła?
2: Wiesz co, jeszcze, bo za kilka lat syn mnie będzie wołał, żeby wyjść na piłkę.
0: O Jezu, ale słodkie. A jak ma na imię twój syn?
2: Julian.
0: A skąd pomysł na imię takie? Od Juliana Casablanki?
1: Casablanka syn?
3: Z pingwinów Madagaskaru.
2: Wiesz co... Nie pingwiny, ani nie Casablanka. Po prostu fajne imię, no. Ładnie się zrabnia.
1: Fajne, no. To prawda.
0: A w jednym z wywiadów powiedziałeś, że masz dwójkę takich starych synów, takich, co trzeba ich wyciągać. I mówiłeś o Michale i mówiłeś o Krzyśku, którego niestety z nami nie ma, bo pewnie go porwało ucho, jak to jest z perkusistami. I co? I nadal masz taki stosunek do nich, że nadal musisz ich tak wyciągać? Czy po tym wywiadzie się tak zreflektowali, jakby, że są już dorośli?
2: Jest ciężko. Michał, odpowiedz na to pytanie.
3: Ja...
2: Czy czujesz, że się zreflektowałeś po wywiadzie?
3: Tak. Czuję, że się zreflektowałem i w ogóle moje życie od tego czasu jakby się przewróciło na drugą stronę. Mam nową filozofię życiową. Myję się teraz wieczorami, a nie rankami.
1: To jest dobre. Ale to chodzi spać z mokrą głową, trochę średnio.
3: Ja nie myję włosów. Jest taki movement.
1: Cameron Winter.
3: Nie. Jest taki movement, który się nazywa No Poo. Ja kiedyś myślałem, że chodzi o to, że się nie robi kupy, ale to chodzi o to, że się nie myję włosów szamponem. Ja tak teraz robię.
0: Jesteście śmieszni, muszę wam przyznać, że brzuszek mnie boli, jak z wami rozmawiam. No, fajnie.
2: A jakby Krzysiu był, to już w ogóle by było.
0: No.
1: Czyli może nas uchroniliście tutaj przed śmiercią przez dowcip, niczym to było w Monty Pythonie na przykład.
0: No, ale teraz może też posłuchamy muzyki i teraz nie posłuchamy was, tylko czegoś innego. Co wy na to? Czy dzisiaj chcielibyście słyszeć tylko o sobie i mówić tylko o sobie?
3: Przecież i tak już wybraliście piosenkę inną, więc czemu pytacie?
0: No dajemy ci taką iluzję wyboru po prostu.
3: A, no to nie, chcemy posłuchać czegoś innego. Chcemy posłuchać czegoś innego. Co tam macie dla nas?
2: Tylko
1: no,
2: bardzo.
1: Dobra, to teraz... jednak taki sprzeciw tutaj.
0: To
1: no dobra,
0: zdecydujcie
1: no to już...
0: się, okej? Okay? To 3-4 i jakby...
1: Mówicie tak albo nie?
0: Tak lub nie.
3: Ale na jakie pytanie?
0: Nieważne.
1: 3?
3: Dobra.
0: 4?
3: Nie.
2: Tak.

0: Ja czytam książki, piszę wiersze i gram w skrable.
1: A znasz taką grę literaki?
0: Tak, właśnie w nią gram.
1: A, no to musimy się kiedyś zmierzyć.
2: Ale nie, bo wtedy wyjdę,
0: że jestem to słaby.
2: No ja muszę
0: przyznać. Dlatego nie chcę w to grać z nim.
1: A. No dobra.
2: Okej.
0: Okay. Nie, no dobrze, zagramy. Yeah. Możemy dzisiaj nawet.
1: Dziękuję.
0: Proszę.
1: A ty, Jakubie? Co robisz w pociągu?
3: Ja lubię jeść.
1: Jeść?
2: A jesz w tym takim barze pociągowym, którego nazwę nie wymówię?
3: Bar.
2: Nie, tak? Nie można.
3: Czemu nie można wymawiać tego?
2: Bo to jest to jest zabronione.
3: Kto tego zabronił?
2: Wielki brat.
1: To jest, to jest po prostu nazwa zastrzeżona znakiem towarowym, tak samo jak kształt gitary Fender Stratocaster. Ostatnio został zastrzeżony.
0: No właśnie.
2: No i mamy to. No właśnie, ale to drogie jest to spożywanie posiłków tam, ale ja mam taką historię.
3: Ale kupujesz sobie kawkę i siedzisz przez całą trasę. Jak
1: a to mnie na przykład wyrzucili w takiej sytuacji.
2: No właśnie mnie też ostatnio. Jeszcze mi powiedzieli, że nie mogę korzystać z laptopa.
1: Facepalm.
0: No bo jesteście młodzi i oni młodych ludzi nie lubią. A Kuba jeszcze nie tak wygląda.
3: Nie bali się generalnie.
2: A ja bym powiedziała, że Jakubie, bez obrazy dla ciebie, ale ty wyglądasz bardzo młodo. Jak na swój dojrzały wiek.
3: Dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Nie rozumiem w sumie, nie rozumiem, z czego wynika ten śmiech, ale no, ja to akurat lubię.
0: Ja się z tym też zgadzam. Ja pierwszy raz, jak w ogóle spotkałem Kubę na naszym pierwszym spotkaniu, ja byłem przekonany, że Kuba jest tak 2 lata starszy ode mnie. Naprawdę, że nie jest.
1: Jak wy się spotkaliście?
2: Ale czekaj, właśnie chciałam się im wciąć w to, bo ja kiedyś chyba słyszałam tę historię, ale nie jestem pewna. I chciałam się dopytać, czy wasze pierwsze spotkanie miało miejsce tak, że się zgadaliście na grupce na Facebooku i jakby przyszliście po prostu? Czy było wcześniejsza jakaś interakcja?
0: Nie.
3: Mówiliśmy się na spotkanie.
1: W internecie.
3: Po zgadaniu się.
2: Na Tinderze.
3: Na grupce facebookowej.
1: Ale żeby grać muzykę.
3: W starym stylu. Żeby grać muzykę, tak.
1: A czyli to była taka grupa typu Szukam Muzyka Śląsk.
3: Śląsk, dokładnie.
1: Nice. Czyli warto mieć marzenia.
3: Mhm.
1: Czekać ich spełnienia.
2: A spełniliście w tym roku jakieś swoje marzenie małe?
0: Każdego dnia.
3: Ja kupiłem klaster na amulety.
1: Wow. Czy jesteś numizmatykiem?
3: Nie, mam tam trochę monet, które się walają i chciałem je po prostu włożyć.
1: Mhm.
3: 2 złote, 3 złote.
1: 20 złotych.
0: Ja na przykład marzyłem o wywiadzie w Radio Afera 21 maja i mam.
2: Wow. No i to mega mi miło. I ty sobie też. Uwu. A oglądacie anime?
0: Już nie.
1: A kiedyś oglądałeś, rozumiem?
0: Tak, kiedyś oglądałem. To był ważny etap mojego życia.
2: Mhm. A jak myślisz, że to się przebiło na twórczość Balkonu?
0: Tak się przebiło, że moje teksty są uznawane za tak zawiłe, że równie dobrze mógłbym je tłumaczyć z japońskiego.
2: Wow, bardzo sprawna odpowiedź. Muszę ci przyznać, że takie, że wow.
0: Dziękuję.
2: Dziękuję.
1: A oglądaliście kiedyś Cowboy Bebop?
0: Tylko czołówkę, bo ma bardzo fajny...
1: muzyki.
0: Fajną piosenkę, tak.
2: No. A ja muszę wam powiedzieć historię, że mój kolega z klasy ma taką bluzę z Milesem Davisem i on wygląda jakby żygał na tym zdjęciu i tak sobie, ja jest taka kolorowa.
1: Aha, to jest mój kolega z klasy?
2: Tak, to jest mój kolega z klasy. I...
1: No, muszę to zobaczyć, bo to, gdzie to jest wstawione?
2: Gdzieś na pewno publicznie jest, zostało to ten, na pewno szerowane dalej. I chciałam się zapytać, czy wy macie jakiś merch artystów swój? Na przykład takie koszulki nosicie? W sensie nie swój, że Balkonu, bo wiem, że macie, bo mam nawet waszą koszulkę. Ale jakie mercze nosicie? Jakich zespołów?
0: Ja mam...
3: Czemu nie rozumiem tego śmiechu?
1: No bo ja zobaczę.

0: Zobaczyłem tą bluzę po prostu. Dobra, no pogadamy o tym później.
1: A ja wam wyślę to i możecie też ocenić.
0: Ale węgorze.
2: Rozumiem, że tak naprawdę nie chcecie naszych odpowiedzi, tak?
1: Nie, no czekamy na nie.
2: No spoko, możecie śmiać się między sobą. My będziemy słuchać, co?
0: No wszyscy się pośmiejemy.
1: A może wszyscy
2: proszę was bardzo.
1: A proszę głośniej.
2: Byśmy się chcieli pośmiać.
1: A możecie wejść na meskę? Tam wysłałam.
3: Ja nie dostaję tych wiadomości.
2: Już ci wysyłam, już ci przekazuję. Czekaj, gdzie ty jesteś? Jakub Buczek. Dobra, wysłałem ci właśnie.
3: No to...
2: Myślę, że najzabawniejsze w tym jest... znaczy, nasi tutaj słuchacze pewnie najbardziej się śmieją z tego.
0: Wyobrazili sobie na pewno dobrze to było.
1: Ale super jest.
3: To na relację Radiafera.
1: No wrzuci. Ej, dobra, dla wszystkich słuchaczy, to wchodzimy teraz i ja publikuję to. Szefowa działu kreatywnego robi ruch. Robię ruch w twoją stronę.
0: Te papiery rozbiorę.
1: Nie, nie ma takich właśnie tekstów tu. Nie.
0: No dobra, ale tak wracając do pytania, no to... Co tam?
1: No jaki merch macie na
0: sobie? Jaki merch macie?
3: No ja mam zespołu, w którym gra mój ziomeczek. Mam zespołu ARM merch. W sensie koszulkę. Mam koszulkę, który zrobił Ilias Highlight. Jest jedną z moich ulubionych koszulek. Tam jest napisane na niej Witch Chess. I taka ładna grafika wybielaczem zrobiona. I mam koszulkę, uwaga, uwaga, Iron Maiden.
0: Wow, fajny zespół. Tak.
3: Ja jestem starym metalem, więc kiedyś jako nastolatek słuchałem i będąc kiedyś w lumpie, stwierdziłem, a kupię sobie przez wzgląd na stare czasy.
0: Ja miałem kiedyś koszulkę Iron Maiden taką z bazarku i po prostu została zniszczona.
3: No to ja jako właśnie nastolatek miałem jakieś takie koszulki, kilka koszulek systemowe Down, ale też gdzieś tam poniszczyły, podziurawiły.
2: Ja mam koszulkę Cardiacs, mam też również koszulkę Heidel Eye, tylko że ja mam z innym napisem, którego nie wiem, czy mogę go wypowiedzieć.
0: Co on mówi? Ten napis.
1: W jaki sposób do nas przemawia ten napis?
0: To ocenimy. Czy on jest taki wulgarny po prostu?
2: Troszkę wulgarny, tak, ale taki zabawny. Taki wulgarny, ale zabawny, nie? Tam jest napisane Penis Music.
0: A, okej.
2: Okay. No, więc to takie...
1: Na granicy smaku i niesmaku mogła...
2: Tak, ale właśnie to jest... W takiej kontrowersji właśnie należy żyć ogólnie, żeby życie było ciekawe.
1: Życie miało smaczek raz...
2: Heidelaj, raz Falcon.
1: Tak. Tak. Tak.
2: I chyba tyle. Mam jeszcze takie ładne skarpetki, ale to nie chyba od żadnego zespołu, tylko tak chciałem powiedzieć.
1: Okej, to Jakub Buczek pewnie jest zainteresowany.
2: Ej, ale w sumie to moje ulubione skarpetki nie są jakby żadnym merchem, ale są tak jakby od zespołu, bo dostałem od 2/3 zespołu Bukowicz skarpetki, bardzo fajne.
0: Czyli one jakby dla ciebie osobiście są merchem, ponieważ po prostu są takie pewne skojarzenia utworzone.
2: Tak.
0: Rozumiem.
3: To są naprawdę ładne damskie skarpetki.
1: Damskie skarpetki?
2: Co się w tym bawi?
3: No właśnie.
1: Zastanawiałam się po prostu, jak dużo masz stopa.
2: To jest akurat czuły punkt.
1: O tym nie rozmawiamy. No dobra.
2: Autentycznie to jest czuły punkt.
1: Także no-cup bez czapki?
2: No-cup bez czapki, tak.
0: A jak wynosicie czapkę z Daszkiem, to wkładacie sobie jakby włosy tak pod nią, czy jakby wystają grzywka z przodu?
2: Ja nigdy nie noszę czapki z Daszkiem, bo mam tak wielki łeb, że po prostu autentycznie nigdy nie wyglądało to sensownie.
0: Okej.
3: Okay. Ja noszę, ale nie no, tak naturalnie, nie? Nie robię nic.
1: Nie zaczesujesz ich na żel do tyłu?
3: Nie, raczej, zazwyczaj. No nie pod czapkę w każdym razie, jaki to ma sens.
1: Ale jaki to ma sens, no właśnie. A powiedzcie mi, czy macie, bo ty Michał na przykład powiedziałeś, że masz dużą głowę, ale czy to znaczy, że dużo myślisz?
4: Nie, już nie.
1: Wręcz przeciwnie, sprzężenie zwrotne nastąpiło.
0: Much thinking makes you ill.
1: O, to jest
2: jak byłem młodszy, to bardzo dużo myślałem i byłem, no i teraz już jest inaczej.
1: A czy overthinking jest problemem sporym, myślicie, dla młodych ludzi?
2: Nie, gdzie tam?
0: Dla dzieci?
1: Dla dzieci takich niepełnoletnich?
2: Dla dzieci, tak, dla dzieci. Ja myślę, że syn właśnie Jakuba ma dużo, duży problem z overthinking.
3: Ma o czym myśleć, no.
2: Ma o czym myśleć, no.
0: Karierze?
3: Zwłaszcza jak przychodzi kolega Michał Białas do niego.
1: A oni się tak spotykają już bez ciebie teraz, bo no tak. Twój syn jest bliżej no wiekowo do Michała. No właśnie.
3: Tak, tak.
0: A mieliście kiedyś taki kompleks, jak byliście mali, że ktoś jest od was starszy i chcieliście go kiedyś przegonić w wieku?
2: Tak.
0: Ja też.
3: Ja nie pamiętam, czy przegonić w wieku? Nie no, chyba zdawałem sobie
1: tak
3: sprawę, że to
1: chcesz
3: nie jest
1: dorosnąć
3: możliwe.
1: Szybciej niż
0: no, że ja bym chciał mieć kiedyś więcej lat niż ten mój kolega głupi. Że jeszcze kiedyś będę starszy od ciebie, mordo.
3: Znaczy inaczej.
2: I stało się tak?
0: No, no są takie przypadki, że córka jest starsza od matki.
2: Serio?
0: Nie wiem. Pomidor. Polski język jest pomidorek.
2: Lubię pomidorze.
3: No i co tam jeszcze ciekawego u was?
0: Fajnie jest,
1: spoczko,
0: ciepła
1: fajnie
0: noc, 14,1 stopnia Celsjusza na dworze, godzina 4:47,
1: ale też 20:50.
3: No. Pamiętam jak na lekcjach matematyki zawsze nas karcili za to, jak mówiliśmy, 14,1.
0: A, bo co, bo to jest koma?
3: 1/10.
0: Aha. Of course.
1: A teraz jak na przykład pani w Żabce ci mówi, że ci wyda 10 groszy, to ją poprawiasz i mówisz, że nie, czy nie wyda?
0: To jest 1/10 złotego?
3: ja nie poprawiam. W sensie to nie powiedziałem tego, żeby poprawić, tylko że po prostu przypomniało mi się, jak nas A. poprawiali w szkole. Wiecie, ja, lata 70.
2: Mógłbyś chociaż być asertywny, jak kogoś poprawiasz.
1: Asertywny?
3: No. Nie, nie.
2: Dobra, to było złe słowo ogólnie, nie? Ale jak mi to wypomnicie jeszcze raz, to się rozłączę.
1: O Jezu, ale świetnie jesteście. Naprawdę
2: autentycznie
1: gratulacje.
2: Się rozłączę.
1: Autentycznie niedługo będziemy musieli się rozłączyć w ogóle, bo patrzę na czas i jest 22:50.
2: O, w końcu, Jezus Maria.
1: O Jezu, ale nie narzekaj, było fajnie.
0: Ale to jeszcze możemy sobie tak z minutkę
3: pogadać.
0: Nie
3: lubię, jak się jego marzenia spełniają.
0: Nie, aha, no
1: o,
0: dobra.
1: Czyli teraz
2: potem nie mam materiału do tekstów, no.
0: Aha, ale to może jednak warto się zmienić.
2: Wiesz, to zreflektuję się.
0: Dobra, zmieniamy się dla ciebie.
1: T-Mobile, mam czas na rozmowę.
2: I to lokowanie produktu już jest okej, tak?
1: O Jezu, no
0: ale nie, to nie jest okej, to nie jest okej. Jakby nas słuchała Krajowa Radia...
2: Ja już wolę promować Warsa, bo mi szkoda tych wszystkich ludzi, co chodzą po tych wagonach, po prostu nikt im nawet dzień dobry nie powie, po prostu machają na nim ręką. No.
0: A mój kolega pracował w Warsie.
2: Jak się z tym czuł?
0: Czuł się z tym tak, że ma ogromną wiedzę na temat funkcjonowania kolei i na przykład sprzedał mi taki lifehack, że jak się jest z dzieckiem w pociągu, to nie mogą cię z niego wyrzucić, nawet jakby się nie miał biletu. I on w ten sposób kiedyś przewiózł nielegalnie rower w pociągu, że po prostu powołał się na tą zasadę, że on jest ojcem ze swoim dzieckiem, bo faktycznie był. I oni powiedzieli, no dobra, to w takim razie sobie pan jedzie z rowerem.
3: Ale też rower był jego dzieckiem?
0: No nie, ale on powiedział, dobra, to brzmi jakby jak mega ściema, ale on wkręcał tym ludziom, że to jest wózek dla dziecka, ten rower. No ale chodzi o to, że nieważne, co by się działo, jeżeli ma się ze sobą dziecko, to jest jakby chill.
2: Jak rower mógł wyglądać jak wózek dla dziecka jeszcze?
1: Czepkę może.
0: No taki z przodu
1: taki,
0: po prostu
1: wiesz,
0: miał.
1: Z przodu taki koszyk.
0: Tak, dobra, taki cargo rower. Dobra.
2: Wymyślacie totalnie, jakby, okej, okay, to jest... Ważne, że to było zabawne, nie? Nie musi być prawdziwe. Ważne, że było zabawne.
0: No dobra, no to jak nie wierzycie, no to...
1: A to jest sztuka dla sztuki i ty tego nie rozumiesz po prostu, no właśnie.
2: Hmm. No przepraszam.
0: No to po prostu chyba się pożegnamy teraz w tym momencie.
1: Dziękuję za to.
2: W takim złym nastroju?
1: Niezwykle nie.
0: No.
1: Nie no, to nie, jest no good jest, vibes
0: jest
1: only,
0: super,
1: bad vibes forever.
0: Tak.
1: Ja było świetnie. Ja naprawdę muszę wam powiedzieć, że ja lubię z wami rozmawiać.
0: Ja również.
3: Polecamy się na przyszłość.
1: No ja mogę w sumie codziennie do was dzwonić teraz, co wy na to?
2: No to zróbmy taki nowy program Radio Afera.
1: 21.55. 5 minut z balkonem i będziemy...
2: Dokładnie.
0: Albo audycja na balkonie. Albo Taras.
1: Taras.
2: Wiesz, też jednak zrezygnowałem z tego pomysłu.
0: No dobra, no teraz jest tak sfamblowałem. No to cześć. To, dobra, to my się żegnamy. Na koniec jeszcze będzie taka muzyczna tutaj tego typu...
1: Wstawka dla was.
0: Specjalnie dla was piosenka z dedykacją. A potem już będzie inna audycja, także...
1: Także my się żegnamy. No. I jak zawsze mówili do was Tytus Walterowicz.
0: Magdalena Bąk i realizował program Aleksander Zaniecki.
1: A z nami był zespół Balkon, a raczej jego przedstawiciele Michał Białas, Jakub Buczek. Dzięki chłopacy, cześć.
2: Dzięki, pa.
5: Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction.

0: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Krautrock, Avantprog, Zöll, Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

Kapusta w Canterbury, Adam Katolik, dobry wieczór. Kontynuuję ten trend, który rozpocząłem niedawno. Trend robienia takich audycji, powiedzmy, gdzie zbieram różne zespoły do jednej audycji. Zespoły z teoretycznie bardzo różnych bajek, ale jednak każdy z tych utworów ma jakiś tam wspólny mianownik i w ten sposób staram się pokazywać, że te wszystkie etykietki są drugorzędne, a często jeśli chodzi o zespoły, które pochodzą z różnych subkultur nawet nieraz, to gdzieś tam można znaleźć wspólne mianowniki spośród tych rzeczy. Spodobała mi się niedawno tego typu forma audycji, więc kontynuuję to. No i teraz wybrałem sobie temat szeroko pojęty, nazwijmy to udziwniony czy upsychodeliczniony blues rock. Józef Skrzek swego czasu powiedział, że na samym początku pierwszej płyty SBB, płyty koncertowej, tam podczas powiedzmy takiej konferencjerki, powiedział, że jest to forma przewodnia blues. Trudno się nie zgodzić. Jest to dobry punkt wyjścia do w sumie bardzo dużej części w ogóle muzyki rozrywkowej całej, bo do bluesa, do funku, do jazzu, soulu, no i rapu nawet i jeszcze pewnie paru innych rzeczy. Nie gram na żadnym instrumencie, ale domyślam się, że spośród tych, co grają na gitarze, faktycznie blues jest dobrym punktem wyjścia. No i cóż, rozpoczęliśmy od w sumie króciutkiego utworu Pink Floyd, More Blues z albumu More, ścieżka dźwiękowa do filmu More. Właśnie taki sympatyczny, psychodeliczny bluesik. Jeszcze na chwilę zostajemy przy Pink Floyd i teraz czas na zdecydowanie bardziej znany utwór.

Have a Cigar, Pink Floyd z Royem Harperem na wokalu. No, bardzo znany utwór, bardzo znana płyta Wish You Were Here, także nic tu nowego bym nie dodał, jakbym tutaj się wypowiadał na ten temat. No, również nie zdradzę tajemnicy, jak powiem, że nazwa zespołu pochodzi od imion dwóch bluesmenów, którzy no jeszcze przed wojną tak tworzyli w tym gatunku. Byli pionierami. Pink Anderson i Floyd Council. Tak się nazywali, także no, odpowiadam tutaj na pytanie podmiotu lirycznego z Have a Cigar, which one's Pink? No to właśnie tutaj odpowiadam, że chodzi tu o Pink Andersona. No a teraz zrobimy, powiedzmy, czy puszczę teraz coś, co będzie takim moim małym powrotem do czasów, powiedzmy, no, dzieciństwa, czasów wczesnego gimnazjum. Mianowicie usłyszymy teraz utwór zespołu, który był jednym z pierwszych zespołów w ogóle, którymi się, powiedzmy, zainteresowałem, tak powiedzmy, ciut bardziej poważnie. To jeszcze było przed SBB, bo tak jak kiedyś wspominałem, SBB było tym zespołem, który, no, dzięki któremu w ogóle szerzej muzyką się zainteresowałem jako taką. No ale jeszcze przedtem paru innych rzeczy słuchałem, no i jedną z tych rzeczy było właśnie ZZ Top. ZZ Top, i usłyszymy utwór, który uznałem, że będzie pasował do tej audycji, tego, powiedzmy, bluesa, który stara się uciekać od tego, powiedzmy, takiego najbardziej typowego 12-taktowca. Bo jest to jeden z najdziwniejszych utworów ZZ Top, najbardziej, powiedzmy, no, jeden z nielicznych utworów, który bym określił jako, no, jak na standardy ZZ Top, to wręcz powiedziałbym, że jest to eksperymentalny utwór. Heaven, Hell or Houston.

Heaven, Hell or Houston z albumu El Loco z 81 roku. Zespół z Z-Top. Może to jest naprawdę, najprawdopodobniej jest to jedyny featuring tego zespołu w mojej audycji, więc no myślę, że no cóż, dosyć wyjątkowy moment, nieskromnie mówiąc. No cóż, no pewnie dzisiaj jakbym miał słuchać Z-Top, to znaczy jakbym dzisiaj zaczął tego słuchać, to pewnie nie znalazłbym tu nic ciekawego i pewnie bym to odrzucił, ale no sentyment zniekształca, czy nawet nie zniekształca, ale po prostu zmienia perspektywę, także po prostu zawsze będę miał sentyment do tego zespołu. Również do tych no 95 czy 98% tych typowo pozostałych utworów, które już są no albo typowym blues rockiem, albo no w latach 80. Już zahaczały o powiedzmy no takiego glam hard rocka. Natomiast jednak mimo wszystko będę zawsze doceniał Z-Top nie tylko za nie tylko z powodu tego mojego sentymentu, ale też to, że był to no zupełnie bezpretensjonalny zespół i no nie próbował być czymś więcej niż czym był. No istnieją takie zespoły, nie chcę tu wymieniać z nazw, ale istnieją zespoły, które grają muzykę no bardzo, można powiedzieć, banalną i czy jakąś tam nieciekawą, podstawową, i jednocześnie te zespoły próbują wmawiać, że to jest muzyka z przekazem i nie wiadomo czym. No to nie, tutaj w przypadku Z-Top po prostu mamy no jakichś tam chłopaków z Teksasu, co se grają bluesa, i dokładnie tym to było. I mówię, no trudno mi mieć pretensje, tak, do Z-Top pod tym względem. Natomiast ciekawostką jest to, że zanim powstało Z-Top, to gitarzysta, wokalista tego zespołu, Billy Gibbons, grał w no, takim innym zespole, Moving Sidewalks. No, zespół ten nie zrobił takiej kariery jak Z-Top. Natomiast był to jeden z zespołów, który wywodził się z teksańskiej sceny psychodelicznej. Istniało coś takiego w drugiej połowie lat 60. No i takim płynnie tutaj przechodzimy do następnej rzeczy, którą chcę zaprezentować. Mianowicie takim no najistotniejszym zespołem, czy powiedzmy no pionierskim, jeśli chodzi o tą teksańską scenę psychodeliczną, był zespół 13th Floor Elevators. I właśnie był to zespół, no można powiedzieć, garażowo-psychodeliczno, no, bluesowy, czy rytm and bluesowy, oparty dosyć mocno na no tym takim, powiedzmy, amerykańskim roku, ale no jednocześnie no to wszystko jest gdzieś tam w takiej erze. No jest to, usłyszymy teraz utwór z pierwszego albumu 13th Floor Elevators, jeszcze z 66 roku, także jeszcze no, przed debiutem Hendrixa na przykład. Utwór Tried to Hide.

Tried to Hide. 13th Floor Elevators z debiutanckiego albumu The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators. No, ta płyta jest warta odnotowania z kilku powodów. No, taki zapewne najistotniejszy to to, że jest to pierwszy w historii muzyki przykład użycia słowa psychodelia. Słowa wymyślonego zdaje się, w latach 50. jeszcze. Już w tym momencie nie pamiętam nazwiska, ale zdaje się, że jakiś amerykański psychiatra wymyślił ten termin. No, ukuł to z greckich słów, które tam oznaczają uzewnętrznienie duszy. No i jest to, tak, pierwszy w historii muzyki przykład użycia słowa psychodelia w kontekście muzyki. Płyta wyszła w październiku 1966 roku. No i ona jest tak naprawdę, no, ewidentnie słychać, że jest to, no, muzyka, która gdzieś tam no, nie jest jakoś bardzo daleka od właśnie takiego typowego garażowego rocka z lat 60. No ale pojawiają się tam takie momenty, może w innych utworach bardziej to słychać, ale takie, no właśnie, powiedzmy, typowe dla wczesnej psychodelii. Ten utwór wybrałem, no bo przez tą harmonijkę i ogólny, no ten, powiedzmy, no, te riffy, no, kojarzy się gdzieś tam z bluesem. Aczkolwiek jest to blues już, powiedzmy, no, powiedzmy już nieco taki ukwadratowiony, nazwijmy to. To znaczy trochę taki, no, ta płyta ma też taki, no, powiedzmy, protopunkowy vibe. Także gdzieś tam to wszystko się miesza na tej płycie. No i innym zespołem istotnym z tej sceny psychodelicznej teksańskiej,

Downtown, Ashra Temple. Utwór, który rozpoczyna płytę Seven Up. No cóż, no... Manuel Gottschink, czyli główny... Znaczy główny, to jest pleonazm. Spiritus Movens, Ashra Temple. Tak samo Ashra. Był gitarzystą bardzo innowacyjnym. No to, żeby się to dowiedzieć, to wystarczy posłuchać Innovations for Electric Guitar. Ale jednocześnie był gitarzystą, który no bardzo mocno był zakorzeniony w tym właśnie takim bluesowym, bluesowym, hendrixowskim graniu. I tak paradoksalnie spośród tych wszystkich utworów, które dzisiaj puszczam, właśnie ten Downtown jest chyba... No najbardziej zbliżony do, powiedzmy, takiego klasycznego 12-taktowca spośród wszystkich utworów, tylko po prostu przepuszczone przez wielki pogłos. Czy echo, nie wiem, mi się myli zawsze. To no w każdym przez psychodeliczny efekt, tak? Gdyby nie ten pogłos, to no byłby to zupełnie standardowy blues rock, bardzo sympatyczny. No to jak jesteśmy przy krautrocku i, powiedzmy, krautrockowych gitarzystach, którzy są, mają głowy otwarte na bardzo różne inspiracje, ale jednak lubią gdzieś tam być w tym, jeszcze lubią ciągle tego bluesa, no to czas na Edgara Frezę i utwór z solowej twórczości Edgara Frezę, Icarus. No utwór, powiedzmy, brzmieniem przypomina te najbardziej, powiedzmy, płyty Tangerine Dream, te z końca lat 70. w stylu Force Majeure czy Cyclone. Ponieważ właśnie to jest ten okres twórczości Frezego. Także mam tu połączenie elektroniki z gitarami i, powiedzmy, no, z taką standardową rockową perkusją, ale jednocześnie no, ten utwór jest ewidentnie oparty na takim EGA, bodajże to są te, no, taka ta najprostsza, no, to takie najprostsze bluesowe dźwięki. Na tych dźwiękach jest cały ten utwór oparty, no i są naprawdę świetne solówki, takie no właśnie mocno hendrixowskie Frezego, także Icarus.

0: Icarus, czy Icarus? W sumie zapomniałem sprawdzić, jak to się po angielsku czyta. No załóżmy, że Icarus. Edgar Fraser z albumu Ages, 78 rok. Także brzmieniowo zbliżona rzecz do Cyclone, bo no, ten sam rok, 78, nawet na tej płycie gościnnie zagrał Klaus Krieger, czyli perkusista ten sam, który właśnie zagrał na Cyclone i na Force Majeure też. No tak jak mówię, utwór no, ma ewidentnie takie bujanie i takie bluesowo-funkowe jest na tych EGA dźwiękach jakoś tam chyba oparty, ale no i te solówki są naprawdę no, fantastyczne. No ale jednocześnie po aranżacji absolutnie słuchać, że to jest Fraser tudzież Tangerine Dream, że to z tej jednej rodziny pochodzi. Skoro jesteśmy przy wykonawcach, którzy łączą rocka z elektroniką w szeroko pojęty sposób, to czas na, i to może też niektórych zaskoczyć, pewnie podobnie jak Fraser w kontekście tej audycji, Radiohead. Można by wyodrębnić kilka utworów Radiohead, gdzieś tam słychać jakieś takie bluesowe nawiązania, ale udało im się zrobić, znaczy udało im się zrobić. Mają jeden utwór na koncie, taki czysto bluesrockowy, czy taki psychodeliczno właśnie bluesrockowy. On trochę brzmi, ten utwór mi trochę przypomina sytuację, kiedy jakiś stonerowy zespół gra bluesowo, tak stricte bluesowo, no to mniej więcej tak ten utwór dla mnie brzmi. I Am a Wicked Child.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Okay.
1: I Am a Wicked Child, Radiohead. Utwór pochodzi z epki Comlac, 2 plus 2 is 5, tak się nazywa, z 2004 roku i są to outtake'i z Hail to the Thief, które rok wcześniej wyszło, w 2003. Więc no, utwory są podobnie eklektyczne jak na tamtej płycie. No, znaczy jest oprócz tego utworu jeszcze jeden akustyczny utwór, a reszta no, to już takie typowo, no, typowe dla Radiohead z tego okresu, powiedzmy takie no, inspirowane i fekstynem IDM-owe utwory. Paperback Writer jest szczególnie ciekawy. Jest taki, taki IDM z bardzo fajnym, funkowym basem. Być może kiedyś, jak zrobię audycję o Radioheada, na pewno zrobię, to na pewno ten utwór się tam znajdzie, to mogę już zaspoilerować. No, no to na koniec czas na coś bardzo oczywistego tym razem w kontekście niniejszej audycji. Pierwszy album Black Sabbath, utwór, który zamyka pierwszy album Black Sabbath, Warning. Swego czasu, jak zrobiłem audycję Black Sabbath, to była to jedna z pierwszych audycji, które tutaj były, które miała miejsce ta audycja w lipcu, no niedługo po śmierci Ozziego. No bardzo lubię ten utwór i chętnie bym go wtedy puścił, ale wtedy, no ponieważ nie jest to utwór, znaczy nie jest to kompozycja Black Sabbath, jest to cover Unsley Dunbar Retaliation. No to nie chciałem puszczać wtedy tego utworu, no bo uznałem, że jest to... No, żeby uczcić Ozziego, tak, no to uznałem, że warto puszczać te utwory, gdzie są te linie wokalne, które on wymyślił. Tak więc, no cóż, teraz to mogę nadrobić i czas na Warning. Tak jak mówiłem, jest to cover Unsley Dunbar Retaliation, ale cover bardzo rozbudowany w stosunku do oryginału. Oryginał trwa tam ledwo chyba 3 minuty. Ten utwór w tej wersji Black Sabbath trwa 10. Cały ten fragment w środku jest, można powiedzieć, no już Black Sabbathowski, jest dodany przez nich. Ten instrumentalny. Bardzo ciekawe jest to solo gitary w środku utworu, bo tam jest taki fragment, gdzie no jest taka raga, powiedzmy, przez krótki czas ta raga trochę no wyłamuje się z tego bluesowego paradygmatu, w którym cały ten utwór jest skąpany, tego no, psychodeliczno-bluesowego, no, bardzo hendriksowskiego. Warning Black Sabbath. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Adam Katolik i zapraszam na modlitwy psychodeliczne.

Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23:00.

0: Time to wake up.
1: W czwartek od północy przemówi do Was siedem języków Boga. Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.

0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, chciałoby się powiedzieć chyba buenos noches, nie, to jest dobrej nocy.
0: No, to jeszcze nie, za dwie godzinki.
1: Za dwie godzinki powiemy wam buenos noches, natomiast teraz powiemy wam Buenos Aires.
0: Szkoda, że nie zrobiliśmy jakiejś ankiety, żeby nasze osoby słuchające głosowały, o czym może być ta audycja po tym jednym utworze.
1: No, niestety już, wiadomo, tutaj wkleję zaproszenie na social media, tam jest informacja, o czym jest audycja, będzie.
0: No, ale też tak ktoś tylko to tak, nie jest tak wprost napisane.
1: No, nie jest wprost. No właśnie.
0: Ale można, jest pewien trop.
1: Tak, pewien trop, którym można podążać, na przykład autostradą można podążać za tym tropem.
0: Lub pociągiem.
1: Lub pociągiem, no. To też jest trop, który też sprawi, że można przelecieć gdzieś nad jakąś krainą, albo też przepłynąć przez rzekę na przykład, bądź jezioro, czy nawet morze, ocean.
0: Lub też jest to trop, który można przejść na piechotę.
1: Tak.
0: Wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić audycję, jakiś taki zbiór utworów, który w jakiś sposób kojarzy nam się z przemieszczaniem, przeróżnym przemieszczaniem.
1: Ze środkami transportu też między innymi, no bo to jest nieodłączna nogi. Część.
0: A winda? Nie będzie tutaj muzyki do windy. Ale to jest środek transportu. Tak jest podobno kwalifikowana winda.
1: Mm-hmm.
0: No. Jak cię ktoś podchwytliwie pyta, jaki jest najbezpieczniejszy środek transportu pod względem statystyki, to jakby tym odpowiedzią jest winda. Bo tam się dzieje najmniej wypadków. Ale nie wiem, czy to prawda. Możliwe, że sobie uroiłam gdzieś. W każdym razie, no właśnie, bo zauważyłam, że trochę czego innego słucham, jak idę gdzieś piechotą, trochę czego innego słucham, jak jadę samochodem, trochę czegoś innego, jak jadę pociągiem. Są takie rzeczy, które gdzieś tam, albo takie klimaty, które muszą się pojawić w momencie, kiedy na przykład jadę w dłuższą podróż i okazuje się, że gdzieś tam tutaj takie nasze postrzeganie tej muzyki, która się pojawia podczas przemieszczania się, po prostu można tak powiedzieć, jest o tyle podobne, że ty również podłapałeś od razu tą kminę.
1: Tak.
0: Jako taki osobny zbiór muzyki.
1: I uwaga, będzie też pewna anegdota dzisiaj wciśnięta.
0: Już się nie mogę doczekać.
1: Wspaniała będzie, taka jak moje zazwyczaj anegdoty. Za nami utwór Autobahn, ale przede mną osoba redaktorska Maja Haczyńska.
0: A przede mną osoba redaktorska Mikołaj Żurakowski.
1: Za nami i przed nami zarazem senior Coconut, czyli Uwe Schmidt, Niemiec, który po podróży po Ameryce Południowej założył projekt Senior Coconut. I to jest akurat inkarnacja z Isu Coniuto, Coniuto, czyli z jego muzykami, ale tak naprawdę to on i sprzęt muzyczny. Nagrał płytę i jest to płyta z roku 99, która zawiera covery Kraftwerku. Nosi ona tytuł El by Alemán. Na Kraftwerk dużo opisywał środków transportu, a zarazem przemieszczania się.
0: Tak, i ważne jest, aby puścić sobie utwór Autobahn, jadąc po autostradzie. To jest dobry experience, polecam.
1: Ja na przykład kiedyś zwlekałem do przekroczenia granicy, aż wjadę z polskiej na niemiecką autostradę.
0: Żeby symbolicznie zaznaczyć.
1: Tak, dopiero za granicą byłem skory, żeby ten utwór puścić. To co, teraz z autostrady przesiadamy się na pociąg. Transeuropejska trasa.
0: Proszę bardzo.

0: twoja najdłuższa podróż pociągiem?
1: Zaskoczyłeś mnie teraz. Myślę, że takie... Nie wiem, 6 godzin.
0: Okej.
1: Okay. Tak.
0: Twoja doba.
1: Ale
0: dwoma pociągami. Była przesiadka w Budapeszcie, ale krótka.
1: Czyli, a jaki był punkt pierwszy, początkowy i punkt ostatni to?
0: Katowice, przesiadka w Budapeszcie niecała godzina i Transylwania.
1: Doby. Wow.
0: Około doby to trwało.
1: Świetne. I jak ci jechało doby w pociągu? Nie odklejało cię już trochę?
0: Odklejało mnie.
1: No, ja, dla mnie takim optymalnym czasem podróży pociągiem jest, to są 3 godziny. Bo jak jadę z Poznania nad morze, to tak zdążę sobie czegoś posłuchać nowego, wiesz, trochę się rozejrzeć i w ogóle sobie coś tam pomyśleć, ale jeszcze się nie zaczynam nudzić, ale już na przykład do Krakowa, no to już trochę się męczę, ale wiadomo. No, ważny jest gdzieś tam cel również tej podróży, nie tylko sama podróż. Jednak.
0: Wieki temu jechałem z Czerniowic, które są na południu Ukrainy, zaraz przy granicy z Rumunią, do Lwowa, ale pociąg jechał trochę naokoło, więc zamiast po linii prostej tam 500 kilometrów, to zrobił 900 w całą noc.
1: Ła.
0: I to był taki bardzo fajny, najbardziej budżetowy przedział, gdzie zwykłe przedziały rozkładały się w leżanki.
1: O.
0: Więc ja na przykład zasnąłem i gdzieś w połowie drogi obudziłem się i ktoś mi siedział w nogach, bo nie było miejsca. I jak pan zobaczył, że się obudziłem, to się chyba speszył i poszedł.
1: Wolał jak spałeś.
0: Tak, wolał jak spałem. Ja też wolałem jak spałem.
1: No tak. Słuchaj, a czy ty właśnie zrobiłeś sobie dzisiaj jakiś podział na sposoby transportu, sposoby przemieszczania się, czy po prostu to jest ogólny zbiór muzyki, które kojarzy ci się z przemieszczaniem?
0: Głównie to chyba... widzisz, bo na rowerze na przykład uwielbiam słuchać sobie szybkiego techno. Więc... zresztą rower dla mnie jest na tyle też częstym środkiem transportu, że słucham wszystkiego. Ale no, najbardziej lubię szybką muzykę rytmiczną. Elektroniczną muzykę rytmiczną, szybką, na rower. Jak się śpieszę na przykład.
1: Mm-hmm. No tak, w sumie to nie dziwi mnie to, bo też chyba w podobne klimaty idą ludzie, którzy na przykład ćwiczą na siłowni, że to po prostu utrzymuje jakiś taki szybki rytm też... I człowiekowi się łatwiej ćwiczy do czegoś, co jest rytmiczne, szybkie.
0: Taki robi dup, dup, dup, dup.
1: Ja na przykład podzieliłam sobie to w ten sposób, że zauważyłam takie coś, że w pociągu łatwiej mi się poznaje nową muzykę i na przykład włączę jakiś album, którego jeszcze nie słuchałam i daję sobie tą taką, wychodzę z jakiejś takiej swojej komfortowej chmurki muzyki, którą znam i sobie gdzieś tam jestem w stanie coś poeksplorować, a na przykład w samochodzie wolę coś, co już znam.
0: No bo musisz się też bardziej skupić na drodze.
1: Tak, i lubię też coś, co jestem w stanie sobie pośpiewać. Ale to właśnie, to prawda, to też właśnie odkryłam, że przez to, że muszę się skupić na drodze, no to po prostu wolę coś, co znam. No i jeszcze fajnie jednak to działa, jak się pojawia jakiś tekst związany z jazdą tym samochodem, to jest ekstra po prostu. To jest... sobie wyobrażam, co czuli na przykład ci Amerykanie w latach 70., którzy sobie jeździli jakimiś super Chevroletami i po prostu wiesz, Road 66 i jedziemy. Ja to rozumiem. To jest patetyczne, ale to jest już w tym momencie taki pewien, taki pusty obraz, który gdzieś tam się wytworzył w naszej popkulturze, ale rozumiem, no, skąd się to wzięło.
0: No tak, ale chociażby taki obraz też podbija Easy Rider między innymi.
1: Tak, no ale to też wiadomo, nieco tam jest jeszcze więcej, trochę głębszych znaczeń.
0: Tak, tak, tak, ale dla takiego zwykłej osoby, która nie widziała tego filmu, która nie widziała filmu, może kojarzyć scenę, jak leci sobie Born to be Wild, a oni tak sobie jadą.
1: No, czyli to jest scena w sumie otwierająca chyba tak, w ogóle tak film, także...
0: Tak, no i...
1: Sporo jeszcze przed wami, jeżeli to jest jedyne, co kojarzycie...
0: Ale bardzo też weszło do popkultury,
1: to prawda,
0: jakby nie patrzeć. Więc no... Popkulturowo muzyka do jazdy samochodem, motorem jest dość chyba mocno zakorzeniona w ludzkich głowach, jakby nie patrzeć. Słuchaj, co wybrałaś? Czy mówimy, nie mówimy? Czy to pasuje do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, czyli jazda samochodem przez Road 66?
1: Słuchaj, myślę, że tak, bo właśnie chciałam być, jak już podjęliśmy się tego tematu, to chciałam być szczera w swoich wyborach po prostu. Także wybrałam coś, co naprawdę lubię, jak się pojawia przy dłuższych podróżach z albumu, którego niejednokrotnie słuchałam sobie od A do Z, po prostu też między innymi jadąc samochodem, więc może po prostu posłuchajmy i myślę, że wszystko będzie jasne.

0: słonecznie na tej autostradzie.
1: To prawda. No ja się nie mogłam powstrzymać, żeby tutaj tak się właśnie szczerze podzielić się tym, co po prostu, co się dzieje, kiedy wyjeżdżam jakąś chociaż trochę dłuższą trasę samochodem, trzeba to jest zaznaczyć. No i co, Down the Road I Go, czyli Creedence Clearwater Revival z albumu Cosmos Factory i utwór Rumble Tumble, otwierający ten album. Później już album Creedence'ów, można powiedzieć.
0: Tak, to 70 chyba rok jest.
1: Tak, równo 70 rok.
0: No ale no, jest to dobra muzyka wciąż.
1: Tak, jest wspaniała. Ale też jest to amerykański rock.
0: Jak najbardziej, jeszcze jak.
1: Myślę, że jest to podręcznikowy przykład utworu tego typu, o którym rozmawialiśmy na poprzednim wejściu.
0: No, pasuje do tej wizji
1: tak,
0: jazdy
1: koncepcji.
0: Po pustynnej przestrzeni, przez pustynną przestrzeń, po nasłonecznionej, gorącej autostradzie, czy tam drodze.
1: No i ogólnie jedziemy ku przygodzie.
0: Tak, z otwartymi oknami, bo nie ma jeszcze klimatyzacji.
1: I jest wolność, wiatr we włosach.
0: Tak.
1: Jedziemy, rock and roll. No i zostaniemy jeszcze chwileczkę w tym klimacie, bo czemu nie? Dawno sobie nie graliśmy Creedence Clearwater Revival, także jeszcze jeden utwór z albumu Cosmos Factory.

0: No i przygoda. Jaka byłaby to przygoda? Jakaś misja do zrobienia pewnie przez długowłosych chłopaków, co jadą sobie samochodem przez pustynię.
1: Tak, to jest obraz, który podróżuje w czasie, można powiedzieć.
0: Tak, tak.
1: Jest zawsze jakaś misja do zrobienia.
0: Na koncert jadą może jakiś.
1: Na przykład, albo po prostu na działkę. W każdym razie jest to po prostu dobra rzecz do jechania. W momencie, kiedy to jest dłuższa podróż i jedzie się na jakiś wypoczynek albo właśnie na jakąś taką misję nieobarczoną dużą odpowiedzialnością.
0: Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że musi świecić słońce.
1: Tak, tak, tak, tak. To jest muzyka do samochodu w momencie, kiedy świeci słońce. Jest taki wiosenny. W ogóle mi ten pomysł przyszedł do głowy też trochę z tego względu, że po prostu pogoda zrobiła się taka, że aż ta zieleń po prostu wciąga, ona szepcze do ucha. Chodź tutaj, chodź. Chodź, pojedź na pojedź na myśl gdzieś. Chodź, jedź dalej.
0: Połóż się na mnie. To ja, tak, trawa.
1: To ja, trawa. Wciągnę cię. I tak właśnie szepcze do łóżka i właśnie nakazuje po prostu odjazd w dalekie strony.
0: Ja na przykład też często podróżowałem stopem i nie miałem jakiejś takiej mojej ulubionej stopowej playlisty. Zazwyczaj sobie po prostu brałem nowe rzeczy do przesłuchania, bo jak się stoi przy tej drodze, to no jest czas, czasami, żeby wielu rzeczy posłuchać i się z nimi zapoznać. Ale jak już wsiadałem do jakiegoś samochodu, to zazwyczaj leciało bardzo komercyjne radio. I najlepsze, co mogło się trafić w tym radiu, to właśnie jakieś takie Highway to Hell. I to akurat było spoko, że leciała sobie popowa papka, ale no gdzieś się tam zaplątało AC/DC.
1: Jakiś rockowy hicior,
0: raz na tam 300 utworów. I to akurat było takie w miarę okej. Okay. Często na przykład taki utwór jakiś fajniejszy zaczynał lecieć 2 minuty przed punktem docelowym, gdzie wysiadałem.
1: A, damn it.
0: Mam anegdotę. Czy opowiedzieć ją teraz, czy za moment?
1: Dawaj.
0: Dobra, to kiedyś...
1: Miejmy to już ze sobą.
0: Kiedyś właśnie wsiadłem sobie do S-Bana w Berlinie. Jechałem gdzieś na wylotówkę właśnie dalej sobie łapać stopa. I stwierdziłem, o, mam Noi w sobie w telefonie zamknięte, schowane. To sobie włączę. Wsiadłem do tego S-Bana i zaczęło lecieć Halo Galo. I tak sobie pomyślałem, o, rozumiem krautrock.
1: Tak, motorik beat, idealny.
0: Jadę pociągiem w Berlinie i od tamtej pory, jak tylko gdzieś mam okazję przyjechać metrem czy jakimkolwiek pociągiem gdzieś w okolicy Berlina, w aglomeracji berlińskiej, to muszę sobie odpalić właśnie Noi, żeby poczuć się, że jestem w tym miejscu, w którym jestem.
1: A to jest bardzo ciekawe, ponieważ mam podobnie i utwór Halo Galo, nawet pamiętam konkretny moment, kiedy mi towarzyszył, jak my graliśmy koncert w Trójmieście i ja chciałam iść z Kajtkiem na koncert Fire Orchestra, który był w Warszawie i musieliśmy po całym szalonym weekendzie jeszcze się przetransportować, zobaczyć koncert Fire Orchestra i już byliśmy totalnie zmieleni po prostu w tym pociągu i właśnie ten utwór, pamiętam Halo Galo, bardzo mnie tak utrzymywało przy życiu, że po prostu ten beat i motorik beat i ten po prostu to skakanie tego pociągu jakoś tak, jakieś takie transowe doświadczenie się zamieniały i pozwoliło mi to przetrwać po prostu tą podróż.
0: Zrób to kiedyś w Berlinie. To jest potężna imersja. Generalnie stajesz się tym pociągiem, tą muzyką, tym krajem.
1: Dobrze, zrobię to.
0: Przez ten jeden moment. Ja akurat nie wybrałem Halo Galo, bo no to jest też jeden z tych hitów, ale wybrałem inny rytmiczny utwór, który inauguruje Noi 2. Für immer, czyli z tego, co kojarzę, to wieczność. Angielski tutaj to jest forever. No i właśnie tego utworu sobie posłuchamy, także jeśli jakimś cudem jedziecie pociągiem, to teraz staniecie się tym pociągiem, tą drogą, tym rytmem wybijanym przez żelazne koła.

0: No i wróciliśmy na antenę po przejażdżce S-Bahnem.
1: 11-minutowej.
0: Tak, to no, sporo stacji można pokonać w tym czasie.
1: Super jest ten format, tuż naprawdę utworów, myślę, że zwłaszcza do podróży, gdzie można się chwilę jakoś tak zawiesić na jednej myśli, zwłaszcza do podróży pociągiem, o właśnie.
0: Für immer, na wieczność. Tutaj poza antenim zostałem poprawiony.
1: No i zwei.
0: No i zwei, ja.
1: Ja. Nie pamiętam, jak się czytało po niemiecku rok, ale 73.
0: Tak, drugi album. No, więc to mi się kojarzy, ale właśnie pociąg jest okej, ale najbardziej kompletne doświadczenie to jest właśnie taki kolej miejska, podmiejska.
1: Właśnie, a mi przyszło jeszcze na myśl pytanie, bo tak wspominaliśmy, okej, o samochodach, pociągach, nawet o lataniu gdzieś tam na początku, ale przecież jeszcze jest transport miejski. Masz jakieś skojarzenie muzyczne na przykład z tramwajem?
0: Nie.
1: Nie.
0: Nie. Nie mam skojarzenia muzycznego z tramwajem, ale też już wieki nie jechałem tramwajem.
1: Bo wszędzie na rowerze.
0: Wszędzie na rowerze. Jak jadę tramwajem, to mówiąc najbardziej kolokwialnie, mam jakąś misję, gdzie akurat nie mogę słuchać muzyki. Mm. Jak już gdzieś tam wsiadam, to...
1: Ja właśnie też w sumie coraz mniej jeżdżę i tramwajami, i autobusami, ponieważ albo na piechotę chodzę, jak jest w miarę tak fajny spacer do pół godzinki, albo samochodem, ale no właśnie też jakoś nie brałam, w ogóle po prostu od razu mi się zaczęło to wszystko, o czym mówimy, kojarzyć z jakąś taką jednak może nieco dłuższą podróżą, albo jakimś takim bardziej, nie wiem, właśnie. Ciekawe, że w ogóle jakoś wypadło mi z głowy to pomyślenie o tym transporcie miejskim. Że nie kojarzy mi się z niczym konkretnym. Trzeba poszukać może jakichś tematycznych utworów na przyszłość. Obczaić.
0: No też jakby nie patrzeć, to chyba też głównie zależy od tego, że ostatnio unikamy. Ja i ty, jak się okazuje, transportu publicznego. Drogi też jest, no nie ukrywajmy, że jest obrzydliwie drogi, więc jakoś mnie tam nie zachęca. Ale na przykład kiedyś w moim rodzinnym mieście był jeden kierowca autobusu, który miał nagraną składankę z różnymi hitami heavy metalowymi i ona leciała w kółko u niego w autobusie. I mój kolega kiedyś nawet pojechał z nim do pętli i wrócił, żeby zobaczyć, co ma na tej składance.
1: O! A ja właśnie przypomniałam mi, że przecież jest utwór Czerwony autobus.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Jest.
1: Aha, jest. Przez ulicę mego miasta mknie.
0: Ale to taki propagandowy...
1: Andrzej Pogódzki.
0: Taki trochę półpropagandowy.
1: Tak, ale wiesz, taki mini challenge sobie zrobiłam, jaki jestem w stanie wymienić utwór o transporcie miejskim na szybko i chyba to było jedyne, co mi wpadło do głowy. Dobrze, wracamy do tego, co przygotowaliśmy faktycznie, myślę, na dzisiaj.
0: Słuchaj, stała się rzecz.
1: Tak.
0: Stała się rzecz.
1: Słucham.
0: Tą rzeczą jest zmiana godziny.
1: O!
0: Dwie i pół minuty temu to się już stało.
1: Myślę, że oficjalnie jesteśmy naprawdę całą stopą już w lecie. Czy to jest odważne stwierdzenie?
0: Bardzo.
1: Tak?
0: Bardzo, na maksa.
1: No dobra, no to dużym palcem od stopy jesteśmy już w lecie.
0: Dobrze, to może być. To jest jeszcze bezpieczne. Jeszcze można wycofać tego palucha.
1: Albo go poświęcić.
0: Minęła godzina pierwsza. W związku z tym, że minęła godzina pierwsza, to my przypomnimy wam, że jesteśmy na planecie Ziemia.
1: Trzeci kamień od Słońca.
0: To jest Radio Afera. Audycja to modlitwy psychodeliczne. Mamy wiosnę. Maja odważnie... ale bez przesady powiedziała, że jesteśmy dużym palcem już w lecie.
1: No bo tak to wszystko się ze sobą wiąże, bo zrobiło się ciepło, jest już dłużej jasno. No. Mi się to kojarzy z latem, z podróżami. Już na majówkę trochę poczułam taki właśnie wiatr we włosach. Gdzieś tam sobie skoczyłam w, powiedzmy, okolice tutaj, ale w sensie, no...
0: Ale po majówce szybko ten wiatr z włosów wyleciał, już nie chciał wracać.
1: To prawda, ale teraz znowu wracamy do tych klimatów, znowu się zrobiło ciepło, dnie są już bardzo długie i to wszystko jakoś tak się skłoniło ku tej mojej myśli o podróży i o tym właśnie takim uczuciu, że sobie gdzieś tam jedziesz samochodem za miasto daleko. Także stąd to moje stwierdzenie. No i to też podsumowuje pogodę ostatnich dwóch dni.
0: To się zgadza. I już chyba będzie ciepło na zawsze.
1: Tak, myślę, że to stwierdzenie pod pewnymi kątami jest słuszne, w sensie prawdziwe, o, nie jest fałszywe.
0: No takie, no trzeba na to liczyć. Dobrze, to ciepło i podróż. Utwór, na który, jak się okazało, Maja wpadła, ale o tym zapomniała. Jak gdzieś tutaj się rozmówiliśmy. Station to Station, ale w ogóle może powiemy, co się wydarzyło przed momentem tutaj w studiu.
1: Myślę, że powiedzmy to, jak posłuchamy już.
0: Dobra, to posłuchajmy.

0: No i wróciliśmy ze stacji do stacji. I to opowiedzmy, co się wydarzyło tutaj w radiu przed momentem.
1: Ja się upierałam, żeby puścić mimo wszystko oryginał tego utworu i żeby sobie zostawić gdzieś tam cover Melvinsów na inną okazję. A ty byłeś za tym, żeby puścić ten cover, który wybrałeś, Melvins właśnie. I rzucaliśmy monetą.
0: Tak.
1: Tak. I wypadło na wersję Mikołaja.
0: Tak, no my oddaliśmy tę audycję losowi. Tak. Po prostu.
1: Drodzy słuchacze, właśnie chcielibyśmy, żebyście wiedzieli, że by też to, czego dzisiaj posłuchaliście, zostało oddane losowi. W każdym razie jakoś tak bardzo pociągowo się zrobiło.
0: Tak, dworcowo
1: teraz
0: wręcz.
1: Teraz już dworcowo. A sam oryginał Davida Bowie leciał w... Znaczy jest mocno powiązany z dosyć znaną pozycją w literaturze.
0: W moim wypadku lekturą szkolną.
1: Ja właśnie nie pamiętam, czy to była moja lektura, czy nie. Na pewno czytałam tą książkę wiele lat temu, czyli My dzieci z dworca zoo. I oglądałam też film, w którym w ogóle David Bowie się pojawia. Warto sobie to gdzieś tam, jeżeli nie mieliście dotychczas styczności z tym, to sobie to gdzieś tam narzucić na jakiś...
0: Przy zarzucaniu to tak ciężko mówić o tej książce, żeby sobie zarzucić ją.
1: Myślisz?
0: No, że
1: można sobie coś...
0: Przeczytać.
1: Przeczytać. No ja lubię takie inne określenia, że coś czasami sobie warto wrzucić sobie.
0: No ja nie widziałam tego filmu, niestety, ale w sumie może trochę się zainspiruję tą audycją, to tym, co powiedziałaś, i sobie go obejrzę. Czy ten film dobrze oddaje ducha książki?
1: Znaczy, no to nie jest genialny film. On jest okej. On jest ciekawy, bo myślę, że dla nas, ludzi żyjących w tych czasach, w których żyjemy, to jest dobrze oddana taka estetyka lat 80. i faktycznie tych dzieciaków tam i ta muzyka w tym filmie i wszystko, ale sam film, z tego co pamiętam, jakoś bardzo swoją taką konstrukcją nie zachwyca. Jest po prostu ekranizacją książki, ale warto, żeby sobie jakoś tak poszerzyć ten obraz.
0: Bo ja może bym nawet wrócił do książki, bo jednak...
1: W ogóle Christian F. wydała potem książkę jeszcze po latach.
0: Tak, i muzykę też nagrywała.
1: A, tego nie wiedziałam.
0: Muzykę elektroniczną nagrywała, wydała też kilka albumów.
1: Ja na pewno pamiętam, że czytałam też tą właśnie drugą część, że tam, nie pamiętam teraz, jakim nosiła tytuł, ale to taką właśnie napisaną po latach, co tam się działo dalej.
0: Ja nie.
1: No to masz dużo do nadrobienia, słuchaj.
0: Mam trochę do nadrobienia. Też no, jako smarket czytałem tę książkę, więc zakładam, że pewnie gdybym ją przeczytał teraz, to bym trochę inaczej ją zrozumiał.
1: No, z pewnością.
0: Więc, ale wydaje mi się, że wyleciała z lektur szkolnych.
1: Dużo rzeczy ostatnio wylatuje z lektur szkolnych.
0: No, może gdyby to był dworzec zoo w jakimś polskim mieście, to by została. Może, ale tak tylko gdybam. Dobrze, tutaj kolejna rzecz, która jest... skojarzyłem się z podróżowaniem, ale w ogóle ja powiem, dlaczego na ten utwór wpadłem, bo sobie przypomniałem album zespołu Brain Pyramid z Francji, który nosił tytuł Magic Carpet Ride. Ale nie pamiętałem, jak się ten zespół nazywał, więc wrzuciłem sobie w wyszukiwarkę i wyskoczył mi ten utwór. Bo ja gdzieś jakoś nie ogarnąłem tego utworu, więc dla mnie on jest jako taką nowością, chociaż głupio to mówić, więc teraz Steppenwolf, Magic Carpet Ride. Jak go posłuchałem, to okazało się, że go faktycznie słyszałem, znałem, ale nie pod tym tytułem. Tak w skrócie, oczywiście, telegraficznym. Dobrze, to Steppenwolf, Magic Carpet Ride, muzyka do latania, wiadomo, dywanem magicznym i tutaj wymowne mrugnięcie okiem.

0: Magic Carpet Ride. I posłuchałem sobie tego albumu Brain Pyramid, jako kiedyś grałem, dawno, dawno temu, ale jakoś wtedy to nie była muzyka, która by specjalnie by mi przypadła do gustu, bo to jest taki bardzo żywy hard rock, taki, którego nie słucham, ale w jakimś tam stopniu dzięki temu przypomniałem sobie, że znam utwór, którego tytułu nie pomnę. No dobra. Więc to
1: czy
0: było...
1: dochodzi dywan?
0: Dochodzi dywan do środków transportu. Ja na dywanie... Nie no, czekaj. Czy ja leciałem kiedyś na dywanie?
1: Może w jakimś śnie.
0: Możliwe, że w jakimś śnie leciałem na dywanie. Słuchaj, co teraz zagramy?
1: To jest dobre pytanie. Bo właśnie nie wiem, którą trochę pójść w stronę. Czy już zostać przy tym jeżdżeniu, czy przenieść się bardziej w chodzenie. Może przełamiemy trochę ten taki, powiedzmy, rockowy wymiar, który nam się tutaj trochę...
0: Myślałam, że powiesz pazur.
1: Powstrzymałam się. Może puścimy sobie na przykład mini Riperton. Trochę przełamiemy to. Les Flares, może taki utwór sobie rzucimy.
0: Czyli to jest taki do spacerowania.
1: Myślę, że w pewien sposób tak. Do spacerowania wiosną.
0: Dobra. No to w takim razie zawiesiłem się, przepraszam. To już ta pora, kiedy nawet jednostki biologiczne się zawieszają. Dobra, grajmy.

0: Lefler.
1: Tak. Znałeś wcześniej Minnie Riperton?
0: Nie, nie, nie, ale nie wiem, czy nie kojarzę jej z jakiegoś innego projektu, ale to... Ale to sprawdzę później.
1: Raczej nie. Ona nagrywała z wieloma też znanymi artystami, ale ogólnie była po prostu, to była po prostu Minnie Riperton. Ona też bardzo znana jest ze swoich tak zwanych whistle notes. Miała bardzo wysoki rejestr, taki faktycznie no dosyć rzadko spotykany. I my posłuchaliśmy sobie utworu pochodzącego z jej pierwszego long playa, który wyszedł w roku równo 70 i nosi tytuł Come to My Garden. Czyli jesteśmy w tym klimacie kwiatowym, wiosennym, też tak przy okazji...
0: Nogami chodzimy.
1: Nogami chodzimy i takie chodzenie nogami ma bardzo dużo plusów, bo oprócz na przykład po prostu zdrowia i ruchu i jakiegoś dotlaniania mózgu, mamy w pakiecie również na przykład moment na docenienie kwiatków, które sobie rosną dookoła. I to tak mi się skojarzyło właśnie, że te wszystkie kwiatowe tutaj motywy zawarte w tytułach właśnie w kontekście też tej pory roku, gdzie po prostu warto się zatrzymać i popodziwiać rozkwitające kwiatki.
0: Pąki.
1: Pąki. Kiedy ostatni raz się zatrzymałeś, żeby podziwiać jakiegoś pąka?
0: Jakiś czas temu już, ale faktycznie gdzieś tam się zatrzymałem i podziwiałem sobie kwiatki.
1: To dobrze, to jest ważne. Pamiętajcie o tym wszyscy,
0: i
1: proszę.
0: To dobrze robi w głowę.
1: Tak, to dobrze robi.
0: Człowiek zatrzyma się, żeby popodziwiać kwiat. No i to jest taka część podróży, której brakuje w środkach lokomocji. Pociągach, samochodach, rowerach, no może trochę mniej, ale mimo wszystko nogi są jednak tym najbardziej takim pozwalającym na doświadczenie sposobem podróżowania. Dlatego pewnie pielgrzymki się chodzi na nogach.
1: No tak.
0: Żeby dobrze poznać.
1: Żeby dobrze poznać.
0: Trasę. I pośpiewać też po drodze.
1: O właśnie. Ale w samochodzie też można śpiewać.
0: Śmiesznie się...
1: Autokarze. Na wycieczkę szkolną jadąca.
0: Śmiesznie się łapie stopa, kiedy przychodzi obok ciebie pielgrzymka.
1: Idzie porywają ze sobą. Tak. Po prostu idziesz razem z nimi już do końca.
0: Takie ręce się długie wyciągają z tej pielgrzymki i łapią autostopowicza i później jest kolejny pielgrzym.
1: Tak powstają kolejni pielgrzymi po prostu. Tak, tak się tak. Rodzą.
0: No, co łapanie autostopowicza. Co teraz gramy?
1: Teraz gramy Fairport Convention, który już się tutaj pojawiło na antenie kiedyś z pewnością za sprawą Kate'ka, ale też bardzo mocno gdzieś tam kojarzy mi się z podróżami, dlatego posłuchamy sobie utworu z albumu Ligue and Leave o tytule Come All Yeah.

0: I to będzie już czas, kiedy my udamy się w podróż do krainy spania.
1: Ja jeszcze wspomnę, że wysłuchaliśmy sobie zespołu Fairport Convention. Folk brytyjski, jak doskonale słychać, świetna rzecz, także rzućcie uchem na album League and Leaf z 69 roku. Myślę, że też jest świetny zarówno do podróży pieszych, jak i zmotoryzowanych, można powiedzieć.
0: No ja bym raczej
1: utransportowionych.
0: Taką organiczną podróż. Rower bardziej przez łąkę. Ewentualnie, no, mało jeździłem na koniu.
1: Ale to są tylko podpowiedzi od nas.
0: Tak,
1: ale...
0: tak. Możecie podróżować tak, jak chcecie i z taką muzyką, jaką chcecie. To był taki bardzo subiektywny wybór z naszej strony.
1: Tak, ale myślę, że to jest jakaś taka ciekawa autorefleksja z naszej strony, którą też oczywiście się możecie zainspirować, w jaki sposób wybrana forma podróży, transportu gdzieś tam wpływa na to, co akurat sobie wybieracie do słuchania, po prostu.
0: No to myślę, że co człowiek, co podróżnik, to takie ma playlisty.
1: To co innego.
0: Tego lubi słuchać. Ciekawe, myślę, że też można byłoby utworzyć całkiem spoko audycję na temat muzyki, którą się puszcza ostatni raz przed wyjściem z domu. Swoją jakąś ulubioną płytę, żeby jej jeszcze posłuchać na tych domowych, fajnych głośnikach. Myślę, że jest trochę takich nerdów, którzy nie wyjdą z domu, dopóki sobie nie posłuchają swoich ulubionych płyt, a później mogą już nie wracać jakiś czas.
1: Tak. A tym samym zbliżamy się już do końca tego wydania modlitwy psychodelicznych. To były modlitwy psychologiczne.
0: Tak, to było Radio Afera.
1: To było Radio Afera. To był Mikołaj Żurakowski.
0: To była Maja Haczyńska. W tym składzie podróżowaliśmy z wami i wspominaliśmy nasze podróże. A teraz dla tych, co latają w kosmos najprawdopodobniej. Albo latają w ogóle.
1: Albo latają podczas snu.
0: Albo latają...
1: Po prostu?
0: Po prostu.
1: Może dla tych, których od czasu do czasu porywają kosmici też?
0: Tak, to jak najbardziej. To właśnie dla was, drogie osoby uprowadzone. Czy podajemy tytuł?
1: Tak.
0: To zespół nazywa się UFO. Niedawno był piknik ufologiczny w Emilcinie. Nie grało tam UFO.
1: Szkoda, bym się przyjechała nawet.
0: No ja zastanawiam się, ilu fanów UFO pojechało na piknik ufologiczny, żeby tam pogadać z innymi fanami muzyki, a tutaj taki klops.
1: Wybraliśmy dla was utwór o tytule Flying, stąd nasze tutaj rozwlekłe jakieś, jak to powiedzieć, przepychanki słowne, czy tam wytwory słowne, wytwory zdaniowe, pochodzące z albumu UFO 2, Flying, nagranego...
0: One Hour of Space Rock.
1: One Hour of Space Rock. I wydanego w roku 71. Także idealny rocznik do latania.
0: To dobranoc.
1: Dobranoc.
0: Dobranoc. Miłego lotu.